0: Autopromocja.
1: Grzegorz Ojnowski, tu Radio Wrocław i Radio Wrocław Kultura. Zapraszam na Wieczór z Kulturą. Program, w którym przede wszystkim rozmawiamy kulturalnie.
2: My sobie tam, aktorzy sobie zawsze żartujemy, że któregoś dnia jakiś tam producent słynny ze Stanów zadzwoni. I to rzeczywiście tak było, że słynna producentka zadzwoniła. I...
1: A skąd mieli namiar, kontakt?
2: Szukali w ogóle, szukali w całej Europie. Pytali mnie, czy ja bym coś takiego chciała zrobić. Ja powiedziałam, że tak, no ale... Nie przypuszczałam, że mnie wybiorą, bo wiedziałam, że to będzie dużo osób.
1: Zaraz to się jeszcze okaże, że oni zakręcili tutaj te Hunger Games z powodu Ali Dębskiej, a nie z powodu tej architektury Maxa Berga. Wieczór z kulturą w Radiu Wrocław i Radiu Wrocław Kultura. W każdy wtorek i czwartek o 21.05. Grzegorz Ojnowski, do usłyszenia w radiu i do zobaczenia w internecie na radiowrocławkultura.pl. Autoprom.

0: Autopromocja.
1: Grzegorz Ojnowski, tu Radio Wrocław i Radio Wrocław Kultura. Zapraszam na Wieczór z Kulturą. Program, w którym przede wszystkim rozmawiamy kulturalnie.
2: My sobie tam, aktorzy sobie zawsze żartujemy, że któregoś dnia jakiś tam producent słynny ze Stanów zadzwoni. I tu rzeczywiście tak było, że słynna producentka zadzwoniła. I...
1: A skąd mieli namiar, kontakt?
2: Szukali w ogóle, szukali w całej Europie. Pytali mnie, czy ja bym coś takiego chciała zrobić. Ja powiedziałam, że tak, no ale... Nie przypuszczałam, że mnie wybiorą, bo wiedziałam, że to będzie dużo osób.
1: Zaraz to się jeszcze okaże, że oni zakręcili tutaj te Hunger Games z powodu Ali Dębskiej, a nie z powodu tej architektury Maxa Berga. Wieczór z kulturą w Radiu Wrocław i Radiu Wrocław Kultura. W każdy wtorek i czwartek o 21.05. Grzegorz Ojnowski, do usłyszenia w radiu i do zobaczenia w internecie na radiowrocławkultura.pl.
0: Autopromocja.

0: autopromocja.
1: W każdy wtorek o 19 w Radiu Wrocław Kultura rozpoczynamy Ścianę Dźwięku.

0: Śledzimy to, co dzieje się na współczesnej muzycznej scenie, ale staramy się też rzucić nowe światło na nagrania sprzed lat.
1: So, you thought it was three, it's really four. Watch. Three. But what's really happening?

0: We wtorki jesteśmy premierowo. Powtórki audycji można posłuchać w soboty o 15. Jerzy Węgrzyn, zapraszam.
1: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: W każdy wtorek po południu spotykamy się w sprawie teatru, opery, muzyki klasycznej, musicalu. Rozmawiamy wzajemnie się słuchając.
2: Chcę zapytać, jak pracujesz nad rolą? Czy wychodzisz z siebie, czy jednak szukasz w sobie również?
3: Szukam jak najbardziej w sobie, już tak

0: nawiązując do metody Lee Strasberga, o której rozmawialiśmy parę miesięcy temu. I śmieję się, ale oczywiście szukam też w sobie, no bo tworząc tę postać jednak korzystam ze swojego ciała, ze swojego głosu, ze swojej wrażliwości, więc jak najbardziej ta postać jest związana ze mną.
1: Też zmieniony tytuł spektaklu, tak, czyli tak. Katarzyna, czyli o szkodach, jakie przynosi lektura powieści, jako ten główny motyw tego, jak to, co czytamy i też co oglądamy, wiadomo, seriale, komedie romantyczne też gdzieś w to wchodzą, kształtuje nasze postrzeganie świata, nasze postrzeganie relacji i jak to potem w czasem smutny, a czasem bardzo zabawny sposób zderza się z tym, jak to wygląda w rzeczywistości.
2: Tak, i wpływa na nasze zachowania i decyzje, nie?
3: To jeszcze powiedzmy, że scenografię i reżyserię Katarzyna Pawelec.
2: Świateł reżyserię.
3: Tak, światło oczywiście. Podkreśla reżyserka, żeby czasem nie pomylić. Dobrze, słusznie, trzeba walczyć o swoje.
4: Kultura DAB plus teatr i nie tylko. We wtorek o 16:00, powtórka w środę od 8:00. Grzegorz Chojnowski i goście.
5: Autopromocja.

końcem prawdy i kłamstw, smutku bezmiarem, za szczęścia krat.

0: Autopromocja. Radio Wrocław Kultura. Literatura.
1: Premiery, festiwale, ale i nagradzani autorzy pojawiają się w paśmie DAP plus Literatura.
2: Naszym gościem jest Joanna Opiat-Bojarska, między innymi laureatka Nagrody Wielkiego Kalibru. Za którą książkę, przypomnij?
3: Za książkę pod tytułem Oni.
2: Pamiętam też strój taki właśnie pod okładkę.
3: Dzisiaj też jestem dostosowana do okładki.
2: Pisarze nie dość, że się promują, to jeszcze się ubierają tak jak na okładce.
3: Tego walczą dobre okładki.
1: Miejsca na anegdoty zawsze jest sporo.
4: Żeby zdobyć pięknych 20-letnich facetowi, który miał tę książkę, musiałem dać w zamian doktora Faustusa, Tomasza Manna, plus coś jeszcze. Bo on to chciał, a to też była książka zakazana, ale trudno osiągalna. Żeby zdobyć doktora Faustusa, już teraz nie pamiętam, czy ja się go nie chciałem pozbyć, czy nie miałem, musiałem wymienić Iwonę Księżniczkę Burgunda z ilustracjami Kantora i jakąś drugą książkę jeszcze.
1: DAP plus Literatura. W Radiu Wrocław Kultura w każdy czwartek po 16:00. Powtórka audycji w piątki po godzinie 8:00. Podcast i wideo na stronie Radia Wrocław w zakładce Kultura. Zapraszają Jacek Antczak i Michał Kwiatkowski.
5: Tak samo jest z plombami, tak samo jest z książkami. Trzeba planować, mieć jednocześnie wyobraźnię, przewidywać to różnego rodzaju powikłania czy elementy, które mogą wydarzyć się, a byłyby zjawiskami.

0: skutkiem niepożądanym, no i umieć cierpliwie czekać na efekt końcowy. To jest tak samo jak z witrażem i z pisaniem książki. To jest długofalowy proces, który wymaga cierpliwości i zaangażowania.
1: Sławku, drogi laureacie, twoja wypowiedź piękna o porównaniu literatury i książek do zakładania plomb na pewno trafi do naszej zajawki, jak o książkach można przepięknie, przeciekawie mówić. Sławek Gortych, nasz laureat, za chwilę wracamy do rozmowy.
2: Autopromocja.

0: Radio Wrocław Kultura. Czyste emocje.
1: Patrzą na siebie przez sklep, jakby nie kręcił się tłum. Ona na ekran co chwila patrzy. Taka robota, ludzie jak Szary Szuman. Znowu rozkłada chleb, układa kolejny stos. Gdy skończy półkę, nieśmiało zerka w kamerę i szepcze coś. Można by jeździć rowerem od niego do niej. Co jakiś czas piszczy bramka na wyjściu. Wtedy ona podnosi się, jego ktoś znowu woła: panie,

nosił obrączkę rok. Potem żałobę też zdjął. Trochę ma wolniejszy krok i nie wsiada do auta, bo wspomnienia trudniej jest zdjąć i sumienie nie pilą też. Ale gdy patrzy w kamerę bezwiednie pro, stuje się przed sklepem z kwiatami kram. Odżałuje te kilka zet. Wysprzątał już kawalerkę, kończy dziś wcześniej, zdąży ogolić się. Wino na kartę rodzinka, choć zwykle nie pije nic. Będą się z niego podśmiewać, w robocie

Oczywiście plotki już są, bo razem mają 100 lat. Nie wszystkim się to podoba, że można tak żyć w świecie zapieprzu i strat. Oni to mają za nic, bo wiedzą dokładnie, że gdyby byli też młodsi, to samo działoby się. Bo nagle dostajesz strzał i ciągnie cię wzrok czyś przez sklep. I nie ma na to mądrego, a serce jest twardsze niż łeb. Główki zabawkowych kotków z Chin szeregiem przy

0: Autopromocja.
1: W piątek od 16 do 19 w Radio Wrocław Kultura DAB Plus Film rozmowy nie tylko z reżyserami, aktorami czy organizatorami.
2: Mamy w studiu i bardzo się cieszę taką kobiecą reprezentację producentka Anna Kępińska i aktorka Justyna Wasilewska. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, cześć.
2: Opowiedzcie swoimi słowami, czym jest dla Was ta produkcja.
4: Dla nas ten serial jest trochę przywróceniem pamięci.
2: Z nami Lili Hu, czyli reżyserka One Girl Infinite.
5: Hi everyone.
2: Kolejna gościni, Sophie Sommer, reżyserka filmu Psia Psi.
6: Hi, nice to be here. It's great to be in Poland.
7: Cześć, dobrze Cię widzieć.
2: O to jak zaczęłaś tak od Polski, to może zapytam Cię o Melbourne, bo wydaje mi się, że poza dwoma przyjaciółkami, które oglądamy na pierwszym planie, to pełnoprawnym bohaterem Twojego filmu jest właśnie miasto.
6: Yeah, so people do say that the city is a character in the film.
2: To też będzie wyjątkowa rozmowa, ponieważ będziemy rozmawiać nie o filmie pełnometrażowym, a o shorcie, a gościnią jest Ania Zalewska. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
2: Jest duże grono fanów, nie wiem czy wiesz, nowohoryzontowych, którzy kochają chodzić na bloki shortów.
8: Bardzo mnie to cieszy, bo dzięki temu my możemy je robić.
2: Lubię się odnosić do takiego sformułowania jak logline, czyli coś, co stara się uchwycić w kilku słowach to, o czym jest film. Gdybyś mogła tak zajawić naszym słuchaczom i słuchaczkom, o czym jest Scoutka?
8: The Scout, over the course of location
9: toczy scout się tak naprawdę na przestrzeni jednego dnia.
2: Susan Seidelman.
10: Hello, happy to be.
11: Dzień dobry, cieszę się, że tu jestem.
2: Jak to wyglądało w twoim dzieciństwie w Filadelfii? Jak kształtowała się twoja miłość do kina, ale też do szeroko pojętej sztuki?
10: I grew up in a small suburb
11: w małym przedmieściu, dosłownie malutkim przedmieściu gdzieś przy Filadelfii. Ale od wczesnych lat było to dla mnie ucieczką, oglądanie filmów.
1: Zapraszam, Miłosława Bożek.
0: Autopromocja.

Radio Wrocław Kultura. Na bis. Piosenka tygodnia w Radiu Wrocław Kultura.

I tak oto tym kusującym, kowbojskim rytmem, duetem Casey, Max Graves i Nestora, muzyki country Williego Nelsona, utworem pod tytułem Middle of Nowhere, przepraszam, Uncertain TX, czyli niepewny Texas, z płyty Middle of Nowhere, wydanej w ten niedawny pierwszomajowy piątek. Zaczynamy nasze popołudnie z muzyką w Radiu Wrocław Kultura, no i tej niepewności nie mamy, bo to jest Radio Wrocław Kultura i te kilka godzin spędzimy wokół orbitując muzyki wrocławskiej, dolnośląskiej, polskiej i także światowej. A pozostając przy duetach, za chwilę wybrzmi na naszej antenie kolejny wyjątkowy zestaw, basista zespołu Primus, pan Clayton i Lennon. Razem założyli zespół The Claypool Lennon Delirium i też w piątek ukazała się ich nowa płyta o wyjątkowym tytule The Great Parrot Ox and the Golden Egg of Empathy. No i cóż, utwór nazywa się Melody of Entropy, a ja mam na imię Andrzej, nazywam się Andrzej Jóźwik i będę z wami przez te parę godzin przeplatając fajną muzykę z ciekawymi rozmowami.

0: Radio Wrocław Kultura.
1: A w nim tradycyjnie już żonglowanie różnymi stylami muzycznymi i nastrojami, bo przecież muzyka jest takim uniwersum przepastnym, przeogromnym, trudnym do czasami zdefiniowania, który rezonuje w nas, wywołuje różne nastroje, a także nam poprawia nastrój. Co w naszej audycji? Poza muzyką oczywiście goście. O 16.15 nasze studio odwiedzi Maciek Fred, lider zespołu Job Karma, który przyniesie do nas nową, a może starą, ale poddaną reedycji i wydaną na winylu płytę Czernobyl. Płytę, która ukazała się pierwotnie w 2007 roku, czyli 20 lat temu, 26 kwietnia, a więc równo w ten moment, kiedy już 40 lat temu doszło do katastrofy w elektrowni atomowej w Czarnobylu. Ta płyta jest jakimś nawiązaniem, takim komentarzem do tego wydarzenia, a jego reedycja na winylu, no cóż, to trochę powrót do tych czasów minionych, do tych wspomnień dalej rezonujących, do czegoś, co chyba budzi nas ciągle takie specyficzne emocje, może czasem też rodzaj strachu i smutku, bo cóż, to co słyszymy, co dociera do nas za naszej wschodniej granicy, ciągle wywołuje raczej takie emocje negatywne, smutne. I tak chyba też jest, że rozmowa o tej płycie Czarnobyl Job Karmy nie będzie tylko taką wspominkową rozmową, bo przecież żyjemy w bardzo trudnych czasach, które wymagają jakiejś głębszej refleksji, a muzyka i kultura tej refleksji pomaga. 16.15 Maciek Fred, lider Job Karmy, z tą winylową płytą u nas w studio, a potem chwila, by przyjrzeć się kalendarzowi muzycznemu we Wrocławiu, tym wydarzeniom, których w naszych wrocławskich klubach jest w maju sporo, bo to jest taki miesiąc koncertowy. O 18.00 kolejna porcja rozmów, Katrina K. i zespół Cafe Trauma. Dwa osobne projekty muzyczne, Katrina K., czyli Katarzyna Konarska, osobno, kameralnie, ale z jakimś takim pazurem, bo przecież Katarzyna była wokalistką, kompozytorką związaną z zespołem Klinika, a Klinika to porządny wrocławski hardcore punkowy styl, gatunek, wrażliwość. Cafe Trauma to z kolei młoda ekipa z Wrocławia. Te ścieżki się gdzieś tam skrzyżowały z Katriną, o tym będzie mowa w rozmowie, no ale Cafe Trauma podąża inną ścieżką, gdzieś tam po drodze zahaczając, sięgając pełną garścią, czerpiąc hardcora, ale może nie hardcora, bardziej rapu, muzyki punkowej i emo. O tych inspiracjach, poszukiwaniach będzie więcej w naszej rozmowie. To po godzinie 18.00. I to tyle takich zapowiedzi. Pora na muzykę. No i powoli odliczamy czas do naszej pierwszej rozmowy z Maćkiem Fretem.

0: Radio Wrocław Kultura. Muzyka.
1: I tak to jest, słowo się rzekło. Maciek Fred jest ze mną w studio, Job Karma. Rozmawiamy o świeżej rzeczy, świeżej, ale też związanej bardzo z przeszłością, z tą sprzed 20 lat. Czernobyl, płyta Job Karmy z 2007 roku, ukazała się w takiej winylowej reedycji. Dzień dobry, Maćku.
2: Witam cię, Andrzeju, witam wszystkich słuchaczy.
1: Pokaż tą płytę, mamy tutaj nasze kamerki, proszę. Właśnie, gdzieś tam musisz w takim razie coś jeszcze powiedzieć, raz, dwa, trzy, bo wtedy kamera ciebie pokaże. O, już jesteś.
2: Jestem.
1: Super, tak, jesteś na wizji. To cieszy, że są takie reedycje, bo ona ma walor kolekcjonerski. Spojrzałem też na obwolutę, tam jest taka wzmianka, że jest 200 egzemplarzy.
2: Jest 200 egzemplarzy, z czego 100 jest w takim kolorze marmurkowo-szaro pylastym, czarnobylskim i 100 w kolorze czarnym, tradycyjnym, winyl tłusty, 180 gram, kolekcjonerski, można powiedzieć numerowana edycja, 200 sztuk. Myślę, że pewnie szybko to zejdzie, mam nadzieję.
1: I rozumiem, że sprawia ci to radość i tak też odbieram, że no cóż, taki powrót fajny winyl, a winyle są teraz, no, przeżywają pewien renesans, ale myślę sobie, czy to była taka szybka decyzja, że właśnie teraz po 20 latach reedycja, czy też gdzieś to pojawiło się nieoczekiwanie, a może bardzo, bardzo długo gdzieś dojrzewała ta myśl w głowie. Jak to się ziściło, że ten winyl tutaj w naszym studio jest
2: To była dosyć niespodziewana sytuacja, ponieważ w lutym zagaił mnie na Messengerze nasz kolega z Biedoty, Turowski.
1: Michał,
2: który od lat mieszka w Warszawie, tą swoją wytwórnię Biedota, znaną na pewno wszystkim fanom polskiej muzyki niezależnej, zamknął, ale od jakiegoś czasu ruszył z labelem Rob Worm i zapytał, czy bylibyśmy zainteresowani reedycją Czernobyla na winylu. To był jakiś taki czas, że ja byłem akurat na wakacjach, więc nie za bardzo miałem głowy. I tak mówię, dobrze, to czemu nie w zasadzie? A pogadam o szczegółach tam za jakiś czas. Sądziłem, że jest to taka być może takie typowe zapytanie, które może się ziści, może się nie ziści, a jak się ziści, to pewnie za 2-3 lata. Po powrocie do domu nawiązaliśmy znowu kontakt i mówię, a kiedy ty byś chciał to wydać? A on mówi, no na 40. rocznicę. Ja mówię, stary, ale to jest przecież za niecałe 2 miesiące. To przecież znając proces tłoczni, proces przygotowania graficznego, musimy wszystkie pliki odkopać na nowo, to jak na moje oko, to jest przynajmniej pół roku, jak nie rok. On mówi, nie ma problemu, ja to zrobię to w tym czasie, tylko doślij mi pliki muzyczne w miarę szybko i graficzne. I faktycznie tam przez 2-3 tygodnie przegrzebałem całe archiwa na twardych dyskach, żeby znaleźć te oryginalne pliki, ponieważ nie chcieliśmy tej płyty jakby wydawać na podstawie CD-ka, który wyszedł 20 lat temu, bo to są pliki, to były pliki muzyczne zmasterowane pod CD, które brzmią inaczej. Brzmią dużo gorzej w stosunku do winyla, więc wykopaliśmy te oryginalne pliki. Okazało się, że pewne rzeczy nam nie pasują w miksach, więc znowu do Michała. Michale, słuchaj, no, to było nagrywane w takim programie Cool Edit Pro. Ten to taki zabytkowy program, który tylko pod Windows XP działał. Ja mówię, ja już od dawna na tym nie pracuję, ja w ogóle mam kompletnie już inne oprogramowanie w studio. Ratuj, jeżeli chcesz, żeby to wyszło, no to musisz coś znaleźć. On mówi, to zainstalował sobie XP-ka, znalazł ten program i po prostu przemiksował te ścieżki według naszych instrukcji. Później został genialnie zrobiony mastering tutaj w Austrii. Musiałbym przeczytać. Przez pana Wernera Duffeldeckera. Naprawdę słychać, że człowiek po prostu miał ucho do tego, co tam się działo i wyciągnął takie smaczki, że jak dostałem ten master do zaakceptowania, to stwierdziłem, że słyszę tam rzeczy, których ja wcześniej nie słyszałem. Czyli to, co nagrywaliśmy, a później przy płycie CD zniknęło. Takie dźwięki, takie detale, które po prostu tutaj na nowo zagrały. To było niesamowite jak dla mnie. Tak samo tutaj Michał i z rękami Kariny Kalińskiej zdigitalizował, odświeżył cały ten artwork, okładkę, wkładkę z tekstami, z tekstem tutaj twoim, Andrzeju, i z moimi zdjęciami i No i zrobił to, zrealizował w 3 tygodnie, to jakiś w ogóle, ja mówię, to jest, wiesz, to jest niewyobrażalne, dla mnie niewyobrażalna sytuacja, że ja pamiętam, że na jakieś 2-3 lata temu na winyla można było być w zapisach w kolejce, nie wiem, na 2 lata do tyłu, prawda? Także, no, szapoba.
1: Michał wyjaśniał trochę w postach w mediach społecznościowych, że ma szczególny stosunek do Job Karmy, bo Job Karma mu otworzyła uszy na taki inny rodzaj muzyki industrialnej. On sobie tak po prostu to gdzieś potraktował bardzo poważnie, że to jest rzecz dla niego istotna. Może to sprawiło, tak myślisz z perspektywy czasu, że jakby wtedy, gdy zaczynałeś ten projekt, to już prawie 30 lat w tej chwili będzie, prawda? No to gdzieś tam było poczucie takiego eksperymentowania i poruszania się po obszarach, które w polskim życiu muzycznym nie za bardzo były jeszcze rozeznane, rozpoznane.
2: Tak było, że Job Karma faktycznie startowała w 1997 roku i w Polsce były, co prawda, były różne grupy industrialne kojarzone z tym środowiskiem, jednak one, jedne brzmiały bardzo tak godflashowo, słonsowo w stronę ciężkiego takiego przywalenia rockowego, a inne były kompletnie ekstremalne, hałaśliwe, a takiego klimatycznego jakby industrialu, jaki zaprezentowała Job Karma, takiego filmowego, elektronicznego, surrealistycznego, no nikt wtedy akurat nie grał i to nie była wcale zamierzona sytuacja, że my będziemy grali coś, czego nikt nie gra, po prostu graliśmy to, co nam w sercach grało i tak jakoś samo wyszło, a tutaj a płyta Czernobyl, to trzeba powiedzieć, że to już jest 4. płyta Job Karmy z 2007 roku, no właśnie inspirowana tym naszym wyjazdem. Mm-hmm.
1: Jest tak, że przy okazji tej płyty jest oczywiście radość, satysfakcja, pewny rodzaj zaskoczenia, którym się też dzielisz, wynikający z tego, że Michał Turowski taką konsekwencją i takim sprytem menadżersko-producenckim się wykazał, ale jest też element jakiejś takiej nostalgii dotyczący tej przeszłości, tej wizyty. O tym będziemy za chwilę rozmawiać, ale pewnie jest też tak, że wracając myślami do tego doświadczenia stworzenia muzyki z wizytą w Zonie, no tam trochę było takich mrocznych sytuacji. W ogóle sam fakt jechania w miejsce, gdzie wydarzyła się taka katastrofa, jedna z największych tego typu w historii ludzkości. To co? Zamykasz oczy, masz pewne obrazy i mówisz, o nie, już więcej, nie chciałbym tam wracać.
2: Tak, nie chciałbym tam wracać. To była taka traumatyczna wycieczka troszeczkę i z tego, co ja pamiętam, to te szampańskie nastroje, które towarzyszyły nam w drodze do Czarnobyla, różne numery wygłupy.
1: Młodzi ludzie jadą.
2: Młodzi ludzie, towarzyska sytuacja w busie. 10 chłopa i chyba dwie panie. I wracaliśmy, z tego co pamiętam, do takiej przerażającej ciszy, bo każdy zatopiony we własnych myślach, ja to tak pamiętam, w jakimś własnym świecie, inspirowanym tym, co zobaczyliśmy tam w tej zonie. Dla mnie to było w zasadzie takie trochę formatywne przeżycie, które obrazowało, jak może wyglądać w zasadzie świat bez człowieka, prawda? Świat taki postapokaliptyczny, świat ten postapo, który tak naprawdę ta tematyka dopiero 10 lat później zaczęła być jakby tak przez mainstream, przez filmy, przez Hollywood, przez różne produkcje Netflixowe propagowana. Także my zobaczyliśmy to 20 lat temu i myślę też, że jakby Job Karma tutaj dobrze się spięła z tym tematem, bo ta muzyka nasza zawsze była taka trochę radioaktywna i, no i mroczna.
1: No to zaczniemy nasz taki wątek muzyczny tej rozmowy od utworu Gamma Radiation, który otwiera tą płytę. Posłuchajmy.

0: I wracamy do naszej rozmowy z Maćkiem Fretem, czyli Job Karma, płyta Czarnobyl, która ukazała się chwilę temu na winylu, reedycja wydawnictwa z 26 kwietnia 2007 roku. Pierwszy utwór Gamma Radiation otwierający to wydawnictwo i zarazem pokazujący no, tą aurę bardzo specyficzną, która wiąże się z tą przestrzenią zony czarnobylskiej. Ta płyta tak naprawdę chyba jest jakimś takim komentarzem dźwiękowym, audiowizualnym, bo poniekąd też przecież był obraz do tego robiony z tego całego zamkniętego obszaru, który no, jest tą zoną bez ludzi, zarośniętą, z ruinami, ciągle tworząc tą muzykę wspólnie z Aureliuszem Pistarzewskim, twoim przyjacielem, mieliście te obrazy przed oczami. To była taka praca z taką przestrzenią w umyśle wypełnioną tymi różnego rodzaju ciężkimi wrażeniami wizualnymi z tego miejsca.
1: Należy tutaj jakby nadmienić, że przede wszystkim było to realizowane w ramach projektu Rytuał i takie idee fix nasze, które zapoczątkowało tą całą sytuację, to był nasz taki pomysł, żeby pojechać do Czarnobyla, do Prypeci i zagrać koncert na dachu jednego z wieżowców zrujnowanych przy otoczeniu kamer i żeby ten koncert był transmitowany lub retransmitowany w telewizji Kultura i były nawet rozmowy...
0: TVP Kultura, tak?
1: Były nawet rozmowy prowadzone przez rok. My w to bardzo mocno wierzyliśmy, ale no, to było to za odważne i chyba nie zdawaliśmy sobie sprawy, na co się porywamy i zostaliśmy ublani na koniec kubełkiem zimnej wody. Więc stwierdziliśmy, że w takim razie jedziemy tam sami na własną rękę i w dwie ekipy filmowe. Tutaj, ale ty, Andrzeju, też uczestniczyłeś w tym wyjeździe jako reżyser jednej i kurator jednej sytuacji i kuratorem drugiej sytuacji był Arek Bagiński. Były dwie ekipy filmowe, które rozpierzchły się po tej zonie. Jedna nagrywała wywiady, wyszukiwała osoby, które wróciły do zony i na podstawie tego powstał dosyć przygnębiający i szokujący dokument Czarnobyl, moje życie, bazujący właśnie na wypowiedziach tych ludzi, którzy mimo, że tam są i żyją w skrajnie ciężkich warunkach, to jednak zachowują jakiś optymizm, co jest no, inspirujące trochę w pewnym sensie, że żyjąc w takim miejscu można się uśmiechać i mówić, że jednak nie chce się stąd wyjechać. Druga grupa, w której ja miałem przyjemność uczestniczyć w zdjęciach, robiła ten film wideo artowski. Chodziliśmy przebierani w kombinezonach, po blokach, zwiedzaliśmy te wszystkie takie lokacje, które robią kolosalne wrażenie i przygnębiające, bo są miejsca, z których ludzi wyprowadzono, ewakuowano w ciągu kilku godzin. Szkoła, basen, biblioteka, miejsce, gdzie są rozrzucone fortepiany, sklep z koszykami, supermarket. Należy dodać, że ten Prypeć to było takie wzorcowe miasto. Tam nie mieszkała, to nie było typowe miasto sowieckie, to było miasto, gdzie mieszkała elita intelektualna, pracownicy inżynierowie, pracownicy elektrowni. Było to miasto na pewno lepiej zaopatrzone, lepiej zorganizowane niż przeciętne miasto Sowieckiego Sojuza. Powiem szczerze, że 3 dni spędzone w tej zonie, to jest cały czas takie obcowanie, było obcowanie z niewidzialnym niebezpieczeństwem. Przewodnik Siergiej pozwolił nam w zasadzie chodzić na własną rękę, gdzie chcemy. Powiedział, że on żyje tutaj i w zasadzie człowiek jest w stanie się przystosować i zaakceptować to, że żyje podczas wojny, nomen omen, powiedział to 20 lat temu. To co dopiero do czegoś tak niewidzialnego jak promieniowanie, którego tak naprawdę nie widać. W zasadzie najlepiej, żebyśmy nie dotykali tych metalowych i drewnianych części, bo one najdłużej akumulują ten radioaktywny materiał, natomiast tak generalnie to sobie możemy chodzić, gdzie chcemy. Na szczęście nic się nie stało. Jak patrzę na te zdjęcia, gdzie tam się wspinaliśmy, po jakich konstrukcjach chodziliśmy, no to myślę, że gdyby był z nami pracownik BHP, to by nas wszystkich tam rozpędził na, poustawiał po kątach. Natomiast te 3 dni tam spędzone, no zaowocowały, to był taki, no, taki obrazek, który się sam w głowie układał. Opustoszałe miasto, dźwięk kopniętej puszki, czy jakiegoś kopniętego elementu odbijał się echem zwielokrotnionym przez kilkadziesiąt sekund, więc sam już ten taki zamysł, który wykorzystywaliśmy później na płycie, w których jest dużo powtórzeń, dużo właśnie takich ech, pogłosów pustego, opuszczonego miasta, To na pewno miało na nas wpływ.
0: Ale to nie jest tak, że ta płyta jest linearnym wprost zapisem tej wędrówki po tej zonie. To raczej są takie punkty, o których możemy powiedzieć, że są inspiracją albo rozwinięciem pewnego klimatu, bo to nie jest też tak, że zakładamy słuchawki, słuchamy tej płyty, idziemy sobie i krok po kroku, jak audioprzewodnik nas, Job Karma, prowadzi po tym świecie.
1: Dokładnie, bo są też utwory, które odwołują się do samej tragedii, do samego dnia, tego 26 kwietnia 1986 roku, naszpikowane komunikatami radiowymi, przekazem propagandowym, samplami, które na które poświęciliśmy dużo czasu, żeby jakieś takie rzeczy w sieci znaleźć, strzępki nagrań czy wypowiedzi jakichś medialnych. Są też utwory właśnie, które na przykład były inspirowane tym punktem, gdzie były dozymetry, którym byliśmy badani, jak wjeżdżaliśmy i wyjeżdżaliśmy. Każdy musiał wejść do takiej jakby quasi szafy i tam po prostu zostać prześwietlony, czy nie jest po prostu napromieniowany. Samochody były od spodu, od zewnątrz, też różnymi takimi czujnikami sprawdzane. No to, także ten sam dozymetr point jest utwór zainspirowany tym miejscem. Już to miejsce, jak się wjeżdża, jak się wyjeżdża, to jest takie, można powiedzieć, totalne przeżycie mocne.
0: Wyczuwasz pewien paradoks w tej historii? Znaczy, paradoks nie w samej historii, bo wyjazd w tą przestrzeń był czymś wyjątkowym. Tych podróży, różnych takich eskapad quasi-turystycznych, oczywiście w tych przestrzeniach było więcej, bo tam działały pewne takie survivalowe biura, które jak pamiętam, czy słyszałem, za zgodą ministerstwa jakiegoś tam, prawda, bezpieczeństwa wówczas już Ukrainy, wydawały takie pozwolenia na takie przejazdy, ale chodzi mi o paradoks, który polega na tym, że mamy całą estetykę industrialną, mamy mnóstwo wykonawców, którzy eksplorują, ale wyobrażeniowy świat post-apo, jakieś przestrzenie, ewokują jakieś obrazy, pokazują coś, co de facto doświadczali, czy to czytając książki, czy też oglądając jakieś filmy, a może też chodząc po swoich różnych ruinach, ale w mieście otwartych, pozindustrialnych przestrzeniach. A tu masz doświadczenie, i ty jesteś tego żywym dowodem, wchodzenia w najbardziej ekstremalne przestrzenie, i robienia czegoś, co wynika z faktu, że miałeś to na wyciągnięcie ręki, oddychałeś tym. I takich po ludzi o takim doświadczeniu to jest naprawdę niewielu. Myślałeś to o tym w taki sposób? Wiesz, no siedzi sobie facet, przepraszam, że tak to banalizuję, otwiera sobie komputer, coś tam sobie generuje, ma te urządzenia różne dziwne i sobie tam tworzy muzykę, wychodzi potem wymalowany na scenę i gra tą muzykę. Natomiast tu było jakieś przeżycie, no powiedzmy, wykraczające poza tylko doświadczenie muzyczne.
1: Tak, na pewno jest to autentyczna sytuacja, nie ma tutaj nic naciąganego. Była to od początku do końca jakby wykreowana, zaprojektowana przez nas sytuacja, która była rozpisana właśnie jakby, że powstaną filmy i powstanie do tego muzyka, a filmy i muzykę na końcu pokażemy tutaj, to było akurat na Purkiniego w starym klasztorze, wtedy to była jeszcze sala gotycka i tam podczas 21. rocznicy, czyli w 2007 roku, 26 kwietnia, te filmy i muzyka została publicznie zaprezentowana po raz pierwszy. Ja wychodzę jakby, wiesz, z założenia, że jak się coś robi, to się powinno robić całym sobą, każdą komórką siebie. Jeżeli jest taka możliwość, żeby zeksplorować to miejsce inspiracji, to jak najbardziej należy w to wejść. A ponieważ jakby tutaj kultura, sztuka i muzyka industrialna zawsze inspirowała się tymi takimi mroczniejszymi aspektami ludzkiej cywilizacji, próbowała je naświetlić, wyciągnąć troszeczkę na takie światło. Może nie stawiać na piedestale i podziwiać, ale wystawiać po prostu... wystawiać na ludzkie oczy, prawda? Na ludzki widok. I takim samym sytuacją jest moim zdaniem Czernobyl, który ma, to nie jest tylko miejsce, które jest przygnębiające, ale to jest też, można powiedzieć, taka kalka całej socrealistycznej sytuacji totalitarnej Związku Radzieckiego, który wtedy upadał, i tego zakłamania, tej dezinformacji, tego braku informacji. Ja pamiętam pamiętam ten czas, kiedy był wybuch w Czarnobylu. Zostaliśmy zabrani z zawodów sportowych, w których startowałem w biegu na 1000 metrów. I prosto z tych zawodów zostaliśmy zabrani całą szkołą do przychodni, gdzie podawano nam płyn Lugola. Oczywiście nikt nie wiedział w ogóle, o co chodzi kompletnie, tylko że ten płyn Lugola jest niedobry i niektórzy go zwracają, a niektórzy nie. Dla mnie to było jakieś takie obojętne fioletowe coś. I tyle pamiętam, ale pamiętam, jakby całe zamieszanie wokół tego płynu, natomiast w ogóle nie pamiętam, dlaczego my go byliśmy tym szpikowani. Także to też pokazuje, jak, a to już był maj na pewno, bo te zawody były jakoś przy okazji jakiegoś pierwszego święta, maja, albo
0: różnego rodzaju
1: tydzień później.
0: Okej, posłuchamy teraz utworu Dozimet Point, o którym wspomniałeś. No to poczujmy ten klimat.

Józef Sowietowski.

0: To i tak oto wracamy do naszej rozmowy. Przed chwilą utwór Dozimat Point z płyty Czarnobyl, Job Karmy. Maciek Fred, lider zespołu, jest ze mną w studio. Płyta, która tu brzmi jeszcze w tej wersji cedykowej, natomiast my przez cały czas, znaczy w tej chwili Maciek trzyma w dłoniach, ma tutaj na stole winyla, a jak winyl to reedycja i też chyba tak remastering, troszeczkę zmienione to brzmienie, wydobyta ta głębia z racji tego, że to jest inny nośnik. O tym rozmawialiśmy.
1: Nie tylko wydobyta przez to, że to jest jakby to specyfika winyla, ale też jakby bardzo uważne ucho człowieka, który masterował te wszystkie ścieżki dźwiękowe ponownie, oryginalne ścieżki dźwiękowe, bo tak jak wcześniej wspominałem, przez 2 tygodnie grzebałem w starych jakichś dyskach i w poszukiwaniu tego znalazłem. I to jest właśnie też takie zabawne, że wszystkie rzeczy, które były wcześniej nagrywane przez Job Karmę i później, są bardzo dobrze uporządkowane, łącznie z tytułami plików, a tutaj był jakiś taki kompletny rozgardiasz. Te utwory na tych dyskach się kompletnie inaczej nazywały, niż tak naprawdę się teraz nazywają. Oczywiście wtedy o tym wiedzieliśmy, ale po 20 latach nikt o nich nie pamiętał, więc dużo czasu musiałem poświęcić, żeby stwierdzić, że w jakimś pliku pod, nie wiem, tytułem ABC znajduje się utwór Dozimat Point, gdzieś tam głęboko. Także, ale tutaj no jakby szapoba jeszcze raz dla pana Wernera za znakomitą robotę przy masteringu.
0: To odczucia przekładają się na planowanie rzeczy, które nadadzą tej płycie, temu materiałowi wymiar koncertowy? Co w planach jest?
1: Już za 3 tygodnie Job Karma zagra na festiwalu Wave Gothic Treffen, takim największym czarnym festiwalu na kuli ziemskiej, można to powiedzieć.
0: To jest Ty tylko się wetnę i powiem, przepraszam, nie chodzi o jazz. Także...
1: Nie, tam jest w zasadzie takie pełne spektrum od muzyki gotyckiej przez postpunk, po industrial, neofolk, ale też street punk i takie różne ciekawe rzeczy. Ponad 20 tysięcy ludzi co rokrocznie i około 200 zespołów tam występuje w różnych przestrzeniach koncertowych. Job Karma wystąpi tam, ma zaszczyt zagrać po raz 5. Po długiej przerwie. To będzie w poniedziałek, bo poniedziałek jest dniem industrialnym właśnie na Wave Gothic Treffen, a poniedziałek jest wolny wtedy w Niemczech, bo mają zielone świątki chyba.
0: Niemieckie zielone świątki.
1: Także to jest długi. Tak, w niemieckiej zielone świątki Job Karma zagra Czernobyl między innymi i materiał ze strajku. Czyli tak cofniemy się mocno wstecz i pracujemy już nad tym, żeby z jednej strony, żeby zaprezentować to, co było najlepsze, a z drugiej strony, żeby zaskoczyć troszeczkę.
0: Okej. Czyli mając na uwadze to, że jesteś osobą związaną, czy kojarzoną teraz w ostatnim okresie głównie ze swoim solowym projektem, Fred, to Job Karma jako taki projekt wraca? W sensie szykujecie jakiś nowy materiał?
1: Job Karma, można powiedzieć, że nigdy jakby nie zniknęła kompletnie. Ja bym to nazwał takie włożenie dania do zamrażarki.
0: Hibernacja taka.
1: Hibernacja, tak. Spotykamy się z racji tego, że Aureliusz od 12 bodajże lat mieszka w Emiratach Arabskich w Dubaju. Tam się realizuje jako architekt. Spotykamy się rzadziej, prawda? W zasadzie raz albo 2 razy w roku. Głównie przy okazji festiwalu industrialnego we Wrocławiu, kiedy ciężko jest coś nagrać. Aczkolwiek w zeszłym roku mieliśmy takie spotkanie na wiosną w moim studiu, że siedliśmy i po prostu zaczęliśmy improwizować. Powstało z tego kilka godzin jakichś nagrań, z czego wycięliśmy jakieś 12 minut i na tym zaczęliśmy pracować i od tego można powiedzieć, być może zaczniemy jakąś nową opowieść muzyczną.
0: W twojej aktywności jest też miejsce, a może też większość czasu poświęcasz, bo to jest ogromne wyzwanie organizacji wydarzeń muzycznych, które mają wymiar festiwali, bo to nie jest jeden dzień. Jesień

0: 25, czyli jubileusz Industrial Festivalu. 5-8 listopada, raczej wracamy w te widełki listopadowe, pierwszy weekend listopadowy. Główne wydarzenia: Sala Gotycka, Stary Klasztor, Sala Witrażowa, Stary Klasztor, ale także po raz pierwszy w tym roku kino Nowe Horyzonty, gdzie będzie otwarcie i koncert grupy angielskiej The Nursery, takich klasyków filmowego, apokaliptycznego neoklasycyzmu, którzy zagrają na żywo do filmu Pasja Joanny Dark. To będzie otwarcie festiwalu. Także informacje są na stronie internetowej, na naszych social mediach. Oczywiście będziemy dorzucać i rozbudowywać to wszystko. Będzie coraz więcej szczegółów. Bilety są już w sprzedaży, ale tutaj też chciałbym nadmienić, że dwa wydarzenia, które jako Industrial Art organizujemy rokrocznie, są już jakby też zapięte na ostatnie guziki, odbędą się przed wakacjami. I to jest przede wszystkim Festiwal Podwodny Wrocław, który w dniach 26-27 czerwca, tradycyjnie w Browarze Mieszczańskim, też pełne spektrum. Na pewno będzie okazja, mam nadzieję, jeszcze się spotkać, oczywiście, o tym opowiedzieć, ale można nadmienić tylko, że wystąpi tam między innymi grupa Varieté, której dawno w Wrocławiu nie było, nie pamiętam w ogóle, kiedy po raz ostatni ich tu gościliśmy. I druga impreza, Energia Dźwięku, to jest 30 maja i tutaj jakby ci starsi fani awangardy muzycznej w Polsce i w ogóle sceny polskiej niezależnej na pewno będą zainteresowani, ale też sądzę, że i młodzi poszukiwacze dziwnych dźwięków, ponieważ jakby przywołaliśmy oryginalnego ducha wytwórni Obuch Records w postaci nie ducha, tylko tutaj człowieka, założyciela Wojcka, który ze swoim siedmioosobowym zespołem Za Siódmą Górą przyjedzie, żeby zagrać w ośrodku postaw twórczych 30 maja. Oprócz nich wystąpi grupa Rąk w Rąk, też mocno kojarzona z Obuchem. Płyty tak legendarne jak Historia Alfonsa Czachora, no to jest dla mnie klasyka w ogóle polskiego podziemia awangardowego. I także Kuba Suchar, wrocławski muzyk, perkusista, eksperymentator, tego samego wieczoru wystąpi. Także to jest 30 maja, sala niewielka, ale można powiedzieć, że odnowiona, jej otwarcie miało miejsce chyba tydzień temu.
1: Chyba tak.
0: Właśnie Kuba Suchar występował, natomiast to będzie no, taka sytuacja, myślę, że która też zapadnie na długo w pamięci, ponieważ jakby Za Siódmą Górą generalnie nie gra, a jak już gra, to od Wielkiego Dzwonu, a tutaj mamy ich we Wrocławiu chyba po raz pierwszy i ostatni grali w 89 roku.
1: To... Okej. Okay. Nasza rozmowa oraz to, jak twoje wypowiedzi krążą wokół tego całego szerokiego spektrum muzycznego, tego świata, który jest rozciągnięty tu i teraz i wybiega w przyszłość, pokazuje, że aby iść do przodu, trzeba patrzeć wstecz. Stąd moje pytanie jeszcze na koniec a propos tego wiodącego tematu naszego spotkania, czyli reedycji winylowej płyty Czarnobyl, która jeszcze gdzieś tam, prawda, trzeba się śpieszyć, jest. I tego koncertu, który za 3 tygodnie oczywiście na dużym niemieckim festiwalu czarnej muzyki, jak to ująłeś. Jak się ten festiwal nazywa, jeszcze przypomnij?
0: Wave Gothic Treffen.
1: Wave Gothic Treffen. Czyli to nie, to jest koło Drezna, Lipska?
0: To jest Lipsk.
1: Okay.
0: W zasadzie, wiesz, cały
1: ile
0: Lipsk,
1: kilometrów od Wrocławia?
0: Jedzie się 350, okay, jak do Warszawy.
1: Okay.
0: Ale też można powiedzieć, że jest pociąg chyba z Wrocławia. No i Flixbus kursuje na temat, jeżeli ktoś już w ogóle, to jest ciekawa sytuacja i taka też inspirująca, że jeżeli jesteś uczestnikiem festiwalu, masz tą opaskę, to komunikacja miejska między klubami jest darmowa, czyli, naprawdę tam jest około 30.
1: Zbiorką szaleje.
0: Tak, dokładnie. Tam jest około 30 różnych lokacji, od wielkich hal po mniejsze kluby i możesz nim. To, co wchłoniesz, to twoje po prostu.
1: Dobrze, to już mnie to zainspirowało do pewnych decyzji, które dojrzewają mi w głowie, ale to po zakończeniu tej audycji. Natomiast co chciałem powiedzieć? Wracając myślą o tej przeszłości, do takiego wątku płyty, chciałem się dopytać o jedną rzecz. Jest u ciebie sentyment wracania do starego instrumentarium w takim razie? Też, bo rzeczy, które gdzieś tam się przydawały te 20 lat temu, to co teraz są dalej, używane przez ciebie, czy korzystasz z innych instrumentów, elektroniki jakieś, jak to jest? Powiedz.
0: Generalnie jest tak, że jakby Job Karma, cały fundament Job Karmy to było spojrzenie w tył, oglądanie się, wyszukiwanie tych starych jakichś generatorów, mieliśmy przecież urządzenia z lat 50., które nie służyły do nagrywania muzyki, tylko po prostu wydawały dziwne dźwięki i niektóre właśnie przebłyski ich

0: mocy słychać na tych płytach na Czernobylu dosyć sporo. I Job Karmaz zawsze też graliśmy często na instrumentach, które były tak stare jak my. Jednym słowem, na analogowych syntezatorach. Teraz jest, oczywiście przez te 20 lat ja swoje tam domowe studio przebudowuję cały czas pod kątem jakby nowych rzeczy, czy moich solowych, gdzie jest więcej rytmiki, i ale cały czas mocno jedną nogą jestem osadzony w tej przeszłości, ponieważ uważam, że najfajniejsze jakby instrumentarium i najfajniejsze brzmienia to jednak to, co zostało wymyślone w latach 70. i 80.
1: Okej, to na koniec jeszcze pytanie. Kiedy najwcześniej coś twojego zobaczymy? Czy to będzie solowy projekt, nowy materiał, czy Job Karma, czy może coś innego? Ty jako Maciek Fred, jako Fred, razem z Anią Fred.
0: Razem z Anią Fred. No, na razie Fred jest, można powiedzieć, w takich blokach startowych z produkcją kolejnej płyty. Jest już kilka utworów nowych nagranych. Gram okazjonalne koncerty. Ostatnio graliśmy w Dortmundzie na festiwalu No Limits, No Control. Także wiesz, jakby nie jesteśmy wyrywni, nie zabiegamy specjalnie o to, żeby grać, czy być zapraszani. Jak nas ktoś zaprosi i jest poważna oferta, to często z radością jedziemy. Natomiast wiesz, tak jak sytuacja tutaj z Job Karmą i z tym występem na Łowie Gothic Treffen, po prostu jakby spadło z nieba, prawda?
1: Okej. Okay. Bardzo ci dziękuję za spotkanie, rozmowę i do zobaczenia na koncercie.
0: Dziękuję. Do usłyszenia.
1: I teraz kończymy naszą rozmowę utworem Hydroxyzinum City z płyty Czernobyl.

0: Radio Wrocław Kultura.
1: I tak oto za nami rozmowa z Maćkiem Fretem, liderem zespołu Job Karma. Słuchaliśmy utworu Hydroxyzinum City z płyty Czarnobyl, która w formie reedycji na winylu ukazała się chwilę temu, a pierwotnie 26 kwietnia 2007 roku. Jest takim komentarzem muzycznym, audiowizualnym, bo też towarzyszą tej płycie filmy, animacje Arka Bagińskiego. Ona jest takim komentarzem do tej wielkiej tragedii, która wydarzyła się 40 lat temu w Czarnobylu, kiedy doszło do katastrofy w elektrowni atomowej. To tyle. Pozostajemy trochę w klimacie takiego mrocznego ambientu na naszej antenie Lorn w utworze Anvil.

0: Radio Wrocław. Kultura.
1: Zrobiło się tak nostalgicznie trochę na naszej antenie. Przed chwilą PJ Harvey w utworze Big Exit z płyty, która ukazała się bodajże, nie wiem, już prawie 15-16 lat temu, jak nie dawniej. Cóż, w naszej audycji żonglujemy różnymi stylami muzycznymi, klimatami. O 18:00 nasze studio odwiedzą goście. Będzie rozmowa z Katriną K. o jej kameralnych nowych utworach, w których gdzieś jakaś taka kobieca wrażliwość spotyka się z takim pazurem społecznym, tak? Chwytaniem tej rzeczywistości i nazywaniem rzeczy po imieniu. Będzie też zespół Cafe Trauma, który w fajny, energetyczny sposób przeplata muzykę emo, rap, punk, rocka. To wszystko w taką fajną, spójną całość o emanującą sporą energią. No, a oczywiście w naszej audycji też nie może zabraknąć rzutu okiem w kalendarz wydarzeń muzycznych. I tak się składa, że choć klubów muzycznych w tym prawie milionowym mieście mamy co kot napłakał, to w te najbliższe dni przyjedzie do nas pół świata, by grać w tych przestrzeniach klubowych bardzo wyjątkowych, a no w takich miejscach jak Klub Szalonych, czy też Łącznik, Czasoprzestrzeń, czy też Vertigo Jazz Club, Art Cafe Kalambur. Są też koncerty w takich miejscach mało koncertowych, ale zawsze uroczych i charakterystycznych, ważnych dla naszej mapy kulturalnej, ważne na mapie kulturalnej Wrocławia, jak Studio BWA. CRK to oczywiście też kultowe miejsce. No ale od czego zaczniemy? Zaczniemy od Łącznika. W środę 6 maja duży zestaw zespołów metalowych Opal in the Sky, Sharks in Your Mouth, Protect the City, Nevertheless. To w Łączniku. W środę spora dawka muzyki z Kanady, z Włoch oraz chyba ze Stanów, tak. Vertigo Jazz Club Alexander Floyd we Wrocławiu poprowadzi taki koncert jako perkusista. Odkryje przed nami ten dynamiczny wymiar muzyki tanecznej, bazującej na New Jazzie, house'ie, broken beat'ie, brzmieniach eksperymentalnych. W Art Cafe Kalambur w czwartek 7, bas growki Black Mynach, to o godzinie 21:00 w małej przestrzeni. Bas growki to taki projekt trójmiejski, audiowizualny. Dużo psychodelicznego grania, noise'u i shoegaze. 7 też w czwartek z kolei zaprasza kawiarnia filmowa przy Jedności Narodowej 85. Takie miłe, fajne miejsce dedykowane filmowi i tam zaprezentuje się Arytmus. To takie działanie improwizowane, koncert audiowizualny, mocno zainspirowany awangardowym kinem abstrakcyjnym. To może być bardzo ciekawe. Potem w piątek ładujemy mentalne bateryjki, pędzimy do Łącznika. Death is not the end. 2 dni, aż 14 projektów. I tu właśnie ten cały świat się nam objawia, bo zagra przez 2 dni 14 zespołów death metalowych ze Stanów, Włoch, Grecji, Słowacji, Austrii, Irlandii, Belgii, Danii, Niemiec i z Kostaryki. Rzućcie okiem na stronę altmusic.wrocław.pl. Tam jest dostęp do całej listy tych zespołów, wyciągniętych, jak brzmi zapowiedź, z głębokiego metalowego podziemia. 14 zespołów, 2 dni. 8 i 9 maja w naszym wrocławskim Łączniku. W niedzielę, jak znajdziemy trochę czasu, żeby się przemieszczać i energii z okolic tramwajowej na Śródmieście, na Nadodrze, przepraszam, na Jagiellończyka, gdzie mieści się Centrum Reanimacji Kultury, no to tam w sobotę o 19:00 zagra zespół Sztylety, Alarma i Seks w czasach wojny. Tego samego dnia w Alive, tam bardzo często występują zespoły, które gdzieś tam orbitują na początku swojej kariery, albo też po prostu mają fajne grono oddanych fanów i ta przestrzeń sam raz wystarczy, żeby się cieszyć tą muzyką. Odbędzie się taki koncert, taki mini festiwal niezależnej muzyki z udziałem zespołów z Wrocławia, Krakowa i Rygi, ale chyba zawiązanych przez osoby, które z naszym miastem, Krakowem, Wrocławiem, ale także z Polską się związały. Zagra zespół Nevmeste. To jest zespół, powołany do życia przez muzyków z różnych zakątków Ukrainy, z Charkowa, Mikołajewa, Odessy, Winnicy i Dniepru. Oni istnieją we Wrocławiu od 2024 roku. Można ich posłuchać sobie. Potem wystąpi, a może wcześniej, Wremia Lublit, to jest zespół pop-rockowy z Krakowa, ale też chyba, sądząc po nazwie, międzynarodowy, tak to ujmę, i Dinozaur, to jest zespół, który gra ciężki alternatywny rock i jest związany chyba z krajami bałtyckimi. Tak, z Rygą. Okej. Okay. To tyle tych zapowiedzi. A jeszcze jedno. W niedzielę 10 Kirschenbaum w Dziadach i Koktajlach. To na Jadkach. Jadki 3/4 w samym centrum Wrocławia. Jak ktoś jest zmęczony tym nawałem takich turystycznych nastrojów i hałasów związanych z tym ruchem, jak już rzekło się, turystycznym wokół rynku, no to może przejść się w ten zaułek na Jadki, zajrzeć do Dziadów i Koktajli i tam posłuchać Kirschenbaum. To tyle. Porcja muzyki. The Stone Roses. Za chwilę trochę więcej brytyjskiego grania.

0: Radio Wrocław Kultura.
1: A na naszej antenie przed chwilą dwa brytyjskie ważne zespoły Pulp w utworze Begging for Change oraz The Stone Roses All for One. No a przeniesiemy się za ocean, posłuchamy zespołu Spiritual Cramp, który choć związany jest z San Francisco, to jednak zwraca głowę przez ocean na wyspy, patrzy, zerka i jakby wyraźnie tą muzyką brytyjską się inspiruje. Tą muzyką z lat 90. i 80. gdzieś tam słychać fascynację The Clash. Generalnie super zespół, fantastycznie to brzmi. Myślę sobie o koncertach, tam sporo tej energii jest na tych wydarzeniach i pod sceną, i na scenie, i chciałoby się ich zobaczyć gdzieś tu we Wrocławiu, może w plenerze, a może w jednym z tych klubów, choć jest ich niewiele, to pewnie by się ta przestrzeń sprawdziła i ta muzyka pokazałaby swoją jakość.

0: Radio Wrocław Kultura.
1: Popołudniowe pasmo z muzyką w Radiu Wrocław Kultura. Możecie nas słuchać na odbiornikach DAB+ cyfrowych, jadąc do domu samochodem, bądź też zmierzając jeszcze z tej wspaniałej majówki. Pewnie dla niektórych ona trwa. Możecie też nas słuchać za pośrednictwem aplikacji na telefony, na smartfony. No i także słuchać nas w internecie. Powtórka tej audycji jutro, we wtorek, od godziny 8 do 11. No i cóż, oczywiście mamy też podcasty, a więc wyimki z tych rozmów, które na naszej antenie się odbywają, są potem dostępne na stronie Radia Wrocław. Za nami taka sekwencja muzyki osadzonej w kulturze Wielkiej Brytanii, w tym rock'n'rollowym, w rock'n'rollowej estetyce. Przeniesiemy się na Zieloną Wyspę, czyli do Irlandii, która ostatnio kojarzy się generalnie z takimi zespołami, dla mnie, które mocno eksperymentują z kanonem rocka. Wywracają ten nurt, wplatając w to wszystko, co kojarzy się z eksperymentem. Czasami ma to wyraz brutalistyczny, mocny, operujący zgrzytliwością, taką estetyką antymuzyki. I zespołem, który przykuł moją uwagę, jest zespół Nerves, cieszący się nieszczególnym zainteresowaniem, ale jak to bywa, bardzo dużo zespołów, które robią fajną, intrygującą muzykę, a jest tych zespołów mnóstwo, po prostu umyka naszej uwadze. Więc tym razem tu na te parę minut, 4 i 15 sekund, chciałbym przykuć waszą właśnie uwagę i też prosić o to, żebyście nastawili uszu. Nerves w utworze Empty. No i cóż, tak jak powiedziałem wcześniej przy okazji innego zespołu, bardzo chciałbym zobaczyć ich na żywo. Zobaczyć, jak ta muzyka się sprawdza, grana wprost ze sceny na małym klubie, w małym klubie.

Macie czasami takie odczucia, że ta muzyka sprzed paru dekad jest bardziej zbuntowana, bardziej niegrzeczna, bardziej wymagająca niż to, co teraz gdzieś tam tworzone towarzyszy nam przy różnych codziennych czynnościach w drodze do pracy, do domu, w trakcie różnych praktyk życiowych. I ma się też takie wrażenie, przynajmniej ja mam, że kategoria upływającego czasu nie odgrywa żadnej roli, że tak naprawdę z racji tego, że tej muzyki jest tak wiele i to jest niesamowite, możemy korzystać z dokonań artystów, artystek tych sprzed kilkudziesięciu lat i tych współczesnych, tych młodych, aspirujących, którzy startują i tych, którzy już gdzieś tam nam towarzyszą od paru dekad. I tak naprawdę nie ma chyba żadnej większej różnicy. Ta muzyka z przeszłości może być bardziej energetyczna, bardziej wzruszająca niż to, co jest świeżej daty. Cóż, takie mam spostrzeżenia, gdy posłuchałem sobie ponownie zespołu Suede, a wcześniej Radiohead w utworze Burn the Witch. Tak chyba mam teraz, takie mam skojarzenia i myśli związane ze słuchaniem tak wyjątkowych artystów.

0: Radio Wrocław Kultura.
1: No i tak się złożyło. Odpalam nagrywanie, bo oczywiście nasza audycja także jest zarejestrowana i będzie z tego podcast. Tak się złożyło, że mam w studio pięcioro. No, rzadko się zdarza, zazwyczaj jest jedna, dwie osoby. No i tak, trzeba przedstawić. Katrinaka, dzień dobry.
2: Witam.
1: No i cały skład zespołu Cafe Trauma, zapowiadany już w naszych zapowiedziach na mediach społecznościowych, stronie Radia Wrocław. Dzień dobry, panowie.
3: Cześć. Dzień
1: dobry. Okej, jak już padło cześć, proszę się przedstawcie z imienia, żebym po prostu już was skojarzył po wsze czasy na zawsze.
4: Ja jestem Kamilek.
5: Ja jestem Jędrek.
6: Ja jestem Łukaszek.
7: O, ja jestem Radeczek.
1: Radeczek i Łukaszek są daleko od mikrofonu, już potem będą wiedzieć, że muszą jeszcze pokonać tą odległość 20 centymetrów, mieć bliżej ten mikrofon.
6: Między nami fosa.
1: Okej. Katrino, Kasiu, zaczęliśmy od tego, od ciebie, bo i tak jest w przypadku Cafe Trauma, że sprowadza nas tu wszystkich to, co się określa mianem premier utworów, które pojawią się za chwilę nie tylko na naszej antenie, ale będą cyrkulować i w internecie, i w innych rozgłośniach, więc o tym będziemy mówić. No ale też jest też wątek takiej familiarności współpracy, no bo gdzieś tam wasze drogi się skrzyżowały. I ten utwór, który za chwilę usłyszymy, który jest twojego autorstwa, utwór Mijanie, no powiem szczerze, to nie jest mijanie w tym przypadku, bo razem siedzicie, więc to jest siedzenie, ale...
2: To nie jest mijanie się.
1: Mijanie się.
2: To nie jest mijanie się.
1: Ten utwór gdzieś przy tworzeniu wasze ścieżki się tutaj skrzyżowały, myślę o...
2: Tak. Jest to... Ja do tej pory przy robieniu tych moich utworów współpracowałam z Hubertem, ale tak szukałam może jakiejś innej energii, czegoś innego, kogoś innego, żeby po prostu spróbować jak na tą moją muzykę, na te moje teksty spojrzy też ktoś inny. Oczywiście z Hubertem mi się dobrze współpracowało, ale tak jak powiedziałam, szukałam jakiejś nowej drogi. No i tutaj właśnie nasz kolega wspólny polecił mi Kamila, że Kamil robi fajne aranżacje i tak postanowiłam spróbować i w zasadzie jest to właśnie taki, można powiedzieć, nasz wspólny utwór, pierwszy, mam nadzieję, że nie ostatni. Spotkaliśmy się w studio, Kamil zaproponował do tego, co ja przyniosłam, czyli do tekstu, do melodii. Zaproponował swoje aranżacje, swoje fajne gitary, fajne pomysły. Dużo pomysłów jest jego, także tutaj uważam, że utwór wyszedł bardzo fajny, że taki może troszeczkę właśnie jest inny niż te moje dotychczasowe piosenki. Jest taki, wydaje mi się, że więcej trochę pazura, jest takiego może właśnie punkowego trochę sznytu się pojawiło. I w sumie uważam, że ten cel, który chciałam osiągnąć, że udało się to i co jeszcze mogę powiedzieć?
1: No co, czekasz pewnie z niecierpliwością na to, jakie będą reakcje, prawda?
2: Jestem ciekawa w ogóle właśnie, jak to zabrzmi w radio, bo też jeszcze praktycznie prawie nikt go nie słyszał, tego utworu, więc jestem ciekawa. Taka premiera w radiu tutaj już będzie
1: super.
2: Naprawdę pierwszy raz, pierwszy taki publiczny
1: odsłuch.
2: Tak.
1: Padło hasło studio, to jest studio wasze, Cafe Traumy?
3: Tak. Tutaj razem z chłopakami wynajmujemy sobie miejsce na kolorowej ulicy, to jest o nazwie Tęczowa, i tam tworzymy wszystko, co wychodzi z takiej naszej stajni.
1: I co, może tak każdy, z kim macie dobrą chemię, wpaść do was i jak rzucicie okiem i spojrzycie na tą muzykę, to potem rodzi się z tego pomysł współpracy, czy też skrąg zamknięty przyjaciół, znajomych i takie zaufanie, które jest bardzo ważne i trzeba je chronić?
3: Myślę, że i to w sumie, bo my jesteśmy dosyć dużym kolektywem tam na Tęczowej, już tam jesteśmy z 8 lat ogólnie. I tam się przewinęło mnóstwo projektów, ci sami ludzie pod różnymi nazwami, więc docelowo jakby tworzymy ze sobą, ale też przyjeżdża dużo artystów, żeby tworzyć, czy to właśnie z Kamilem, czy z innymi artystami, którzy też uczestniczą w tej ekipie, bo jest tam nas naprawdę sporo i dużo fajnych wrocławskich artystów.
1: A co zdecydowało, teraz patrzę też na Kasię, że się ta współpraca ziściła? Użyłem słowa chemia, czyli te podobne energia. Nie mówię o dużych dawkach herbaty i kawy i napojów gazowanych, tylko o atmosferze, o jakichś wspólnych ścieżkach, które się przeplatają.
2: No mamy, w sumie się okazało, tak jak zaczęliśmy rozmawiać, jak się pierwszy raz spotkaliśmy, że mamy w sumie dużo takich wspólnych i tematów, i jakieś tam wspólne korzenie, no bo Kamil też słuchał punka i... No i też w sumie, no, Cafe Trauma, ja wcześniej też nie znałam tego zespołu, więc może też wstyd się przyznać, ale no praktycznie też nie wiedziałam, co to jest i tak zaczęłam słuchać, mówię, no kurczę, że taki czadowy,
1: tak.
2: No tak jak trochę, tak jak Klinika, jest jakieś tam wspólne takie elementy z Kliniką są, bo też jest wokalista, który pisze teksty i śpiewa tak jak ja. No i tak jakoś, no... Nie wiem w sumie. Okay. No,
1: Nie wszystko trzeba nazywać. To się po prostu dzieje. Nie ma sensu werbalizować.
2: Myślę,
1: ja jeszcze mam
2: tak.
1: jedno pytanie, bo drążę, korzystając z tego, że naprawdę, tak jak wspomniałem na początku, rzadko się zdarza, żeby tak liczne grono tutaj w naszym studiu się pojawiło. No to też jest problem taki z mikrofonami, bo nie wszystkim wystarczy. Albo też jak zerkniecie sobie do internetu na stronę, no to widać, że tutaj jeden z muzyków musi sobie przykucnąć na takim małym czerwonym krzesełku i wygląda, jakby miał 20.
6: Ja jestem fanem czerwonych krzesełków.
1: Okej, okay, dobrze. Chciałem się dopytać, czy jak ktoś do was przychodzi, nie mówię tutaj w przypadku Kasi, Katriny, to jest u was taka producencka, czy też taka muzyczna przekora albo potrzeba, a my tu wykręcimy ten utwór w takie strony, że po prostu będą buty spadać i generalnie to, co było na początku, będzie kompletnie inne, czy też okej, okay, delikatnie, idziemy po nić współpracy, raczej wydobywamy to, co jest w zamyśle autora, autorki. Czy też jest w was taki power?
4: Zależy od kogo, z kim się współpracuje, bo czasami jest tak, że łatwo jest przedobrzyć, mhm. chociaż jak wiadomo, człowiek się całe życie uczy, ale wydaje mi się, czy ja, czy Radek, bo oboje produkujemy muzykę i działamy z różnymi artystami, to jest już po prostu, mamy już za sobą ten etap, że czegoś oczekujemy od kawałka, że o ten numer będzie teraz najlepszy, tylko bardziej już się człowiek tym bawi i generalnie chyba to jest ten klucz tego, żeby po prostu dobrze się bawić i nie zawsze trzeba nagrać 15 ścieżek, żeby coś dobrze brzmiało, czasami wystarczą dwie, więc...
1: No dobrze.
4: Chyba tak, nie wiem.
3: Ale czasami też się zdarzają sytuacje, że właśnie ta zabawa też się wiąże z tym, że fajnie jest czasami wjechać w utwór po prostu jak walec i go zrobić zupełnie inaczej, no bo jak się tworzy coś samemu, to się ma jakieś pewne wyobrażenie na temat utworu, ale w momencie, kiedy się wpuszcza do procesu kogoś z zewnątrz, producenta, muzyka, kogokolwiek, no to wtedy to już nie jest ta wizja tylko tej jednej osoby artystycznej, tylko tego kolektywu, który się spotkał w danym miejscu i w danym czasie, nie? I to jest ważne, żeby to uchwycić. I czasami to wymaga bardziej drastycznych środków, a czasami wystarczy dograć grzechotkę i gitarę akustyczną, nie?
1: Tak jest, Kasiu?
2: Znaczy tutaj ja też w moim przypadku akurat, no to no zdaje się jakby na producenta tutaj w dużym stopniu, no ale też no uważam właśnie, że Kamil jest osobą, która właśnie słucha, która potrafi słuchać, potrafi no zrozumieć, co ja mam na myśli, nie wiem, jak jest w przypadku innych osób, ale no też uważam, że no producent właśnie powinien no, słuchać przede wszystkim właśnie artysty, ale też może nie tak jak powiedziałeś walec od razu, żeby kawałek totalnie był inny, ale no, w przypadku tego mojego utworu to ja jakoś, ja w ogóle zastanawiałam się, czy z tego utworu da się cokolwiek zrobić, bo w moim mniemaniu on był taki, no nie miał potencjału w takiej formie, w jakiej był, czyli z, no, z taką samą gitarą akustyczną i no i zastanawiałam się, jakby sama byłam ciekawa, co mi zaproponuje, ale mniej więcej powiedziałam, jaki klimat, nie? I to też jest ważne, że ja potrafię przekazać mniej więcej słowami, jaki klimat chcę uzyskać, jaki chcę osiągnąć i tutaj no też wydaje mi się, że ten klimat został również uchwycony.
1: To słuchamy.

0: Radio Wrocław Kultura.
1: A przed chwilą na naszej antenie utwór Katriny K. Mijanie. Jest z nami oczywiście Kasia, ale jest zespół Café Trauma. Panowie tutaj się dokładali do produkcji tego utworu. Mówiliśmy o tym studio. Tam trochę padło informacji, które sugerują, że tutaj się ciekawe rzeczy dzieją. No i teraz przejdziemy do Café Traumy. Mam przygotowane, bo oczywiście puszczamy utwory nowe, świeże. Kolejny utwór to jest już z ich listy, to jest ich dzieło. Na święty spokój nie ma szans. Panowie, to jest rzecz, która ma coś zapowiadać, że ciężkie czasy nas czekają i w ogóle lepiej się szykować na jakiś Armagedon, czy też jest to związane z tym, że coś się zbliża, co będzie wydane waszym sumptem jako na przykład płyta, bo o was wiem tyle, że macie na swoim koncie dwie epki.
2: Tak jest. Oczywiście Armagedon. Ja codziennie rano wstaję, robię 30 pompek, potem biorę zimny prysznic, bo nigdy nie wiadomo, kiedy będzie trzeba się spakować i bronić kraju, wiadomo. Ale poza tym, no żyjemy ogólnie w takich czasach, w jakich żyjemy. Na święty spokój nie ma szans pod każdym możliwym względem. I pod względem muzycznym, i pod względem życiowym, i pod względem czasów, w jakim żyjemy, i pod względem też wydawniczym, ponieważ owszem, jak wspomniałeś, wydajemy płytę we wrześniu. To będzie nasza pierwsza debiutancka płyta. Jako long play zawsze wydawaliśmy epki, bo nigdy nie mieliśmy planu.
1: Mm-hmm. Teraz mamy. Dojrzeliście do takiego momentu? Czy też po prostu to jest taki wasz pomysł, żeby teraz wydać płytę, bo po prostu?
2: No chyba za ciosem po prostu poszliśmy trochę, bo my ogólnie zawsze od samego początku istnienia zespołu mieliśmy straszny problem ze składem. My na dobrą sprawę zespołem jesteśmy dopiero od czerwca zeszłego roku, czyli nawet nie rok. W sensie w takim składzie, w jakim jesteśmy. No i też no tak w sumie z rozpędu, bo jakby udało nam się w zeszłym roku wygrać Jarocin i dopiero w ogóle od momentu półfinału Małolat do nas dołączył i wtedy staliśmy się kapelą na dobrą sprawę. No i tak już jak wygraliśmy, to stwierdziliśmy, kurde, może płytę by zrobić, nie? No i zrobiliśmy w sumie.
1: Wszystko jest efektem waszej pracy w tym sensie, że polegacie na sobie, na tym, co tworzycie. Nie ma tam jakiegoś takiej historii w stylu, że gdzieś ktoś was spoza tego kolektywu wspiera, doradza jakiś menago, który mówi, okej, musicie robić teraz to, następnie to, tu macie zagrać koncert tam, bo tam wam załatwiłem. To jest wynik waszej determinacji, takiego pomysłu na Café Traumę?
3: Tak, wydaje, bo generalnie przez ten cały okres, zanim, jak Łukasz wspomniał, staliśmy się kapelą, to było tak, że tworzyliśmy muzykę ja i Łukasz w takich, jak to się mówi, warunkach domowych. Więc teraz jak ten skład powstał, to zdecydowaliśmy się, żeby jednak stworzyć płytę wspólnie jako kapela, żeby każdy swoje pomysły dodawał i nie być zdanym tylko na nas dwóch. Więc tak naprawdę ta płyta dosyć bardzo szybko powstała, bo wyjechaliśmy sobie na 5 czy 6 dni do takiego domku niedaleko Szczecina, gdzie zamknęliśmy się na...
1: Matko Boska, ale to daleko, strasznie.
3: Tak, i tak powstała płyta, no i teraz po prostu idziemy za ciosem. Dużo rzeczy fajnych się dzięki temu wydarzyło i mam nadzieję, że się wydarzy, więc ta płyta to jest taki chyba największa rzecz, którą włożyliśmy bardzo dużo efortu i takiej nadziei, mógłbym powiedzieć.
4: Tak, aczkolwiek też należy wspomnieć, bo wiadomo, baza wszystkiego to jest to, co my robimy w czwórkę i nasz ten przelot, ale są też osoby, które też uczestniczą bardzo aktywnie w procesie, między innymi Maciek Świąder, który jest takim visual directorem i jest piątym członkiem zespołu, ale też przy nagraniu płyty pomagał nam bardzo Konrad Karolczyk, wspaniały perkusista, z którym dzielimy przestrzeń właśnie studyjną, który też stworzył brzmienie perkusji, można powiedzieć, na tej płycie, bo jakby to też bardzo ważne dla nas było, żeby ta perkusja była super zrobiona.
2: I żywa.
4: Bardzo dobrze zrobiona.
2: No i jeszcze Michał Klebosz, który jest 6. członkiem Café Traumy. Michał Klebosz to właśnie on jest osobą, która odpowiada za nasze koncerty. No i w sumie zagramy tych koncertów teraz dość sporo, bo w sumie ich będzie ponad 20 od maja do listopada. No i znakomita większość z tego, z wyjątkiem praktycznie Jarocina i eliminacji do Polendroga, no to jest Michał Klebosz, nie?
1: O, niesamowite. Więc... Tam jest takie miasto na miejscowość, która mnie uwiodła swoją nazwą, Boży Gniew. Na koniec, tak?
2: Boży Gniew gramy we wrześniu i to jest koniec tych letnich koncertów.
1: Ale jest Opole? Festiwal w Opolu?
2: Nie.
3: To są pod to trendy.
2: Są pod to trendy.
4: Lato z radia.
2: Tak, na następny singiel w ogóle w gorącej 20 radia SK też ponoć ma. Okay.
1: Och, to żeś tutaj przesadził na antenie naszego radia. No proszę, dobrze. Okej. Okay. Chciałem się dopytać o ten aspekt wizualny, bo przyglądałem się waszemu klipowi jednemu takiemu, który chyba zapowiada nowy utwór, tak?
2: Na święty spokój nie ma szans, to ten
1: Sam. Dziewczyną, która taką gotycki klimat.
2: Okej. Okay. Mi dziewczyna wpada zawsze.
1: Tak. Ale właśnie widzę w tym fajny, jak tu już padło, koncept. Natomiast też myślę sobie, że tam jest rzeczywiście dużo wysiłku włożonego w to, żeby to była taka ciekawa historia. Dużo jest takiej pracy koncepcyjnej w waszym gronie. Siedzicie w tej swojej paczce i tam naprawdę jest burza mózgów? Czy też zdajecie się na intuicję każdego z was, bo każdy z was za jakąś działkę odpowiada, czyli dajemy
4: Trochę teraz.
3: Tutaj jakby głównie jeśli chodzi o tę wizualną stronę, to jest tak, że właśnie ja osobiście nie mam jakiejś takiej smykowej tego, więc Łukasz głównie tutaj z Maćkiem Hendriksem siedzi tak. I wymyśla pomysł na teledyski i takie inne, ale też jest w backgroundzie super artysta z Wrocławia Luxus, który maluje obrazy i też będzie odpowiadał za też cały artwork, który chcemy przy wydaniu płyty zaprezentować. Więc tak naprawdę poza muzyką bardzo dużo osób bierze udział. Okay. Także
1: fajnie. Kasiu, nie tęsknisz za powrotem do grania koncertów z pełnym zespołem? Projekt jest kameralny.
0: Trochę tęsknię, trochę też myślę, co jakiś czas pojawia się właśnie ten temat koncertu, jednak nieunikniony jest. Nawet udało mi się w październiku w taki epizod koncertowy przeżyć, można powiedzieć. To było przy okazji takiego projektu, do którego zaprosił mnie Kuba Kunysz. To jest taka osoba znana z różnych przedsięwzięć, między innymi z takiego projektu End Forest, który powstał podczas pandemii. Taki zdalnie stworzona płyta, można powiedzieć, że wielu artystów się spotkało, nie tylko z Polski, również tam były na przykład człowiek z Neurosis, brał też w tym udział i tutaj kolejny taki projekt właśnie Kuby, Mycelium. Ja tam napisałam jeden tekst do tego, zrobiłam też wokale tam do kilku numerów. No
1: co zagraliście
0: Kuba,
1: na...
0: Tak, i pojechaliśmy z tym materiałem do Brna i w Orlowa też, dwa miasta czeskie. I przy okazji tego tutaj udało mi się jakby na szybko tak dokoptować dwa moje numery. To akurat właśnie jest też we współpracy z gitarzystą takiej kapeli Wielkanoc, Markiem Marczakiem, który zrobił gitarę, po prostu na szybko zaaranżował gitarę do tych moich dwóch numerów. No i przy okazji Mycelium właśnie zagraliśmy jeszcze te dwa kawałki, czyli był wokal, gitara i reszta leciało z komputera, reszta jakby instrumentów tej aranżacji. No i tutaj fajne to było, bo naprawdę w fajnym takim miejscu graliśmy w Brnie, taka knajpka wegetariańska, wegańska, gdzie robią też właśnie dużo koncertów, festiwali. To był taki festiwal Bacz, który odbywał się jednocześnie w 10 czy w 11 klubach w Brnie i 40 koncertów było.
1: No to
0: także zagraliśmy jeszcze, zagrał z nami jeszcze, znaczy z nami, taki zespół z Warszawy, The Tighty, i kapela z Australii, bardzo fajna, Empty Threads, której też wcześniej nie znałam.
1: Czyli można powiedzieć, że jednak ciągnie cię do takiego koncertowego...
0: Tak, ja sobie
1: koncertowej
0: tak
1: to... odsłony tego projektu. Panowie, słuchaliście o tym Brnie, takie zakusy, jak już wam się rodzą w głowie takie pomysły, żeby tutaj może też do Brna gdzieś pojechać, do braci Czechów i zagrać.
4: Wszędzie.
1: Okej, okay, słuchajcie, czas na muzykę, żebyśmy mieli takie baczenie na to, bo tych utworów jest trochę i musimy się zmieścić do 19, więc na święty spokój nie ma szans. Posłuchajmy teraz i za chwilę wracamy do naszej rozmowy.

Całkiem nagi, wszystko wokół chce mnie zabić. Chyba już nie chcę się bawić, bycie ślepym psem. Już nie bawi mnie sama tak dla odwagi, byle czuć, że coś się znaczy. Marności nad marnością.

0: Radio Wrocław Kultura.
1: Myślę sobie o tym, że taki koncert to jest najlepsza rekomendacja, żeby pójść na... Taka muzyka to jest najlepsza rekomendacja, żeby pójść na koncert. To przed chwilą na naszej antenie Cafe Trauma utworzone Święty Spokój nie ma szans. No i rzeczywiście nie ma szans, bo się człowiek przenosi myślami do jakiegoś klubu, żeby sobie poskakać. A wcześniej oczywiście Katrina K. w utworze Mijanie. Tutaj oczywiście jest spotkanie dwóch różnych wrażliwości, ale też sporo jest tej chemii i tej współpracy między projektem Kasi i Cafe Traumą. Myta Poczta, Katrino, Kasiu, to jest kolejny utwór, który jest świeżynką taką?
2: No nie taką świeżynką, bo ten utwór już trochę ma, ale to chyba w zeszłym roku wyszedł, już nie pamiętam dokładnie. Ale to też jest utwór taki, uważam, że no inny. Ja w ogóle mam takie wrażenie, że wszystkie moje piosenki są inne. Znaczy no każda jest różna od drugiej, każda ma jakiś taki różny klimat. Nie wiem, Meta Poczta jest chyba taką najbardziej melancholijną, taką uczuciową, można powiedzieć, i taką tajemniczą piosenką. Co jeszcze mogę powiedzieć? No pojawiają się też tam trąbka się pojawia na przykład. Też zaskoczył mnie właśnie tutaj Hubert Radoszko tym swoimi pomysłami. Ale też jest takim przykładem, jak może z takiego po prostu trzonu, z takiej zwykłej właśnie jakiejś tam melodii i piosenki zagranej tylko po prostu z gitarą akustyczną, czyli tam zwrotka, refren, jak może powstać jakiś taki coś bardziej rozbudowanego. Mhm. I tutaj no myślę, że najbardziej chyba jeśli chodzi o moje piosenki, to aranżacyjnie to Meta Poczta jest piosenką, która najbardziej mnie zaskoczyła i to co jakby z tego wyszło, nie?
1: Okej. A to, co powiedziałeś, że każda piosenka jest trochę w innych rejestrach, to świadczy o tym, że taka jesteś, czy też jeszcze poszukujesz tego czegoś, co będzie takim kierunkiem przez ciebie obranym? No bo pewne rzeczy są niewiadome. Koncerty, myślenie o całej płycie, to są rzeczy, które wymagają jakiejś tam...
2: Tak, znaczy decyzji, ja myślę, że nie? Tu wszystko, to co powiedziałeś, to wszystko jest po trochu tego, czyli to, że ja jestem wielowymiarowa, tak mi się wydaje. Po drugie, że też no tak poszukuję chyba jeszcze cały czas tego swojego stylu. Mi się wydaje, że to też wynika z tego, że te piosenki powstają w takich dosyć dużych odległościach czasowych i jakby nie jest tak, że robię tak jakby całą płytę i wiem, już mam jakąś tam koncepcję, tylko...
1: A wiesz co, panowie tutaj siedzący obok ciebie powiedzieli, trzeba wyjechać na 5 dni do domku pod Szczecinem
2: i
1: tam się zaszyć.
2: Może i tak, zrobić konkret, tak. Także tutaj koncerty, zobaczymy. No mi się marzy koncert jeszcze, dlatego ja myślę, że to się wszystko jakoś jeszcze tam poukłada i tak wskoczy na swoje miejsce, jak elementy układanki.
1: Dopytam o twoje wymarzone miejsce, gdzie ta muzyka najpełniej zabrzmi. To klub, kameralna przestrzeń,
2: myślę,
1: a może,
2: tak.
1: Uwaga, a może sytuacja taka, że jest taki, może nie before i nie support, coś więcej, ale jest przestrzeń klubowa, raczej jest kameralnie, jesteś ty i zespół w tle, który ci towarzyszy, a potem jest taka energia za godzinę później po koncercie, po przerwie na wodę mineralną.
3: Jesteśmy zawsze za tym, żeby łączyć, kombinować, więc kurczę, jak najbardziej. Zwłaszcza, że my też gramy często akustycznie, więc...
1: O, proszę.
2: No, dobrze, słuchajcie, ja myślę, że może to nie jest przypadek, że się tutaj razem spotkaliśmy.
1: Posłuchajmy w takim razie Meta Poczty.

0: Radio Wrocław Kultura.
1: I w Radio Wrocław Kultura spotkanie dwóch muzycznych światów blisko siebie, ale jest pewnego rodzaju oczywiście delikatna różnica w tej wrażliwości, w tonacji, w energii. Katrina K. oraz Cafe Trauma, przed chwilą utwór Metapoczta Katriny. No i cóż, tak sobie myślę o tych miejscach, gdzie ta muzyka mogłaby zabrzmieć. Jeszcze dopytam cię, Kasiu, takie wymarzone miejsce jeszcze, takie?
2: Wrocław. Na pierwszy koncert taki poważny, no to myślę o Wrocławiu. No właśnie tak jak powiedziałeś, no jakiś klub nie za duży. Fajnie, no marzy mi się właśnie, żeby dużo znajomych przyszło, tak, żeby było tak fajnie kameralnie, ale tak rodzinnie, ale właśnie żeby też było trochę z czadem, nie?
1: Okay, więc z czadem.
2: No i Wrocław.
3: Okay. To ja w ogóle, jak już się wklejam z Wrocławiem, to ci zaproponuję. Mówię całkowicie teraz serio. Mamy kawiarnię artystyczną i robimy tam koncerty, więc generalnie na jesień coś możemy razem podziałać, jak najbardziej. My tam też często gramy razem, więc...
2: Wiesz, że to będzie nagrane.
3: No, dobrze, ja zawsze podtrzymuję swoje słowa, zwłaszcza jeżeli mówię tak, że kolega może mnie nagrać, nie?
1: Tak, więc, idzie w eter, bo idzie powtórka jutro.
3: Tak jest. Także zapraszam i bądźmy w kontakcie w takim razie i mówię to generalnie całkowicie.
2: No to bardzo się cieszę, bo kurczę, to myślałam o czymś takim może właśnie akustycznym. No to będziemy w kontakcie.
3: No to w perspektywie jesieni jak najbardziej jestem to za.
1: Jak padło hasło kawiarnia artystyczna, to pociągnę cię za język. Co to za miejsce? To też na Tęczowej u was?
3: Nie, to bardzo blisko. To jest kawiarnia artystyczna Art Caf na Braniborskiej. W linii prostej, gdybyśmy przeszli przez budynki, to jest dosłownie, nie wiem, 400-500 metrów od tej Tęczowej.
1: A Tęczowa, co to za miejsce? Powiedzcie, tam jest też z tym miejscem waszym związana fundacja, tak?
4: Tam mamy przestrzenie nasze takie, gdzie robimy próby i pracujemy nad muzyką.
1: Okej.
4: No też fundacja tam tak partycypuje.
1: Nie jest źle, tak?
3: Tak jest. Tak, fundacja nie jest źle, bo zawsze mogło być gorzej. Wbrew pozorom to jest moim zdaniem najbardziej, jak to się mówi, pozytywne stwierdzenie, jakie może być. Jeżeli może być gorzej, to znaczy, że nie jest aż tak źle. Albo nie jest źle, bo po prostu nie jest źle, będzie dobrze. Anyway, fundacja nie jest źle, my się zajmujemy w sumie dobrostanem psychicznym wśród młodych ludzi. No ale też bardzo dużo jakby robimy eventów. Z tego względu, że właśnie jak wcześniej wspomniany Michał Chleber zajmuje się robieniem koncertów już od 13 lat i cały koncept właśnie Ultimatem Oparty, którego jesteśmy też, że tak powiem, współdziałowcami, powiedzmy, też jest jego pomysłem. No i fundacja nie jest źle, generalnie robi swój festiwal. Festiwal nie jest źle, który odbędzie się we Wrocławiu 26 czerwca i tam pierwszy raz wystąpimy już też z takim nowym materiałem i między innymi zagramy tam kawałek Tu jest Wrocław, tu się cierpi, którego teraz chyba posłuchamy.
1: Tak, no. Słowo się rzekło, a ja dopytam jeszcze to. Tu jest Wrocław, tu się cierpi, ale wy tam przemycacie ten pozytywne nastawienie takie, które jest taką szalupą ratunkową albo też światełkiem w tunelu, nie?
3: W tekstach?
1: Generalnie w nastawieniu, bo widzę, że emanujecie bardzo fajną energię.
3: Oczywiście, że tak.
1: Kasia potwierdza.
3: Staramy się zachęcać przede wszystkim... Staramy się zachęcać młodych ludzi przede wszystkim do tego, żeby uprawiali sport, żeby się ruszali, żeby generalnie szli przez życie uśmiechnięci z podniesioną głową do góry. Natomiast generalnie nasza muzyka tekstowo nie jest jakaś super pozytywna, bo ona jest też formą autoterapii dla nas, co nie? Jest jakby gdzieś tam odbiciem tego, co sami przeżyliśmy, więc też ciężko pisać wesołe piosenki, jak generalnie życie wam ostatnio kopie. Natomiast jeżeli chodzi stricte o koncerty, o energię i o to, co staramy się przekazać młodym ludziom, to jest to, żeby się nie poddawać, żeby iść do przodu, żeby się ruszać, sprawiać, żeby swoje życie było lepsze i żeby emanować dalej dobrą energią i to światełko cały czas nieść dalej.
1: Okej, i to tym samym...
3: Kogo dżambo i do przodu.
1: Tym samym przechodzimy do kolejnego utworu, bo puścimy taki duecik. Nie mogę przestać, czyli chodzi o co? Energię życiową?
3: Tak.
1: Okej.
3: Nie mogę przestać być sobą i ty też tak myśl sobie to... to wtedy jest szansa, że nie przestaniesz zbyt wcześnie.
1: Posłuchajmy, tu jest Wrocław, tu się cierpi i nie mogę przestać.

0: Radio Wrocław Kultura.
1: Kafe Trauma i utwór Nie mogę przestać. W sumie chciałoby się dalej prowadzić tą rozmowę i nie przestawać, ale czas nas goni. Powoli zbliża się godzina 19. Panowie są ze mną w studio. Jeszcze jest Katarzyna i jej utwór Schron. Dopytam się Kafe Traumy o te plany, które są ujęte w kalendarzu. Najbliższe rzeczy, o których jeszcze chcecie na koniec powiedzieć, bo tego jest sporo.
2: Tak, no teraz na ten sezon wiosenno-letni się trochę zebrało rzeczy. Pierwszy koncert gramy 16 maja w Jarocinie, zapraszamy na Noc Muzeów. Później mamy Juvenalia w Opolu i później gramy eliminację do Poland Rocka, na które udało nam się zakwalifikować. Bardzo się cieszymy, jaramy.
3: We Włocławku.
2: We Włocławku, tak.
1: Cała Polska.
2: Cała Polska przyjeżdża do Włocławka.
3: To jest samochodu.
2: Na środku Polski to każdy ma blisko.
3: Wynosimy uran w wiadrach.
2: Tak, dokładnie.
3: Wchodzimy do Czeczenii. Małolacik będzie rzucał za trzy z płonącego motocyklu.
2: Do kosza, tak.
3: Do kosza.
1: Dużo się dzieje. Mnóstwo pomysłów się rodzi w waszych głowach.
2: Tak jest. Potem ja Rocin, inne festiwale. Okay. Ogólnie będzie dużo i na jesień też jeszcze, nie wiem czy mogę zdradzać, ale będzie też dużo się działo.
1: Okej, okay, a płyta?
2: Płyta we wrześniu.
1: We wrześniu. I tak. Jeszcze jest wasz festiwal?
2: Festiwal to tutaj
3: 26
2: proszę,
3: czerwca jest nasz festiwal trzydniowy. Pierwszy dzień jest całkowicie za friko. Drugi i trzeci są płatne. Grają naprawdę mega zespoły i z Wrocławia, i nie z Wrocławia, między innymi nasi z Ameryki. Kapela będzie nawet jedna Punch Love z takich bardziej znanych. To będzie kombajn do zbierania kur w wioskach. Będzie Włochaty. Też nasi ziomale z Wrocławia mega polecamy. Pretensje, świetna kapela. Bluszcz będzie grał też, oni są z Wrocka,
1: proszę,
3: też generalnie mega zespół.
1: W jakiej przestrzeni u was?
3: Protokultura, to jest klub, który dopiero się otworzył. On istnieje dosłownie od 2 tygodni, albo nawet mniej. No i taka pierwsza impreza chyba, powiedzmy, nie elektroniczna, jaka będzie u nich, to będzie właśnie nasz festiwal. Ja sobie tylko jeszcze pozwolę wspomnieć, wraz ze startem naszej płyty, w sensie z premierą, która będzie 4 września, rusza 3-miesięczna wystawa właśnie w Artkafie, tam w naszej kawiarni, gdzie będzie można zobaczyć wszystko związane z tą płytą. Będą obrazy malowane przez naszego ziemala Luksusa, które są inspirowane właśnie całą płytą. Będą stanowiska takie, powiedzmy, właśnie multimedialne, gdzie będzie można sobie posłuchać płyty. Będzie można kupić płytę, kupić merch, to będzie trwało 3 miesiące. Cała kawiarnia zamienia się po prostu w wystawę naszej płyty. I wchodźcie na stronę www.punkrock.pl. Bo za niedługo będzie to w każdym wrocławskim tramwaju.
4: Tylko jeszcze nie istnieje ta strona.
3: Tylko jeszcze nie istnieje strona, ale za niedługo będzie istnieć. Ale mamy już domenę, więc jest gitara.
1: Bardzo, no to wprawiliście mnie w lekkie osłupienie, bo to jak karabin maszynowy wyrzuciłeś tyle pomysłów, że można było wielu, wielu wykonawców tymi pomysłami
5: tak
1: obdarować.
5: Tak mi aż głupio, bo ja się muszę chyba wziąć do roboty faktycznie, bo tu płyta, tu to, koncerty tego, a ja coś, no muszę też się wziąć.
1: No dobrze, no wiesz co, wszystko w swoim rytmem i wedle własnego mniemania i usposobienia i podejścia do życia. Kończymy delikatnie bardziej, bo zaczęliśmy też od takiego kameralnego utworu Katryny K. Schron brzmi mocno, ale co to za piosenka? Wiesz, no schron, no chowamy się.
5: To jest taki schron, może niekoniecznie jakiś przeciwatomowy, ale to jest o takim miejscu, który każdy człowiek ma w środku, w sobie. Czasami o nim nie wie, czasami o nim zapomina, ale to jest takie przypomnienie, że każdy ma w sobie ten schron i może się tam schować, jak dzieje się coś złego, coś smutnego i pamiętać, żeby trzymać po prostu swojego. I to myślę, że o tym jest ta piosenka.
1: Okej, okay, czyli
5: trzymać swoje.
1: Nie traćmy wiary samego siebie.
5: Dokładnie.
1: Okej, okay. To dobra intencja i dobra puenta naszego spotkania.
5: Robić
1: swoje. Dużo fajnej energii, pomysłów i informacji, z którymi na razie sobie nie radzę. Muszę sobie to uporządkować, w kalendarzu zaznaczyć parę rzeczy, które muszę ogarnąć. Bardzo wam panowie dziękuję za
6: listę
1: w studiu. Kafe Trauma i Katryna K.
5: Dziękuję.
1: Do zobaczenia na koncertach. Zamykamy tą audycję. Kończymy tą audycję utworem Schron. Do usłyszenia.
6: Let's go!

0: Dźwiękczynienie to opowieści o doświadczaniu muzyki, szczególnie tej na żywo.
1: Nad fioletową słoną rzeką rozpinam purpurowy most.
0: To wdzięczność za wrażliwość tych, którzy do jej powstania przyłożyli swoje ręce i serce.

Dźwiękczynienie to historie, konteksty i emocje ludzi stojących za najpiękniejszymi muzycznymi momentami z Polski i ze świata.

0: dla tych, którzy nie słuchają muzyki w tle. Dźwięk czynienia. Każdą niedzielę od 17 do 19. Zaprasza Natalia Kapica.
1: Autopromocja.

0: autopromocja.
1: W każdy wtorek o 19 w Radiu Wrocław Kultura rozpoczynamy Ścianę Dźwięku.

0: Śledzimy to, co dzieje się na współczesnej muzycznej scenie, ale staramy się też rzucić nowe światło na nagrania sprzed lat.
1: So, you thought it was three, it's really four. Watch. Three. But what's really happening?

0: We wtorki jesteśmy premierowo. Powtórki audycji można posłuchać w soboty o 15. Jerzy Węgrzyn, zapraszam.
1: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Od 10 już lat, w każdą niedzielę o godzinie 19, razem z Państwem poszukujemy źródeł.
2: Jako, że to jest moja pierwsza audycja, to nie ukrywam, że bardzo mocno się boję właśnie, jak to wyjdzie. Trzęsą mi się ręce i co? I witamy Państwa na pierwszym, tak nazwijmy to brzydko, wręcz dziwiczym audycji Odzyskane Źródła. Zajmiemy się muzyką ludową, muzyką źródeł z Dolnego Śląska, ale i nie tylko.
1: Odzyskujemy źródła dla Mazurków, Oberków, ale także i dla nas. Nie byłoby współczesnej muzyki bez wielkiej tradycji. Nie byłoby śpiewu bez prawdziwej emocji. Poszukajmy tych emocji kolejny raz. Odzyskane źródła. Zaprasza Kamil Dawid Gałuszka.
2: Ale przede wszystkim są to inkrudowcy, więc teraz wszyscy, którzy się boją policji folkowej, zobaczcie, to można podejść, pogłaskać, a przede wszystkim potańczyć. To jest genialne i naprawdę potrafi ludzi pociągnąć. Przed Państwem... Dla mnie odkrywcze świeże ruchy. No, 10 lat temu tego nie było prawie.
3: Ja jestem otwarta na takie rzeczy. Z tym, że trzeba po prostu bardzo uważać i z wielkim szacunkiem podejść do

Czasem budzę się sam, czasem budzę się sometimes, czasem budzę się raz, czasem budzę się raz, dwa, czasem budzę się z czasem, a czasem budzę się bez, bo czasem tak już jest, że czasem budzę.

0: Radio Wrocław Kultura. Czyste emocje.
1: Zion.

0: Oh, thank you. You're very kind.
1: Autopromocja. Radio Wrocław Kultura. Muzyka, jakiej jeszcze nie słyszałeś. Kultura, o której możesz wiedzieć wszystko. Teraz także w wersji mobilnej. Ściągnij aplikację Radia Wrocław Kultura i słuchaj nas w swoim smartfonie. Poczuj czyste emocje. Autopromocja.

tak nie pachnie jak pościel suszona na sznurach. Na wzgórzach Sycylii wkładam w nią twarz. Pod piniami w ziołach i trawach, które płoną od każdej iskry. Kocham Sycylię, ciągle się o tym mówi. Wisi to w każdej sypialni, jak portret świętej rodziny. Czy kochasz mnie naprawdę, jak zwierzę, jak matka?

Radio Wrocław Kultura. Radio Wrocław Kultura. Radio Wrocław Kultura. Radio Wrocław Kultura. Czyste emocje.

0: Autopromocja.
1: W każdy wtorek po południu spotykamy się w sprawie teatru, opery, muzyki klasycznej, musicalu. Rozmawiamy wzajemnie się słuchając.
2: Chcę zapytać, jak pracujesz nad rolą? Czy wychodzisz z siebie, czy jednak szukasz w sobie również?
3: Szukam jak najbardziej w sobie, już tak nawiązując do metody Lee Strasberga, o której rozmawialiśmy parę miesięcy temu. I śmieję się, ale oczywiście szukam też w sobie, no bo tworząc tę postać jednak korzystam ze swojego ciała, ze swojego głosu, ze swojej wrażliwości, więc jak najbardziej ta postać jest związana ze mną.
4: Też zmieniony tytuł spektaklu, tak, czyli Katarzyna, tak, czyli o szkodach, jakie przynosi lektura powieści, jako ten główny motyw tego, jak to, co czytamy i też co oglądamy, wiadomo, seriale, komedie romantyczne też gdzieś w to wchodzą, kształtuje nasze postrzeganie świata, nasze postrzeganie relacji i jak to potem w czasem smutny, a czasem bardzo zabawny sposób zderza się z tym, jak to wygląda w rzeczywistości.
3: Tak, i wpływa na nasze zachowania i decyzje, nie?
2: To jeszcze powiedzmy, że scenografię i reżyserię Katarzyna Pawelec.
3: Świateł reżyserię.
2: Tak, światło oczywiście. Podkreśla reżyserka, żeby czasem nie pomylić. Dobrze, słusznie, trzeba walczyć o swoje.
1: Kultura DAB plus teatr i nie tylko. We wtorek o 16, powtórka w środę od 8. Grzegorz Chojnowski i goście.
0: Autopromocja.

Radio Wrocław Kultura.

0: Radio Wrocław Kultura, Grzegorz Ojnowski, witam Państwa. No taką piosenkę tygodnia mamy w tym tygodniu. Uncertain Texas nazywa się ta piosenka w ten sposób. To z nowego albumu Kacey Musgraves. Duet być może gdzieś tam w tle Państwa poznali z Willie Nelsonem. Wszystko dlatego, że jestem wielkim fanem Kacey Musgraves. Polecam Państwu tę płytę. Zupełnie inna i trochę taki nowy rozdział w jej karierze, a tak naprawdę generalnie powrót do tego, co było na samym początku. Dlatego taka kantrowa. To muzyka. Za chwilę nasi goście, Wrocławski Teatr Współczesny, premiera Państwa Snu w reżyserii Michała Kmiecika. Po nagradzanej przemianie młody twórca wraca do współczesnego z dużym przedstawieniem według powieści Alfreda Kubina. Kilkanaście osób w obsadzie. Za chwilę o tym porozmawiamy.
1: Radio Wrocław Kultura. Przewodnik kulturalny.

0: Radio Wrocław Kultura. Teatr. Czyste emocje.
1: Przedstawię naszych gości alfabetycznie. Mariusz Bąkowski.
2: Dzień dobry.
1: Michał Kmiecik.
3: Dzień dobry.
1: Musiałem się chwilę zastanowić. I Maciej Kowalczyk.
4: Dzień dobry.
1: Witajcie. Państwo snu. Nowa premiera we Wrocławskim Teatrze Współczesnym. Nowy spektakl Michała Kmiecika II we Współczesnym, reżyserski. No po pierwszym tam naprawdę rozbiliście bank. I Mariusz nagroda, i Michał nagroda, spektakl. Także teraz, nie wiem, czujesz jakąś odpowiedzialność? Jakąś presję?
5: Presję to nie, ale odpowiedzialność, no wiadomo, to są poważne, wiesz, poważne rzeczy. Natomiast czuję ogromną radość z tego, że po raz kolejny mogę pracować we Wrocławskim Teatrze Współczesnym, że jakaś droga, która się zaczęła przy Rzeźni numer 5, przy reżyserii Marcina Libera, przy której byłem dramaturgiem, jakoś, wiesz, dalej trwa. No i cieszę się, że możemy się tak jak się już prawie 2 lata temu spotkaliśmy przy okazji przemiany Kawki, tak teraz się spotykamy przy okazji po tamtej stronie Alfreda Kubina.
1: No tak, to poważna rzecz, oczywiście, nawiązując do tych twoich pierwszych słów. Jeszcze Marat Sadł chyba, prawda?
5: Jeszcze
1: dramaturgicznie
5: Marat
1: Sadł, tak. Z Marcinem Liberem. Tak was zapowiedzieli na stronie Teatru Telewizji, nie wiem, czy czytałeś, Michał. Wywrotowy duet teatralny w osobach dramatopisarza Michała Kmiecika i reżysera Marcina Libera. Chodziło oczywiście o Prałata w Teatrze Telewizji. Zresztą gratuluję spektaklu. Myślę, że przyłączą się koledzy do
2: tego. Już gratulowali.
4: Ja też, ale nie wiem, czy słyszałeś.
1: Twórcy nie biorą jeńców i suchą stopą przemierzają wszystkie kręgi piekielne. Ten duet z Liberem to dobry duet oczywiście, ale czy wywrotowy?
5: Nie wiem, ja mam poczucie, że nie wiem, ja chyba nie myślę w tych kategoriach, nie? To znaczy,
1: jest trochę duetów wywrotowych w polskim teatrze, w historii. Strzępka Demirski,
5: trochę duetów,
1: Sulima
5: które
1: Piaskowski.
5: Się, wiesz, powywracały, nie? Więc to w ogóle nie wiem, czy to w tych kategoriach bym rozpatrywał, ale no jest tak, że co jakiś czas pracujemy sobie z Marcinem i robimy wtedy inne rzeczy niż robimy osobno i uważam, że jest to nie tylko higieniczne, ale też dość ciekawe, bo ta współpraca, Chryste Panie, to już trwa długo dość, właśnie policzyłem, ta współpraca z Marcinem, no i tam sobie robimy różne rzeczy. Teraz robię Kubina. Mhm.
1: A czy praca Libera ciebie jakoś inspiruje? Marcin na pewno zawsze dba o to, by spektakle były, powiedzmy, zresztą sam to tutaj w studiu powiedział, atrakcyjne.
5: I to mu się wspaniale udaje. No pod tym względem, wiesz, pod tym względem, żeby ludzie, którzy przychodzą do teatru, się w tym teatrze nie nudzili i żeby mieli dobrze spędzony czas, to oczywiście tak, ważne mi się to wydaje. Wiem, że są osoby, które jakby pracując nad przedstawieniami, jakby niespecjalnie
1: zajmują się
5: widzami, tym, żeby widzowie mieli dobrze spędzony czas. No, jakby można i tak, jest mi to jakieś niezbyt bliskie myślenie. Natomiast dla mnie to są trochę różne rodzaje działalności, nie? To znaczy ta praca z Marcinem też polega na, gdzieś wydaje mi się, przez to, że trochę już tych przedstawień robiliśmy w różnych sytuacjach, jakby w różnych momentach, nie? Też tam troszkę jesteśmy teraz na takim etapie, który zresztą jest dla mnie ciekawy, bo tak wrzucamy sobie troszkę do ogródka kamyczki, nie? I jak tu, i co z tych kamyczków, jakby dalej trzeba... Znaczy to tak w sensie mam poczucie, że nie tylko jakby się, wiesz, nawzajem inspirujemy, ale też wrzucamy sobie zadania do rozwiązania, nie? I jakby któregoś dnia Liber do mnie przyszedł i powiedział, słuchaj, jest sprawa Papryka Szczeciński. trzeba zrobić spektakl. Tak mam poczucie, że no teraz tak jakby w międzyczasie wydarzyły się gdzieś tam inne rzeczy po drodze, natomiast no to jest jakaś współpraca, wiesz, w której mam poczucie, że nawzajem jesteśmy dla siebie inspirujący, nie? W różnych aspektach.
1: To jeszcze jedno pytanie przed piosenką. Mariusz, Maciek, pracowaliście z Liberem również. To jakbyście porównali tych dwóch reżyserów już w takim reżyserskim stylu? Michał się tutaj zaśmiał. Nie spodziewali się takiego pytania. Teraz dyplomatycznie milczą.
3: Myślę nad odpowiedzią po prostu, żeby ona nie była taka byle jaka. Wydaje mi się, że Marcin robi dużo rzeczy z wygłupu, zabawy, z jakichś spontanicznych rzeczy, a Michał jest bardziej... dużo więcej gadamy o postaciach, o świecie, jaki budujemy. To zupełnie jest inne podejście. Z dwóch zupełnie innych stron, ale i praca z Michałem, i z Marcinem są wielką przyjemnością.
1: Dodasz też coś, Maciek?
4: Terry Pratchett miał taki fajny cytat odnośnie chaosu, że chaos ma tę przewagę nad porządkiem, iż jest lepiej zorganizowany. I mam wrażenie, że zarówno u Marcina, jak i u Michała mamy do czynienia z pewnego rodzaju chaosem, jakimś rodzajem takiej reżyserii intuicyjnej, dosyć dynamicznej, gdzie się wiele rzeczy zmienia w trakcie. Ale nie jestem w stanie wskazać różnic, choć oczywiście one istnieją i wyraźnie się je czuję.
1: Słuchamy Anny Marii Jopek, a wytłumaczymy za chwilę, dlaczego ona właśnie teraz śpiewa.

0: Radio Wrocław, kultura, teatr.
1: Michał Kmiecik, Mariusz Bąkowski, Maciej Kowalczyk. Michał jest reżyserem spektaklu Państwo Snu, a panowie są odpowiednio. Mariusz jest rysownikiem, a Maciek jest skrytym młynarzem.
2: Między innymi.
1: Między innymi, to jeszcze jakaś tam rola?
2: Jeszcze
1: tak?
2: Wcielam się w rolę kawalera Denemiego.
1: A, dwie role. Naliczyłem 13 osób w obsadzie, ale oczywiście ról jest więcej.
3: To nie doliczyłeś.
1: Tak? No to być może. To ile?
4: 17 nas jest tam.
1: Aż tyle? O.
3: Dużo nas jest.
1: No jest, rzeczywiście. To będziemy to weryfikować za jakiś czas. Natomiast chciałbym cię zapytać, Michał, dlaczego ja wysiadam?
3: No nie wiem, dopuszczasz piosenkę, a później ja mam odpowiadać, czemu puściłeś taką piosenkę.
1: No ty jesteś inspiracją dla tej piosenki.
3: Ja siadłem dopiero, przyszliśmy tu przed chwileczką. No nie wiem, nikt mi nie powiedział, że że do Anny Marii Jopek, ja?
1: No.
2: Naprawdę się.
1: Wiesz, w przeciwieństwie
3: do niektórych... Czy powinienem jakieś swoje modowe wybory jakby zweryfikować?
1: W przeciwieństwie do niektórych ja czytam opisy spektakli przed... premierą i tutaj w opisie jest ja wysiadam Adam Maria Jopek właśnie, oprócz Mike'a Pattona umieściłeś to
3: jest
1: osobiście.
3: To poszło, wiesz co, no ja przed premierą to się zajmuję premierą bardzo. Jezu, no.
1: To ja zacytuję. A ci, co mieszkają w nim jeszcze dłużej, nie słyszeli również Anny Marii Jopek, gdy śpiewała "Niech ktoś zatrzyma wreszcie świat, ja wysiadam".
3: O Jezu, no to wiesz co, no to ty... No różne rzeczy, wiesz co, bo... ale głupoty. Ja pamiętam, wiesz co, tak, bardzo piękna piosenka. Pamiętam, no bo to jest tak, że wiesz, że no jak, co, no my jakoś tak te prace przygotowawcze do przedstawienia pierwsze to tak rok temu się zaczęły. I ja różne, wiesz, jak trzeba było tam różne eksplikacje, różne takie rzeczy... na jakby podsumowujący pewien etap roboty pisać, no to to pisałem, nie? I nie wiem, co mi, nie mam zielonego pojęcia, skąd mi to, że Mike Patton to wiem, bo chyba nawet wiem której wtedy płyty słuchałem.
1: Peeping Tom.
3: Peeping Tom. No.
1: Natomiast to ja wysiadam ma związek z tematem spektaklu i z państwem snu, więc powiedzmy już nie tłumaczmy się z piosenki, tylko z ja wysiadam, albo właściwie z tej drugiej strony, do której jadą, aspirują, marzą bohaterowie tego spektaklu.
3: Nie no, jadą. Jadą świry. Przepraszam. Bo to by dużo można było o muzyce opowiadać. Natomiast co z tą tamtą stroną?
1: To czym jest państwo snu?
3: No to zależy, kogo by spytać chyba.
1: To pytamy Michała Kmiecika.
3: Staram się nie mieć zdania. Czuję, że jakbym miał jakiś taki, wiesz, mocny, osobisty na to pogląd, to by mi to trochę przeszkadzało w pracy nad tym przedstawieniem. To znaczy jest, wiesz, są takie sceny, w których, wiesz, w których na przykład tak podając piłkę koledze, rysownik ma takie, że to, wiesz, to w ogóle fantastyczne miejsce, w ogóle cudownie i tam, wiesz, będzie można realizować marzenia różne takie, a potem ma, wiesz, w kolejnej scenie ma takie, a nie, to w ogóle wszystko jest ściema, oszustwo i tak dalej, i tak dalej. No i wiesz, jak robimy tę scenę, że mu się podoba, no to szukam argumentów za, a jak robimy tę scenę, że mu się nie podoba, no to staram się na tych aspektach skupić, nie? I wydaje mi się, że też jakąś, znaczy dla mnie ogromną wartością w tej pracy jest to, że jest raz tak, raz tak. To znaczy, że w zależności od tego, że mam jakąś, wiesz, mnogość postaci, które mają w różnych momentach mają różny stosunek i do tego miejsca, i do panującego tam porządku. I to się jakoś mieni, nie? I to się jakoś zmienia. I to jest... ja mogę mówić, wiesz, mogę mówić o jakichś tam założeniach, o jakichś takich fabularnych faktach, które tam, wiesz, które mamy wywiedzione z powieści, o których mówią tam bohaterowie, nie? Natomiast mam poczucie, że coś, co jest jakąś taką rzeczą najlepiej charakteryzującą to miejsce, no to jest to, że każdy tam słyszy co innego, kiedy dostaje to zaproszenie. Każdy ma troszkę inne wyobrażenia, jak tam jedzie, nie? I ta zmienność tego, ta jakaś polifonia tego mi się wydaje najciekawsza w tym wszystkim.
1: To rysownik, czyli główna postać tego spektaklu, Mariusz Bąkowski. W jakim celu, albo może z jakiego powodu jedzie do Państwa snu?
4: Kurczę, stawiasz mnie w trudnym położeniu, bo ciężko o tym opowiadać i nie zdradzić paru ważnych rzeczy, które wolałbym, żeby były do odkrycia przez widzów.
1: Ja się mogę tylko domyśleć, że jest trochę rozczarowany światem, w którym żyje.
4: To znaczy tak, właśnie miałem o tym powiedzieć, że chyba taki punkt startu dla niego to szansa na spełnienie jakichś swoich aspiracji, spełnienie jakichś marzeń, obietnica lepszego życia, życia zorganizowanego wokół pewnych wartości, które są mu bliskie, które go interesują. I też taka wizja tego, że tam jest kimś bardziej spełnionym, bardziej szanowanym.
1: Bardziej wolnym? Przynajmniej inicjalnie.
4: Wiesz co, nie wiem, czy kwestia wolności tu jest jakoś specjalnie dla mnie istotna. Tam są inne tematy ważniejsze, ale może powiem tak. Rysownik jedzie tam z wielką wiarą, że w państwie snu jego życie będzie pełniejsze. I tak chyba najlepiej byłoby to zostawić.
1: Ten oryginał Kubina, zdaje się, nazywa się...
3: Po tamtej stronie.
1: Po tamtej stronie. To jeszcze zapytam młynarza i kawalera.
3: Dynami.
2: Dynami.
1: Jak ty tam się znalazłeś? W tym państwie snu, które gdzieś tam w Himalajach jest umieszczone.
2: Tak jak wszyscy poprzedni, to znaczy zostałem wyselekcjonowany przez pana i władcę tego miejsca, tego państwa miasta, które się nazywa Perła. I zostały mi wyznaczone, czy przydzielone zadania. Akurat skryty młynarz ma dosyć jasne i proste zadanie, to znaczy miele mąkę.
1: I w państwie snu też trzeba jeść.
2: Coś trzeba jeść i z tej mąki przecież jakieś jedzenie dla całej tej zgrai dziwaków, wrażliwców, ludzi z różnych stron, z różnymi historiami i z jakimiś też potrzebami. No on jest ich żywicielem w pewnym sensie. Jest, mogę tak sobie, przynajmniej myślę, że jest to jakiś rodzaj postaci alegorycznej. No ale przy tej książce to wszystko jest skąpane trochę w takiej mgle. Kubin jako prekursor Kawki. To zresztą widać, bo dużo jest takich podobieństw do zamku Kawki, czy też w drugą stronę. Jakiegoś dążenia do spotkania z drugim człowiekiem, jakiejś tajemnicy, czegoś, co jest nieokreślone cały czas, zagadkowe. Więc trochę tak mi się wydaje, że w tej naszej pracy się na atmosferze trochę takiej scenicznej skupiamy, a niekoniecznie na jakichś takich konkretnych zadaniach scenicznych.
1: Galeria postaci, i tutaj to jest z pewnością aktorsko spektakl, który podoba się aktorom. Myślę, że kiwniecie głowami, bo tam rzeczywiście jest co grać i kogo grać. Natomiast ten Alfred Kubin, który pisał tę książkę i wydał, zdaje się, jeszcze przed końcem XIX wieku, nie?
3: 1907.
1: Ale te nastroje, takie fendesieklowe, cały czas gdzieś tam były i pewnie lęk przed tym, co się zdarzy za chwilę z cywilizacją, z ludzkością, gdzieś być może u podstaw tej książki był. I ja jestem zainteresowany oczywiście twoim spektaklem w tej chwili najbardziej.
3: Zapraszam serdecznie.
1: Ponieważ czy ten lęk przed tym, co nas czeka, czyli ludzi w XXI wieku, też gdzieś jest twoim zadaniem, żeby go okiełznać.
3: Znaczy, ja nie mam, ja się nie poczuwam do kiełznania lęków, nie? To znaczy, natomiast wydaje mi się, że...
1: Albo odzwierciedlić.
3: Proszę?
1: Albo odzwierciedlić.
3: Wydaje mi się, że też coś, jeden z powodów, dla których ta powieść we mnie zarezonowała, to było to poczucie pewnego schyłku, nie? Oczywiście w przypadku Kubina był to zapewne był to schyłek CK Monarchii, której był poddanym. Pewien też upadek Zachodu, który ewidentnie Kubin to czytał. No przynajmniej jakieś tam bardzo podobne gdzieś rozpoznania, tak mi się wydaje. Więc no nie wiem, na pewno jakaś ta schyłkowość jest gdzieś w tej powieści. Czuję, że w naszym przedstawieniu to też gdzieś tam chyba jest akurat dzisiaj na próbie się zajmowaliśmy porannej tymi pierwszymi partiami, więc ja jestem raczej w tym, że wszystko dobrze, ale jak dojdziemy do ostatnich partii przedstawienia znowu, to pewnie będę w tematach upadku, rozpadu, końca świata i tak dalej.
1: Ale ciekawe jest być może to, jeśli ja dobrze rozumiem z tego, co wyeksplikowałeś, że Kubin wraca do XIX wieku, w tej komunie, nazwijmy jej.
3: No, nie bym nie używał słowa komuna, w sensie tak trochę mam wrażenie, że No, nie ma takich rzeczy w tej książce, nie? W sensie, no nie jest o tym.
1: Że nie ma sekty i tak dalej. Ja rozumiem, tylko no jest jednak pewna zamknięta społeczność.
3: No ale...
1: Do której się zaprasza, elitarna społeczność.
3: No tak, no ale to nie jest, wiesz, ale jakby... To nie są tego... Bardziej bym to jednak, no na pewno to nie są komuny, nie? Na pewno nie są to sekty. Jest to może jakieś coś w rodzaju jakiś, czy to nie wiem, klubów w starym sensie, czy stowarzyszeń, czy coś. Tam na pewno, znaczy w sensie tutaj jest jakaś zasada organizująca tę społeczność, natomiast ona, nie wiem, no bardziej mi się, gdzieś mi się wydaje cechowa, jakaś taka bardziej niż, że tam jakieś hipsiarstwo, nie? To nie jest ani przedstawienie, ani książka o hipisach.
1: Okej. Okay. To zaraz to jeszcze dojaśnimy, ponieważ mnie z kolei się kojarzy, nie wiem, odkrywanie, nie tyle odkrywanie, co uciekanie do jakiejś Ameryki.
3: Na odwrót.
1: Jakaś kongregacja taka, która się tworzy i tworzy nowy świat, nie? A potem się też ten świat rozwala, bo się musi rozwalić.
3: No, ale po pierwsze, jakby, czy nie do końca jestem pewien, czy jakby tworzy świat nowy. Po drugie, raczej nie wiem, wydaje mi się, że tam w podstawie są trochę inne założenia, bym powiedział, filozoficzne, nie? Inne, według innych koordynat jakby ta powieść, z innych inspiracji ona wychodzi. A raczej... natomiast też nie robimy spektaklu jakby filologicznego, nie? To znaczy pewne rzeczy, które gdzieś tam w tej powieści są, rzecz jasna, są też w naszym przedstawieniu, natomiast czuję, że tam są ważniejsze jakby ani tam Kotlina Fergańska nie jest ważna, nie? Ani tam, nie wiem, no na pewno żadne hipisiarstwo, nie?
1: No ale przenosicie akcję do, bo to jest oczywiście, to nie jest utopia, tylko tak zwana retrotopia, czyli...
3: No właśnie też, nie? To jest takie... Czy to jest... Znaczy na pewno to nie jest utopia, nie? Bo to nie jest jakby państwo idealne. Nigdy nie miało być państwo idealne.
1: Ale ta rzeczywistość jest jakaś umieszczona w latach 60., tak?
3: No nie, no tam jest po prostu zasada, że do państwa snu jakby lata 60. stanowią, ubiegłego wieku, stanowią ostateczną granicę i tam po prostu żadnych nowszych rzeczy być nie może, nie? W naszym przedstawieniu też są to lata 60. ubiegłego wieku. Tak jak w powieści, nie? Natomiast to nie wiem, jakby... to nie jest trochę... ja nie mam poczucia, no bo retrotopia, nie? To jakby wiem, że to też w jakichś tam papierach napisałem. Natomiast no retrotopia to jest jednak konkretne... To jest o zawracaniu kijem Wisły, nie? O po prostu jakby retrotopii, znaczy jakąś próbą retrotopii jest, nie wiem, trumpizm w tym momencie, nie? Czy no nie wiem, jakby różne inne takie dziwne, krzywe inicjatywy.
1: To przełóżmy to na ten nasz sentyment. Sentyment na przykład teraz takiego pokolenia, które jest rozczarowane życiem tu i teraz, nie wiem, Polską, Europą, światem i może chciałoby się za... Są tacy ludzie, którzy mówią, a jakie to były fajne czasy w PRL-u.
3: No to jakby wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma, nie? Jakby wiadomo, że ten... A najlepiej to było, jak byliśmy młodsi w ogóle. Ale no nie wiem, no wydaje mi się, że to też nie jest o tym, nie? To znaczy, że to można sobie tak jakoś łatwo... A, bo tam ten, że no nie wiem, jakiś konserwatyzm w tym jest. A mam poczucie, że ten zwrot, to jakby zapatrzenie w przeszłość jest... jest jednak że to jest u Kubina bardzo, bardzo gdzieś tam bym powiedział wywiedzione z niczego, nie? To znaczy, czy pytanie, czy jakby patrzymy, wiesz, czy patrzymy wstecz, czy jakby rozpamiętujemy przeszłość, czy właśnie się cofamy tam, czy jednak z tym życiem trzeba iść do przodu, nie? To jakby to mi się wydaje, wiesz, fundamentalnym w ogóle, fundamentalną sprawą i w tej powieści i w naszym przedstawieniu, nie? I oczywiście to się jakby w różnych historiach, w różnych postaciach różnie się to realizuje. Natomiast to nie jest, ani to nie jest o nie wiem, o po prostu zawiedzionych, wiesz, niezrealizowanych nadziejach, nie wiem, jakiejś kontrkultury, czy tam ani to nie jest, nie wiem, o tym, że teraz jest źle, kiedyś to było lepiej, nie? W sensie, że to nie jest, jakby nie czuję, że tam są gdzie indziej jakby stawki postawione po prostu.
1: Panowie, gdzie te stawki są według was?
4: Proszę, Maćku.
2: Myślę, że w funkcjonowaniu tego, to znaczy zadaniu sobie pytania, czym jest druga strona. Jeśli z jednej strony przybywamy do drugiej, mamy jakiś rodzaj oczekiwań, jakiś rodzaj obietnicy też, bo to jest jednak zaproszenie do tego państwa, miasta, to z czym my tam przyjeżdżamy i gdzie jest ten moment, kiedy dochodzi do pewnego rodzaju rozczarowania tym miejscem, że... to miejsce samo się redefiniuje w pewnym momencie i okazuje się, że być może druga strona nie jest w niczym lepsza niż ta, z której przychodzimy, czy na odwrót. To jest może też pytanie takie w ogóle fundamentalne o to, że człowiek nie może znaleźć swojego miejsca w świecie, że poszukiwanie spełnienia jest po prostu skazane na niepowodzenie i my jesteśmy skazani na życiu w pewnego rodzaju niespełnieniu. Tak przynajmniej czytam większość z tych postaci, które się pokazują na scenie. Tam jest jakiś cały czas ciężar jakiegoś, jakiejś przeszłości, jakiejś niezgody i takiego niezgrabnego poszukiwania tego, co by się chciało i to jakby cały czas nie działa w tych scenach. Tu fajnie gdzieś kolega z teatru powiedział, tak już się przyglądając pewnym przebiegom, o tym, że ten spektakl jest trochę jak Alicja w Krainie Czarów, bo nikt na siebie nie zwraca uwagi i każdy gra swój temat i gdzieś biorę to za dobrą monetę, bo tak mi się też przynajmniej ze środka jakoś tak czuję ten rodzaj atmosfery, gęstej atmosfery zbudowanej z bardzo wielu relacji scenicznych, gdzie my jesteśmy ze sobą powiązani, ale właśnie tego prawdziwego, jakiegoś autentycznego kontaktu czy spotkania brakuje, czy do niego nie dochodzi pomimo usilnych prób.
1: Czyli nie ma więzi. A jak to jest z więzią samego bohatera, z samym sobą? Ponieważ tam przy okazji postaci Alfreda Kubina pojawiały się w jakichś komentarzach wątki schizofreniczne na przykład, jakiegoś takie rozdwojenia.
4: No wydaje mi się, że to są takie klucze, które próbują rozsupłać tą skomplikowaną historię powieści, znaczy fabułę powieści. Wiesz co, takie wątki, jakby staramy się je bardzo od siebie oddalać, bo to w zasadzie... bardzo zamyka no, na jakąś tam interpretację w zasadzie wtedy po co to wszystko. Wiesz, ja mam wrażenie, że to jest po prostu, że to jest szerszy temat. To znaczy, czym jest rzeczywistość, dla każdego i co z tą rzeczywistością każdy z nas robi, jak w jakiej jest relacji każdy z nas do rzeczywistości, nie? To są jakieś takie, wydaje mi się, ważniejsze rzeczy, bo otwierające ten świat bardziej niż powiedzenie, a no tak, bo Kubin, schizofrenia, aha, no tak, to pewnie, no popatrz na jego rysunki, aha, okej, wszystko jasne. To takie jakby, no nie wiem, mam wrażenie, że to jakoś tak nie, no mnie przynajmniej, zresztą w naszych rozmowach o tym też wspominaliśmy sobie, że no po prostu to nie niesie, nie?
1: Mhm. Okej, czyli, bo... Byłyby dwie wersje, powiedzmy takie skrajne, albo takie dwie podstawowe wersje ucieczki od świata. Już jak to nazywamy, tak nazywamy. Natomiast, czyli można pojechać do Tybetu i zamknąć się samemu, na przykład gdzieś w jakiejś pustelni i pomedytować, albo stworzyć jakąś społeczność. Ciebie interesuje, Michał, nie wiem, mechanizm funkcjonowania społeczności? Co dla ciebie jest tutaj istotne?
3: Dla mnie jest, wiesz co, gdzieś istotne jest tak, żeby takie bo to jest kilka pytań w tym materiale takich strasznie ciekawych, których nie chcę w tym momencie zadawać, bo mam poczucie, że zadajemy je w przedstawieniu. I trochę, trochę szkoda by było 3 miesięcy pracy, żeby je teraz, wiesz, głośno wypowiadać, bo czuję, że robimy takie przedstawienie, które ma szansę skłonić, żeby te pytania sobie, wiesz, samej postawić, jakby w trakcie oglądania. Dla mnie jest gdzieś ciekawy taki, bym powiedział, psychologiczny proces, który się odbywa w tym przedstawieniu, w tej opowieści. I pytania, które zadaje ten materiał, zadaje jakby Kubin w książce, a my zanim zadajemy je w przedstawieniu, nie? To znaczy ja czuję, że przez to, że mamy tak jakby właśnie polifoniczny jest ten spektakl, tak z wielu perspektyw się możemy podstawowym problemom przyglądać, że pewne rzeczy pozostają otwarte. Ja bym strasznie nie chciał ich, wiesz, strasznie bym ich nie chciał teraz domykać tak na potrzeby naszej rozmowy, bo czuję, że to się... Że to się mieni i to się zmienia w czasie, nie? Że ja mam, wiesz, takie na przykład jak zaczynaliśmy próby, to miałem oczywiście jakąś, wiesz, jakąś wydedukowaną, wyinterpretowaną odpowiedź, na przykład dlaczego, wiesz, skąd ten impuls w ogóle u Patery, u Klausa Patery, założyciela Państwa Snu, nie? Skąd ten impuls, żeby to miejsce tworzyć? Natomiast im dalej w pracy, tym bardziej czuję, że wiesz, że pewne rozpoznanie, okej, było dobre, żeby uruchomić w ogóle myślenie, żeby uruchomić budowę tego świata, no ale jak ten świat mamy już zbudowany, to czuję, że moja, wiesz, pierwsza odpowiedź była może, wiesz, jakby na tamtym etapie była trafna, tak żeby, wiesz, żeby zacząć pracę, ale teraz, czy jest tak dalej, nie mam pojęcia, nie? Że czuję, że nie wiem, bo tam jest na przykład taka, tak najprościej na poziomie fabularnym, nie? To jest tak, że Klaus Patera, przyjaciel głównego bohatera z gimnazjum, tam odziedziczył wielkie pieniądze i założył to państwo i tam zaczął sprowadzać budynki z Europy, zaczął tam ludzi sprowadzać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dzieje się cała tam druga część powieści i w trzeciej części powieści, jak to państwo gdzieś tam się zaczyna rozpadać, to przyjeżdża amerykański milioner Hercules Bell, król Wendlin, który zaczyna to państwo rozwalać. Nie? W sensie tam jakieś organizuje partie polityczne, coś tam, wzywa ludzi, żeby zbuntowali się przeciwko Paterze. No i na jakimś poziomie oczywiście to jest, wiesz, to jest taka opowieść, że tu jest jakieś tam, nie wiem, No dobra, no jakby niby nie utopia, ale jednak jakiś taki rodzaj niemiejsca dziwnego, nie? I tam przychodzi Amerykanin dogadany z Rosjanami, to wszystko puszcza z dymem. No i okej, no można by się zatrzymać na takim poziomie, nie? I pewnie to też by było, to też mogłoby być ciekawe przedstawienie. Natomiast nie wiem, wydaje mi się, że dla mnie na przykład no, ja się, wiesz, zastanawiam się bardzo poważnie, co jest naprawdę, a co jest nienaprawdę, nie? Co jest i to jest, wiesz, jakby w powieści jest tego trochę, gdzie tam na przykład bohater widzi jakichś ludzi po raz pierwszy, a wydaje mu się, że już ich zna, nie? Albo widzi twarz znanej jakiejś sobie osoby na zupełnie innej osobie, nie? I tak trochę, wiesz, można powiedzieć, no tak, no autor schizofrenik zapisuje epizod, dziękuję bardzo, można się rozejść, nie? Ale co jeżeli tam są jakieś głębsze sensy? Czuję, że robimy takie przedstawienie, znaczy, no wiem to, bo już widziałem pierwszy przebieg, że wcale te odpowiedzi nie muszą być tak jednoznaczne.
1: To zostawiamy Państwa z odpowiedziami, które dopiero przyjdą do nas po obejrzeniu spektaklu. Maciej Kowalczyk, Mariusz Bąkowski, Michał Kmiecik byli z nami. Państwo, Snu Wrocławski Teatr Współczesny. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję bardzo.

0: Radio Wrocław Kultura. Teatr.
1: W studiu Radio Wrocław Kultura Katarzyna Kalwat.
2: Dzień dobry.
1: I Wojciech Błażejczyk.
3: Dzień dobry.
1: Wojciech chyba pierwszy raz w studiu u nas, prawda?
3: A we Wrocławiu, tak.
1: We Wrocławiu oczywiście, tak. Chociaż polskie radio jest polskim radiem. Ale w Radiu Wrocław Kultura jesteś pierwszy raz, kompozytor i reżyserka spektaklu Słońce, Powietrze, Popiół. Katarzyna, to ty już pokochałaś chyba Wrocław.
2: Tak, mam poczucie czasami, że to jest moje drugie miasto teraz, w którym rzeczywiście często przebywam. I właściwie no tak, tak się szczęśliwie zdarza, że co roku coś tutaj realizuję, reżyseruję.
1: Jakby tak policzyć twoje spektakle wrocławskie, Grotowski Nonfiction, a polsko-wrocławski, Unpacking to rok temu premiera, w Teatrze Polskim Podziemie jeszcze Finnegan's Wake Fake. No i teraz czwarty to... Nie, jeszcze jest Młody Mężczyzna.
2: Wiesz, no Młody Mężczyzna we Wrocławskim Teatrze Współczesnym. No, czyli teraz też kolejna koprodukcja Teatru Polskiego w Podziemiu z Narodowym Forum Muzyki w ramach festiwalu Muzyka Polonika Nowa. Mhm. Też na tym festiwalu pokazywaliśmy Finnegan's Fake Wake 2 lata temu, więc trochę taki powrót na ten festiwal.
1: Będzie z nami po 18:00 Paweł Hendrich, który opowie o muzycznej stronie muzyki Poloniki Nowej i o warsztacie trochę kompozytora muzyki współczesnej. O to może zapytamy też Wojciecha, który jest bardzo utytułowanym i no sporo kompozycji można znaleźć w internecie nawet. Bardzo dbasz zresztą o swoją stronę internetową. No i świetnie,
3: trochę,
1: że tak jest.
3: Zaniedbuję.
1: No ale sporo tych utworów jest. Ja za chwilę zaprezentuję fragment jednego z nich. Natomiast chciałbym jeszcze zapytać o ten tekst, Katarzyna. Jesteś, można tak powiedzieć, że Teatr Polski w Podziemiu, a też może Festiwal Muzyka Polonika Nowa i w ogóle muzyka tak zwana współczesna, aktualna i twórcy tej muzyki. No i Katarzyna Kalwat to są tacy agenci do zadań specjalnych. Czyli no, zabierają się za taki materiał, który pewnie, do którego jak do jeża może podeszliby inni artyści. Ty nie boisz się i lubisz wręcz takie wyzwania.
2: Tak, no rzeczywiście mam jakieś wielkie upodobanie do tekstów, które charakteryzują się nadmiarem pewnym, dużą ilością odwołań, odniesień, pewnego rodzaju, można powiedzieć, taką intertekstualnością, dużą ilością też poziomów. Lubię po

0: przetłumaczyła. Tutaj trzeba zaznaczyć, że teksty Jeliny charakteryzuje poza tą dużą ilością odwołań i odniesień literackich do innych tekstów kultury, czy popkultury, czy całego archiwum kultury europejskiej, tak, z którego ona korzysta, czy do tekstów antycznych. Charakteryzuje pewnego rodzaju forma, która opiera się właśnie na grach językowych, na przesunięciach, na aliteracjach, na po prostu szaleństwie literackim, w które wpisana jest właśnie ta warstwa muzyczna, która pozwala konstruować i dekonstruować tą polifoniczną partyturę jej strumienia świadomości. Więc ja myślę, że po prostu stąd jest to moje upodobanie do Jelinek, bo ona pozwala mi realizować no, pewną fascynację moją, czy jakby rozwijać się w oparciu takiego napięcia, które jest między właśnie muzycznością, a właśnie językiem.
1: Wojciech, a kompozytor jak podszedł do tego materiału?
2: Materiał generalnie jest z jednej strony trudny, bo ten tekst jest, tak jak Kasia powiedziała, pełen właśnie w każdym zdaniu, w każdym słowie, pełen odniesień, kontekstów, skojarzeń, często bardzo błyskotliwych, często trudnych do rozszyfrowania, ale też jest bardzo mocny. A z drugiej strony rzeczywiście jest jakby w rytmie tego języka, którego Jelinek używa, często już jakaś muzyczność zawarta, z której my żeśmy korzystali i korzystamy. I tutaj tej muzyki jest dużo. Jest dużo, chociaż ona nie ma takiej funkcji, jakby to powiedzieć, pierwszoplanowej. Czasem ma, ponieważ mamy też arię i śpiewaczkę, ale często po prostu wchodzi ona w symbiozę z tym tekstem. Mamy śpiewaczkę, czyli jest z nami Agata Zubel, która zresztą jest też wybitną kompozytorką i wciela się w taką postać, którą właściwie są wszyscy w tym spektaklu. Ale jeśli chodzi o muzykę, mamy też trio muzyków na żywo, Puzon, Flet i Violoncelle, a także jeden z aktorów obsługuje obiektofony, czyli różnego rodzaju przedmioty, które wygrzebałem z magazynu teatralnego, ze śmietniska postteatralnego, powiedzmy.
1: Obiektofony.
2: One stają się instrumentami, na których on dużo gra. Gra na nich smyczkiem, specjalnego rodzaju pałkami, zupełnie jak na instrumentach, i mają one zupełnie muzyczną rolę i bardzo ładne dźwięki.
1: To strzelę teraz, to Michał Opaliński gra na tych instrumentach?
2: Tak, właśnie.
1: Musiał być Michał Opaliński.
0: Świetnie sobie zostaliśmy dzisiaj poproszeni, żeby absolutnie wymieniać go w kontekście gry na tych rozlicznych obiektofonach.
2: I słusznie, bo naprawdę świetnie sobie muzycznie
0: bardzo
2: radzi.
0: Dobrze
2: i
0: radzi.
2: Bardzo dobrze też radzi sobie ze smyczkiem, właśnie świetnie wchodzi w interakcję z muzykami.
0: Jest częścią właściwie już nie wiadomo, czy zespołu muzycznego, czy zespołu aktorskiego. Tak. Ma podwójną funkcję w tym spektaklu.
1: Słońce, powietrze, popiół. Czyli kojarzy nam się to jednak z naturą, z pewnymi żywiołami. Ja podczytywałem trochę tekst Jelinek. On jest dostępny na stronie internetowej. Oczywiście ja nie jestem tak biegły w niemieckim, więc przetłumaczyłem sobie googlowo na polski. Więc to nie jest to doświadczenie, które zdobędziemy w teatrze. Po pierwsze dlatego, że to jest spektakl multimedialny, a po drugie, czyli taki synkretyzm jednak, a po drugie, no, Monika Muskała jest dobitną tłumaczką oczywiście. Więc jeszcze w dodatku adaptacja wasza i tak dalej, i tak dalej. Ale to, co mi się tam narzuca, tam jest rzeczywiście wiele odniesień, wiele różnych i scen, bo to jest tekst rozpięty między rzeczywiście taką kulturową historią trochę cywilizacji ludzkości, ale też pewnym konkretem. Tam jest dużo takich konkretów, anegdot bym powiedział, oczywiście nie w kategoriach dowcipu. Ale zdaje się, że takim głównym, nie wiem czy tematem, czy emocją, które mi towarzyszyło w takim pobieżnym czytaniu, no to jest ten namysł, smutek nad przemijaniem po prostu.
0: Ja myślę, że to jest trafne, co powiedziałeś. Rzeczywiście jest jakiś rodzaj niezwykłego napięcia w tym tekście między naszą ludzką pychą, do której Jelinek się odnosi, także jako autorka, pisarka, też zadające być może takie pytanie, czy w ogóle można tworzyć bez tej pychy, która właśnie dystansuje nas od tego doświadczenia znikomości, kruchości, przemijalności, śmierci i czy być może, ponieważ to doświadczenie kruchości i przemijalności jest immanentnie wpisane w nasze życie, czy nie powinniśmy właśnie z tej

0: żarłoczności, ekspansywności na życie, z tej naszej pychy korzystać. Tak, jest to rzeczywiście jeden z podstawowych tematów i myślę, że główny temat, którym my się zajmujemy, zarówno na poziomie aktorskim, literackim, językowym, ale też właśnie muzycznym, stąd jest ta przecież opera, która jest uosobieniem dążenia do doskonałości i właśnie można powiedzieć, że wyraża ten absolut, czyli to wszystko, co jest poza językiem, poza słowami. Wydaje mi się, że Jelinek, ona oczywiście nie odwołuje się bezpośrednio do opery w tym tekście, bardziej tutaj to połączenie performatywnej operowości czy opery, momentami bardzo klasycznej, a momentami bardzo performatywnej właśnie z językiem i z tekstem jest jakby naszą taką decyzją też spowodowaną tym, iż właśnie to wszystko, co jest pyszne, co jest heroiczne, co jest romantyczne czy postromantyczne właśnie jest znakomitym uosobieniem tego stanu doskonałości, który jest właśnie pyszny i do którego sama autorka się przecież odwołuje, jednocześnie badając to wszystko, co jest związane z doświadczeniem kresu, końca, czy właśnie tej kruchości ludzkiej. Może dodam tylko, że to doświadczenie przemijalności czy kresu jest tak ważne, ponieważ w tych ostatnich tekstach Jelinek, bo rzeczywiście ostatnim jej tekstem jest Popiół, ponieważ ona doświadczyła odejścia śmierci swojego małżonka i rzeczywiście ostatni tekst w tym tryptyku jest poświęcony temu rozstaniu i jest rzeczywiście no chyba pierwszym tak bardzo osobistym tekstem Jelinek, gdzie ona też trochę odziera się z formy, do której nas przyzwyczaiła.
1: Wybrałeś, Wojciech, te trzy instrumenty, plus no, ludzki głos też jest przecież instrumentem, niektórzy mówią najdoskonalszym. Flety, wiolonczela, puzon. Dlaczego? Tak ci się skojarzyły z tym materiałem właśnie?
2: Przede wszystkim to jest taki zestaw, który daje bardzo duże możliwości. Bo z jednej strony mamy wiolonczelę, która z instrumentów smyczkowych jest takim jakby instrumentem, przepraszam, wszystkich skrzypków, najdoskonalszym, bo operuje zarówno niskimi, jak i wysokimi dźwiękami, ma bardzo dużą paletę dobrze brzmiących, rozszerzonych technik wykonawczych, jest też bardzo ekspresyjna.
1: Czyli wiolonczela jest takim powietrzem, można powiedzieć.
2: Raczej powiedziałbym, że powietrzem jest chyba flet.
1: A flety mamy
2: też w zasadzie trzy, bo tam używam fletu altowego, basowego, czyli takiego dużego, nisko brzmiącego fletu, który właśnie ma bardzo dużo powietrza, ale mamy też bardzo ciekawy wynalazek, mianowicie flet Pezzolda, czyli takiego wielkiego, bo to jest też basowy flet, fletu jakby prostego, a o zupełnie też niesamowitym brzmieniu. No i puzon, którego dźwięk jest jakoś bliższy temu doświadczeniu katastrofy, o którym my tam często, o której się często ocieramy w spektaklu.
1: Za chwilę do Państwa wrócimy. Ja teraz chciałbym, żebyśmy posłuchali fragmentu Twojego utworu. Wojciech Błażejczyk napisał jakiś czas temu utwór, który... I tu jest zagadka dla Ciebie, dla kompozytora.
2: Czy
1: pamiętasz? Nie, rozpoznać to już na pewno rozpoznasz. Myślę, że część naszych słuchaczy rozpoznał. To jest świetny utwór, ale zresztą sam grasz na jednym, na solowym instrumencie w tym koncercie. Ale kto gra? Jaka orkiestra gra ten utwór?
2: Okay.

0: No to...
1: Oczywiście orkiestra Wrocławia, bardzo miłe wspomnienie. Pamiętam, jak przyjeżdżałem tutaj do Wrocławia na próby jako solista we własnym utworze, bardzo to jest duży stres, bo nie dość, że trzeba jako kompozytor dobrze wszystko ogarnąć, to jeszcze trzeba wykonać ten swój utwór z wspaniałą orkiestrą, którą prowadził świętej pamięci Jan Staniendę. Także bardzo to miło wspominam.
0: To też jest ciekawe, u Jana Staniendy takie rozpięcie między, no tutaj w tym przypadku muzyką bardzo aktualną, współczesną.
1: No właśnie, prawda?
0: A przecież on świetnie, na przykład, nie wiem, uwertury operetkowe również dyrygował.
1: No tak, raczej myślę, że w muzyce nieco dawniejszej się specjalizował, no. Ale był bardzo otwarty i cała orkiestra, pamiętam, bardzo dobrze przyjęła ten utwór i dobrze się nam pracowało.
0: No to tak, wróćmy do tekstu Elfriede Jelinek, która zresztą ma teraz ogromne powodzenie, zasłużenie, no skoro wzięłaś ten tekst, to zasłużenie zapewne, ale pamiętajmy też, że to jest taki projekt dość międzynarodowy, bo były też prezentacje w Zurychu, w Monachium, tam ich spektakli, prawda? A Polska i Teatr Polskich Podziemie to właśnie Katarzyna Kalwat. Widziałaś tam te spektakle, czy nie?
2: Nie. Zazwyczaj, no nie miałam okazji, nie oglądam spektakli, które gdzieś no, bazują na podobnych tekstach. Zresztą chyba do tej pory nie powstał spektakl, który realizowałby wszystkie trzy części tego tryptyku. To będzie premiera. Mhm.
0: Bo tak zdaje się, inicjalnie gdzieś tam na stronie internetowej zauważyłem, że nie wiem, tam to wydawnictwo, czy producent, ktoś może związany z Elfriedą Jelinek, oni mi tam napisali, że Słońce to będzie ten główny temat wrocławskiej premiery, a nie, wy jednak zdecydowaliście się na zrealizowanie całości. Jest to rzeczywiście mnóstwo tekstu i mnóstwo nawiązań. Od Platona, Arystotelesa, Eurypidesa, Hezjoda, przez Franciszka z Asyżu, po Malera, Barta, Wikipedia również się pojawia w tych odniesieniach Elfriede Jelinek. No i teraz jeszcze tak by pomyśleć albo powiedzieć, zaprezentować. Rozpisałyście ten monologi na szóstkę aktorów i śpiewaczkę? Jak to
2: tak,
0: jest?
2: Tak dokładnie było. Punktem wyjścia do pracy z tym materiałem, dosyć szybko się też zorientowałam, że chciałabym, żeby to nie było tylko słońce, tylko też chciałam skorzystać z fragmentów powietrza i popiołu, gdyż one układają się po prostu w spójną całość. One mają też swoją dynamikę i ta dynamika jest znakomita, bo ona pozwala zdecydowanie w większym stopniu dyskutować pewne tematy, między innymi te związane z doświadczeniem katastrofy. Ja zawsze staram się, szczególnie w takich projektach, które no bezpośrednio dotyczą koincydencji muzyki, sfery audialnej i języka, nie tworzyć postaci psychologicznych. Jest mi to od dłuższego czasu jakoś obce. Raczej staram się szukać języka, czy różnych form językowych, idiomów językowych, form językowych i w taki sposób podzielić ten tekst, żeby każdy z aktorów grał język. I odrębność i różnice między tymi formami językowymi tak naprawdę budują postaci. Czyli na przykład wspomniany Michał Opaliński, który gra na obiektofonach, dostał wszystkie odwołania i konteksty literackie, o których mówiłaś, literackie, filozoficzne też, bo tam jest też bardzo dużo odniesień do filozofii. W związku z tym gra postać archiwisty kultury, też jednocześnie śmieciarza, bo gra na tych wszystkich obiektach, które są elementem i tworzą też warstwę muzyczną. Bo właśnie gra to wszystko, co zostaje po kulturze. Gra te po prostu to śmietnisko cywilizacyjno-kulturowe. Znowu śmietnisko popkulturowe, czyli taki język po prostu kultury, popkultury, internetu, składających się z pewnych fleszy, kawałków, strzępów gra Janka Woźnicka i ona na przykład gra postać plażowicza. Kaliczki. Postać związaną z no, pragnieniem panowania nad rzeczywistością, uosabiającą nie tylko furię, czyli pewną wersję słońca, ale też w tym wypadku oczywiście postać Elfriedy Jelinek gra Kwiecia, więc ona ma zupełnie inne...
0: Agnieszka Kwietniewska.
2: Agnieszka Kwietniewska, tak, bardzo dziękuję tutaj za to rozwinięcie. Agnieszka Kwietniewska znakomicie gra tutaj postać furii. W związku z tym miałam do tego podejście stricte, powiedziałabym, perekowskie, czyli raczej szukałam różnych form języka i w oparciu o te różne formy języka tworzyłam te postaci. Mamy jeszcze postać na przykład Apolla, mamy postać też dziennikarza, czy właściwie dokumentalisty i te różne, tak jak powiedziałam, pasma czy formy językowe, literackie, one są punktem wyjścia do tworzenia postaci.
0: A muzycznie... Muzyka powstała po, prawda? To nie jest taki chyba oczywisty sposób w twoim przypadku.
1: Chyba powiedziałbym, że ona powstawała tak trochę równolegle.
0: Równolegle.
1: Bo my mieliśmy dosyć dużo rozmów w trakcie procesu tłumaczenia, kiedy Monika dokonywała tego tłumaczenia, co było też dość czasochłonne. Była kwestia też wyboru fragmentów, bo nie jest to cały tekst oczywiście, bo to by się nie zmieściło w spektaklu w takiej formie, w jakiej on jest.
0: To zdaje się, że to naprawdę jest kilka ładnych godzin, to musiałoby trwać.
2: No, pewnie, gdybyśmy rzeczywiście zdecydowali się na wystawienie słońca, powietrza i popiołu, no to myślę, że 6-7 godzin.
0: Gdzieś tak. Wracamy do wątków.
1: Tak, także proszę się nie obawiać, to nie będzie 6-7 godzin. Nie można śmiało przychodzić do teatru. Więc ta muzyka powstała trochę równolegle, też trochę w... Czasami musiałem coś zaproponować, właściwie zanim zobaczyłem pewne sceny, ale no też staram się reagować na to, co się dzieje, więc tutaj tak jakby różnymi metodami, drogami dochodzimy do tego ostatecznego rezultatu.
0: Z jednej strony mówimy o katastrofie. Katastrofie, która może nam się kojarzyć, myślę, że bardzo oczywiście, ale też no, jest to bardzo ważny temat dla nas, żyjących tu i teraz. Katastrofie ekologicznej po prostu. Staramy się jako ludzie okiełznać, staraliśmy się przez lata okiełznać naturę, okazuje się, że to się nie da. Że natura się jednak odbija od nas, czy walczy z nami, z człowiekiem. Ale z drugiej strony jest też poziom indywidualny w tym tekście Jelinek. Tam akurat tylko w Słońcu, zdaje się, są nawiązania do jednego z ulubionych jej tematów, czyli patriarchat, feminizm i tak dalej, kobieta, mężczyzna. Tu raczej idziemy na inny poziom, czy inne tematy są istotne, bo ja tam czytam... Czuję i oddech, i głos, i pokój, w którym się mieszka, miejsce, w którym mieszkam. No jest tam piękna metafora przemieszczania się i tego powietrza zamkniętego w oponie na przykład. Tak, tak z takiego, taka metafora ujęta w oponie samochodowej. Czyli takie powietrze, żywioł uwięziony, a jednak umożliwiający pewną wolność przemieszczania się. Szczyt, granice, smutek, ale ty, Katarzyna, też w tym wszystkim widzisz, bo tak czytam ten opis spektaklu, jakiś humor i absurd w tych wątkach także.
2: Ja myślę, że to jest też typowe dla twórczości Elfriedy Jelinek i ta katastrofa ekologiczna, czy w ogóle dyskurs ekologiczny, o którym ty mówisz, on z jednej strony jest podawany przez autorkę bardzo poważnie, z drugiej strony on jest trochę niestety ośmieszany. Ośmieszany w tym sensie, że Jelinek mówi, że czego byśmy nie wymyślili, czy to będzie dyskurs ekologiczny, emancypacyjny, to wszystko musi mieć swój kres. I w życie, istnienie cywilizacji wpisany jest progres, czyli wzrost, i absolutny regres, czyli ten popiół, czyli ten koniec wszystkiego, od którego znowu zaczyna się progres, czyli ten wzrost, czyli to nowe życie. Dlatego z jednej strony ona niezwykle czujnie przygląda się planecie i rzeczywiście ma to pewien rodzaj uwrażliwienia na sytuację cywilizacyjną. Z drugiej strony ona niezwykle humorystycznie, absurdalnie obśmiewa pewne dyskusje, które nam wydają się, że są próbą trzymania rzeczywistości w ryzach czy panowania nad światem. Nad światem się nie da zapanować.
0: A pytanie, czy da się zapanować nad człowiekiem, odwracając, prawda, tę sytuację? Czy no, kto tu wygra?
2: Kto tu wygra?
0: Mam nadzieję, że sztuka.
2: No, trudno powiedzieć, kto tutaj wygra. Myślę, że to jest pytanie, które sobie stawia Jelinek i myślę, że ona sama do końca nie zna tej odpowiedzi.
0: Nie będziemy też zdradzać ostatniego słowa. Nie wiem też, czy to ostatnie słowo brzmi w tym rekwiem spektaklu. Natomiast chciałbym zapytać jeszcze o głos, bo tam też głos jest w tekście Jelinek. W tym rozdziale, zdaje się, czy tej części o powietrzu, głos jest niewidzialny, ona pisze, tak jak powietrze jest niewidzialne, a jednak obecne. Czy to jest również inspiracja dla muzyka?
1: Częściowo tak, chociaż jeśli chodzi o fragmenty śpiewane, bo tutaj może do tego głosu najbliżej, to w zasadzie bardziej większość tych śpiewanych fragmentów pochodzi właśnie ze słońca. Wynika to z pewnej gradacji tych treści, które są właśnie wyśpiewywane, a nie mówione, bo to w teatrze jest coś zupełnie innego i wyjątkowego, że ktoś fragment tekstu śpiewa, a nie mówi. To ma zupełnie inne znaczenie, nabiera kompletnie innego kontekstu. Także dlatego głosu też musieliśmy znaleźć odpowiednie uzasadnienie, odpowiednie miejsce, tak żeby on też nie zaburzał, żeby to ten śpiew nie zaburzał właśnie tej jelinkowej narracji, co wcale nie było, wciąż nie jest łatwe, ale staramy się.
0: No, staracie się na pewno, to musicie się starać, bo ja szczerze mówiąc bym poległ, ale i sama lektura nie jest przecież łatwa tego tekstu.
2: Tak? Nie jest łatwa?
0: To nie jest trudny język, rzecz jasna, natomiast jest tam trochę takiego strumienia, jak użyłaś już to słowo, strumienia świadomości jednak.
1: Ale może właśnie ten humor, o którym wspomniałeś i te elementy absurdu, to właśnie jest coś, czego można się uchwycić i myślę, że to jest też ważne w spektaklu, że kiedyś mówię o tak poważnych, ważnych, ciężkich, trudnych tematach, to każdy element absurdu, groteski, któregoś można chwycić, jest zawsze bardzo mile widziany.
0: Jak myślisz, Katarzyna, co jest w Elfriede Jelinek, że tak chętnie jest, sięga się po jej teksty w teatrze, też w operze przecież?
2: Ja nie wiem, jak to rzeczywiście teraz wygląda w polskim teatrze. Ja mogę powiedzieć, dlaczego mnie Jelinek fascynuje. Wydaje mi się, że mnie fascynuje ze względu na to, że ma ten rodzaj nadmiaru w sobie, wieloznaczności wpisanego w język, wieloznaczności wielu poziomów znaczeniowych, na których ona buduje narrację. Przede wszystkim ja jestem w pewnym sensie, mając taki napór języka i słów, muszę wykuć formę trochę z aktorami, w tym wypadku z muzykami, z Wojtkiem. To jest dla mnie fascynujące, że to jest coś, z czym ja się mogę spierać, czemu ja muszę postawić opór. I jednocześnie to, co uwielbiam, to przede wszystkim rzeczywistość, której nie można ustanowić. Ja bardzo lubię spektakle, w których nie ma rozwiązań, które są wielowątkowe, które składają się z kilku nici, które są pewnego rodzaju kłączem. Więc Jelinek jest znakomitym kłączem i też trochę jest tak, jak może mogłabym się odwołać do Fineganów, bo każdy wychodzi z Jelinek z tym, z czym przychodzi. Będą osoby, które będą znakomicie czytały odniesienia, odwołania, pewne też odwołania, odniesienia muzyczne, tak, z których Wojtek korzysta, a będą osoby, które się skupią na zupełnie innym wymiarze tekstu Jeliny, która jest też po prostu piękną opowieścią o losie ludzkim. Dlatego wydaje mi się, że ta perspektywa odbioru tekstów Jelinek pozwala na to, żeby nieustannie rzeczywistość zmieniła się w naszych oczach i żeby nie ustanawiać tego świata, tylko żeby on nieustannie właśnie w tym procesie powstawania się zmieniał, kompromitował często, demaskował, bo przecież Jelinek jest znakomita w demaskowaniu nie tylko rzeczywistości, nie tylko języka, który obśmiewa przecież, bo ona mówi o tym, że język jest pewną formą i jest formą, która w gruncie rzeczy nas oddziela od pewnych tematów, więc badanie tego, czym ta forma językowa jest i co się kryje pod spodem, jest też dla mnie niezwykle fascynujące i tym się zajmuję zresztą w teatrze od lat. Ale pamiętajmy też, że Jelinek zawsze obśmiewa sama siebie i akurat w tym tekście wydaje mi się, że tutaj dochodzi do granic niewyobrażalności. I rzeczywiście ostatni nasz monolog w scenie Popiół jest monologiem osobistym, autorskim samej pisarki.
0: To jeszcze, ponieważ zainteresowało mnie to, co powiedziała Katarzyna o odwołaniach muzycznych. Czy w takim razie tropa Mielinek, która odwołuje się do tych tekstów kultury, ty też do tekstów muzyki czy do literatury muzycznej, jakoś się odwołujesz w swojej muzyce?
1: Nie wprost, ale oczywiście takie odwołania można znaleźć. Znaczy są to pewnego rodzaju odwołania raczej do pewnych styli czy pewnych konwencji muzycznych właśnie, czy operowych, czy teatralnych, które użyte w określonym miejscu, w określony sposób, z określonym brzmieniem takiego, a nie innego zespołu właśnie, tworzą taką jakby mieszankę, która daje jakieś nowe znaczenie i które właśnie poprzez te odwołania i umieszczenie tego w tym nowym kontekście potrafi zaskakująco z tym tekstem współgrać, czy go jakoś skontrować na przykład. Tak bym powiedział.
0: Czyli raczej nie do Bacha, do jakiegoś, nie wiem, baroku.
1: No, tak, chyba raczej w ten sposób bym tutaj, tam, raczej proszę się nie doszukiwać jakichś cytatów ukrytych z jakichś znanych dzieł.
0: Teraz nie Polski w podziemiu, a też muzyka Polonika nowa. Teraz ten spektakl będzie grany w tym kontekście, no a potem już będzie miał swoją drogę, prawda? W Teatrze Polskim w Podziemiu. Jak zwykle wspaniała obsada. Szóstka aktorów plus Agata Zubel. Nie, piątka aktorów.
2: Piątka aktorów plus szósta Agata Zubel. Trochę dodam w bardzo ważnej relacji tutaj jest Agata Zubel i Agnieszka Kwietniewska, ponieważ tutaj te części najbardziej takie afirmatywne naszego libretta, które dotykają tematów właśnie pychy i absolutu, dążenia do doskonałości, one w pewnym sensie są podzielone między właśnie Agatę Zubel, a Agnieszkę Kwietniewską i w pewnym sensie one współtworzą czy współkreują to doświadczenie razem.
0: Słońce, powietrze, popiół. Coś Słońce, jeszcze powietrze. Chciałaś dodać?
2: Tak. Filip Busman, scenografia. Tasza Kaczuba, kostiumy. Monika Muskała, Maja Wisła-Szopińska, libretto. Wspaniały zespół Teatru Polskiego w Podziemiu. Muzycy, instrumentaliści, instrumentalistka z Narodowego Forum Muzyki.
0: Dziękuję wam bardzo. Katarzyna Halwat i Wojciech Błażejczyk byli z nami.
1: Dziękujemy.
2: Dziękuję bardzo. Come on.

0: Radio Wrocław Kultura. Przewodnik kulturalny.
1: Kolektyw Kobietostan jest z nami. Dzisiaj w osobach Iwony Koneckiej. Witaj, Iwona.
2: Cześć.
1: A to musisz jeszcze raz przywitać.
2: Cześć.
1: Witaj. Jest z nami również Ania Bachtina.
3: Dzień dobry.
1: I Oliwia Turowska.
4: Dzień dobry.
1: To może zacznijmy od dziewczyn. Ania, co robisz w życiu?
3: Oj, takie nieoczekiwane trochę pytanie. Ja głównie zajmuję się teatrem i była związana z Studio Kokiu. Dodatkowo też jeszcze jestem częścią Teatru Czterech.
1: Czyli Pawilon Czterech Kopuł.
3: Tak, Pawilon Czterech
1: Kopuł. Zwykle finisarze oprawiacie swoimi występami.
3: Tak, tak, tak. I ostatnio robiliśmy tak tą Bieksińskiego, takie bardzo takie wielkie działanie było fajne. I co? I no teraz jestem też częścią Kobietostanu w pewny sposób, bo jestem z dziewczynami gdzieś od września. Pomagałam im jako wolontariuszka w wydarzeniu, które nazywało się Yellow Ribbon Run. Również też jestem pomocą techniczną przy spektaklu Sołtyski i teraz uczestniczką projektu Zejście.
1: O Zejściu będziemy dzisiaj mówić. Zdarzeniu performatywnym, który się wydarzy 9 maja o 18 w parkingu podziemnym Akademii Sztuk Teatralnych przy ulicy Braniborskiej. A Oliwia Turowska jest artystką tak zwanych sztuk pięknych.
4: Zgadza się, no. Ja skończyłam malarstwo na Akademii tutaj we Wrocławiu. No i rzeczywiście jakoś na pewno na spektaklu się pojawiają takie wątki, może bardziej wizualne z mojej strony.
1: Fotografia chyba najbardziej cię tak pociągnęła gdzieś w pewnym momencie?
4: Fotografia?
1: Mhm. Bardziej niż malarstwo?
4: Nie.
1: Nie.
4: Najbardziej takie działania, które są na styku właśnie sztuk performatywnych i jakichś takich działań może instalacyjnych. Ale przede wszystkim prace są tymczasowe i efemeryczne i skupiają się na tym, żeby nie trwać, więc są takimi antypomnikami.
1: Ja nie wiem, czy dobrze sięga pamięcią, ale czy to może się mylę, ale no zweryfikujmy to, niech będzie. Bo widziałem taką pracę, która jest kolażem takim fotograficznym. To chyba twoja praca. I mnie się bardzo podobała.
4: To był taki kolaż, który się składał z stu malutkich zdjęć. I to był taki portret psychologiczny mojej ówczesnej przyjaciółki. To były prace takie inspirowane Hockneyem i rzeczywiście każde to malutkie zdjęcie, jakby one wszystkie tworzyły jakąś tam całość, ale ta metoda pozwala na pewne deformacje ciała.
1: Kolaż, ale to rzeczywiście wyglądał jak obraz. Ja widziałem tylko reprodukcję w internecie. Nie widziałem tego na żywo. Zresztą został chyba sprzedany ta praca. Iwona, tak widziałem w internecie, że trochę też podróżujecie ostatnio dość mocno. Włochy, co tam jeszcze, Grecja. Dzielicie się doświadczeniami?
2: Dzielimy się doświadczeniami, podglądamy, ale też współpracujemy i to lubię najbardziej, żeby jednak wejść bezpośrednio w akcję, w kontakt i wymienić się w działaniu. W ramach tego projektu, którym się odbędzie premiera Zejścia, jeździmy do Grecji, do Aten i do Mariboru, do Słowenii. Ale bywam też we Francji, we Włoszech, w Rumunii i w Serbii.
1: Miałaś realizować spektakl gdzieś...
2: We Francji zrobiliśmy spektakl.
1: Zrobiłaś?
2: Tak. Drift. Drive for real. Nie wiem. Chodzi o to, że kobiety przejmują scenę polityczną i jest teoretycznie pierwszy zjazd partii feministycznej, ale potem się właściwie zastanawiamy, czy to w ogóle ma sens, żeby odrębniać te kobiety jako wchodzące do polityki, czy one mają partycypować, a w ogóle to, czy chcą w tej polityce, która tak wygląda, jak wygląda.
1: To pewnie różnie bywa. No a Zejście to jest projekt, który pojawia się w ramach zdarzenie, które pojawia się w ramach projektu Women Interact. To jest ten sam projekt, czy nie?
2: Nie, to są dwa różne, to są dwie różne rzeczy. W ramach Women Interact współpracujemy z Drużstwo ZIS z Mariboru, czyli tłumacząc na polski kolektyw Cycki, i z Restart Theater Athens w Grecji, i tam już powstały premiery. I teraz czekamy, aż przyjadą do nas też na premierę za chwilę. Już dzisiaj wysiadają zaraz z samolotu Greczynki, żeby wesprzeć nas też na ostatniej prostej przed przygotowaniem premiery.
1: A w tym projekcie chodzi o to, żeby poprzez działania artystyczne powiedzieć coś o sytuacji kobiet? Jak to jest?
2: Żeby poprzez działania artystyczne, ale takie włączające, poprzez teatr partycypacyjny, żeby oddać głos i sprawczość kobietom z doświadczeniem kryzysu albo marginalizacji.
1: I
2: mamy jeszcze badaczki, które sprawdzają, czy to się naprawdę wydarzy. To są dwie badaczki ze WPS-u, Agnieszka Młodzińska-Granek i Paulina Woźniak. I też będą z nami na premierze. Jest to bardzo ekscytująca część projektu.
1: Nazywasz to, nazywacie zdarzeniem performatywnym. Tak. Na 12 kobiet i tłum.
2: Tak, ale bo my już się same gubimy w terminologii, bo jak nas znasz, to jesteśmy na tej pograniczu teatru i rzeczy innych, w tym postsztuki, działań właśnie instalacyjnych i trochę takim działaniem z pogranicza właśnie jest zejście. Będą elementy teatralne, ale też będzie instalacja, którą będzie można zwiedzać.
1: To zaraz jeszcze o szczegółach, ale to wszystko powstało w ramach warsztatów i uczestniczyłyście wszystkie w tych warsztatach. Co tam się działo?
4: Uj. Czego tam się nie działało?
1: Co się nie działo? No to... Spotkałyście się i jak to było?
4: To może... Ja zacznę.
1: Oliwia.
4: Tak,
3: możesz śmiało.
4: Ja może powiem to, co najbardziej zapamiętałam z naszych zajęć, czyli takie trochę dryfowanie po przestrzeni, po dźwiękach i jakieś takie uwalnianie może takich rzeczy, które zazwyczaj tłumimy, i pozwolenie sobie na to, żeby się wygłupiać, wydawać jakieś dźwięki, które, nie wiem, nie brzmią bardzo ładnie. Także myślę, że to jest bardzo duży walor tych wszystkich zajęć, które miałyśmy, tych warsztatów, bo pozwala tak odrzucić myśl, która, no przynajmniej mi, ale wydaje mi się, że też wielu osobom tak towarzyszy na co dzień, takie poczucie bycia obserwowanym z zewnątrz i myślenia o tym właśnie, jak jesteśmy postrzegani, niż i to bardziej, to przeważa ponad bycie sobą. Tak myślę.
1: Mhm. To jest perspektywa Oliwii, a Ania, która ma doświadczenie teatralne i jest obserwowana, bywała obserwowana w tej sytuacji, to co dla ciebie było najważniejsze, najciekawsze?
3: Dla mnie najważniejsze zawsze jest spotkanie z różnymi ludźmi. Nawet z tymi, z którymi może być nigdy bym się nie spotkała. I to zależy też, że każda z nas ma swoje jakieś doświadczenie życiowe, jakieś swoje kryzysowe momenty, jak z tym radzimy, co możemy pokazać, jakby jak się czujemy też wokół siebie, jak uczymy się też szanować się nawzajem, dbać o siebie, dbać o innych. I dla mnie to była raczej taka wielka zabawa, bo możliwość takiego odkrywania siebie, pozwalanie na wszystko, ale też z uczciwością, z myślą też, że są inni ludzie. I na przykład my mamy kontrakt, w którym jest wypisane, co, na co zgadzamy się tak grupowo, i staramy się jakby pracować i tworzyć zgodnie z tym kontraktem też, co jest bardzo ważne i
1: Czyli czujecie się bezpieczne, czułyście się bezpieczne w całym tym procesie. No bezpieczeństwo i teatr czasem się nie tyle wykluczają, co czasem nie idą w parze. I to dobrze i źle z drugiej strony. Natomiast tak, były rozmowy, improwizacje, pisanie, różne działania. I co z tego wyszło, co wyjdzie?
2: Szaleństwo. Wydaje mi się, że między innymi dzięki temu kontraktowi i tym, co udało się grupie zbudować, jeśli chodzi o relacje między nami, właśnie poczucie bezpieczeństwa, to teraz ta jazda bez trzymanki, którą mamy w tym i w zeszłym tygodniu na ostatniej prostej przed pokazem, jest w ogóle możliwa i nie pospadałyśmy jeszcze ze stołków. Mamy tym razem grupę osób, tak jak też słyszycie i widzicie niektórzy tutaj, już z doświadczeniem artystycznym wielokrotnie, z ogromną wyobraźnią i też z bardzo różnorodnymi językami wyrazu, bardzo zaangażowane uczestniczki i bardzo dużo proponujące. Więc pokaz będzie na pewno szalenie bogaty i będzie taką przygodą właśnie zejścia do podziemia.
1: Mhm. Podziemie kojarzy się z czymś takim subwersywnym.
2: Tak.
1: Ale tu jest bezpiecznie w tym podziemiu.
2: Tu nie jest tak niebezpiecznie, jakby się na pierwszy rzut oka wydawało, tak mogę powiedzieć. W sensie, jeśli chodzi o widza, to oczywiście będzie ruch w przestrzeni, będzie widz się sam przemieszczał między poszczególnymi punktami, ale nie będziemy atakować, wciągać do akcji.
1: No właśnie chciałem zapytać, bo rzeczy. Jednak to 12 kobiet i tłum, tak, więc tak, widz tak. Będzie tłumem, ale nie będzie musiał brać udziału w działaniach performatywnych. Nie. Dobrze, ja rozumiem, że nie chcemy tam wiele mówić, co tam się wydarzy tak w szczegółach, ale w waszym opisie zapowiadającym to zdarzenie jest intrygująca kwestia podróży w bezruchu. A jednak będziecie się przemieszczać.
2: To jest na prowadzenie trochę w ogóle na temat spektaklu. Co, bo on jest pozwala trochę pobyć w doświadczeniu, którym jest zatrzymanie się, odcięcie od tej rzeczywistości codziennej, pędzącej, od tak zwanej bieżączki, od produktywności, od oczekiwań innych i zagłębienie się w sobie, które czasem z zewnątrz wygląda, jakby ktoś nic nie robił i trzeba go stamtąd natychmiast wyciągać, a może się okazać, że to jest bardzo cenne i potrzebne doświadczenie i że ono ma swój i ciężar, ale masz też swoje jasne punkty.
1: Zwykle aktorów się pyta, co robią, jakie mają postaci, to jeśli możecie powiedzieć, w kogo wcielacie, choćby w fragmencie, to powiedzcie.
4: Proszę.
1: Oliwia.
4: No dobra, odważna odpowiedź, ale myślę, że w siebie najbardziej. Że w tym spektaklu nie do końca mamy bardziej działania niż role. Nie jest to taki tradycyjny spektakl. My bardziej pracowałyśmy tak konceptualnie. W ogóle też myślę, że to jest świetne w całym tym projekcie, że wiadomo, że są reżyserki, które mają główny głos, taki decydujący, ale my też pracujemy konceptualnie i decydujemy o naszych działaniach. Więc wydaje mi się, że najbardziej gramy siebie po prostu.
1: Potwierdzania? Nie.
4: Tak. Zgadzam się z tym.
1: Jest jakiś tekst, czy raczej opieracie się na ruchu, właśnie na działaniu w przestrzeni?
4: Na działaniu, również na tekstach, ale to teksty nasze, w sensie pisałyśmy te teksty odnośnie tematu takiego zejścia do podziemia w sensie metaforycznym. W sensie, bo jeden z tekstów, które dziewczyny nam zaproponowały, był podróż bohaterki. Czyli taka wizja podróży bohatera, ale ze strony kobiety. Moim zdaniem to podzielenie na płeć jest nie do końca odpowiednio nim takim sposobem
3: w ogóle dzielić to, bo to całkiem w każdym z nas jest i powiedzmy się jakaś cecha kobieca archetypicznie i jest jakaś cecha męska. I na przykład dla mnie takie zejście w podróży bohaterki do podziemia jest, może być, no, tragedią w pewnym sensie, w takim szeroko pojętym sensie. Na przykład jak w Hamlecie, to jest, tu widzimy też bohatera, ale tam dużo jest jakby o żalu, o utracie czegoś, czegokolwiek. No i w sumie tu też rozmawiamy o trudnych tematach czasami. Każda z nas ma swoje jakieś doświadczenie, jak już mówiłam. Ale tak czy inaczej podążamy za tym, że nawet takie doświadczenie, które może wyglądać jak bardzo no, nieprzyjemne, niepotrzebne, od którego chcielibyśmy jako ludzi po prostu uciekać, ale potrzebujemy jednak wejść w to podziemie, pozostać tam, pobyć w tej ziemi, w tej podziemi i w tym wszystkim, żeby pójść ku światu, ku czemuś nowemu.
1: Zejdziemy do podziemia i wejdziemy na zewnątrz, tylko może troszkę odmienieni. Ja chciałbym zapytać Iwona o tę pracę nad spektaklem, ponieważ to jest praca, która troszkę się różniła od tych warsztatów, na przykład, które robicie najczęściej, czyli spotykacie się z głównie kobietami, ale nie tylko przecież, które nie mają wiele wspólnego z sztuką, z artystycznym podejściem do świata, z tworzeniem. Tutaj było inaczej i czerpałyście z Agnieszką Bressler, współreżyserką spektaklu z tego.
2: Przestawiliśmy wajchę i wypłynęłyśmy na szerokie wody z dziewczynami. Jakby pilnując naszych standardów, wiedząc jakie mamy cele, na jakim też etapie pracy, kiedy przede wszystkim dbamy o to, żeby zbudować poczucie bezpieczeństwa, kiedy generujemy materiał, dziewczyny improwizują czy proponują swoje akcje, a kiedy należy to wszystko złożyć razem, wyprodukować i logistycznie obrobić. I zgubiłam wątek. Jakie było pytanie?
1: Jak tam czerpałyście z tych...
2: Tak, czy było inaczej?
1: Z tego
2: tak.
1: Źródła.
2: Więc nasze uczestniczki bardzo dużo proponują, my im na to pozwalamy. I dzięki temu stworzył się kolaż, który jest różnorodny, ale bardzo interesujący i w bardzo obrazowy, ucieleśniony, taki materialny sposób pozwala doświadczać rzeczy, nie tylko o nich opowiadać. Chociaż są też tam bardzo interesujące teksty napisane przez uczestniczki, to wydaje mi się, że przede wszystkim to zdarzenie jest ciekawym doświadczeniem pobycia w tej przestrzeni, w jej jakościach.
1: Mhm. I to musiał być parking. Musiało być takie realne podziemie.
2: Nie musiało, ale tak nam się zamarzyło. Raz z takiego tautologicznego powodu, bo mówimy o podziemiach, mamy zejście, więc pojawił się w mojej głowie szalony pomysł, żeby to był parking, ale zależało też nam na przestrzeni, która jest przestrzenią niekojarzoną ze sztuką, ma inną specyfikę i pozwala nam nie oddzielać się od widza rampą sceniczną.
1: To zapraszamy na zejście na parking Akademii Sztuk Teatralnych, na opowieść o kobiecie, czy jednak człowieku?
2: O człowieku, który zagląda do środka.
1: I to się będzie działo 9 maja, przypominamy o godzinie 18, a już tutaj Ania na początku naszej rozmowy wspomniała, że była wolontariuszką przy okazji pierwszego Yellow Ribbon Run, zdaje się, że w czerwcu kolejny. Bieg.
2: Mamy taką nadzieję, prace trwają, ale jeszcze nie wszystko jest jeszcze się rozstrzygnęło.
1: Okej, w porządku. Ale w jesienią festiwale się szykują. Czyli pokażecie premiery tego projektu Femini City?
2: Na jesieni pokażemy jeszcze raz zejście, więc jeżeli komuś się nie uda w tę sobotę, to na początku października będzie jeszcze raz szansa, już nie w podziemiu, tylko na scenie piekarni, ale też przyjadą spektakle tworzone w ramach Femini City z czterech różnych krajów, w tym ten francuski, o którym opowiadałam, i Kobietostan zagra też Matkopolis. To jest nasz spektakl tworzony w ramach tego projektu.
1: Zapraszamy i dziękuję bardzo za spotkanie.
2: Tak, zapraszamy, do zobaczenia.
1: Ania Bachtina, Oliwia Turowska, Iwona Konecka były dzisiaj z nami.
4: Dziękujemy.

0: Radio Wrocław Kultura. Wydarzenie.
1: Naszym tematem tej rozmowy jest muzyka Polonika Nowa, 35. edycja, w studiu Paweł Hendrich, szef artystyczny. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Paweł Hendrich, profesor Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego, kompozytor. 35. edycja w ogóle muzyki Poloniki Nowej, teraz organizowana przez Narodowe Forum Muzyki. A twoja edycja, Paweł, która to?
2: Powiem tak, trochę pytanie jak liczyć, bo mieliśmy edycję covidową, która można powiedzieć była niepełną edycją, działa się w przestrzeni internetu.
1: Ale była.
2: Ale była, tak. Więc jest to czwarta edycja, czwarte biennale, które programuję.
1: Tym razem 3-4 dni?
2: 4 dni.
1: 4 dni między...
2: Między 14 a 17 maja.
1: Zawsze lepiej, żeby to organizator powiedział, niż dziennikarz, bo dziennikarz może coś pomylić. Zmysły. To jest tytuł tej edycji.
2: Tak, to jest temat przewodni, po którym się poruszamy. Może zacznę od inspiracji. Będąc szefem, jak już powiedzieliśmy, od kilku lat, jakoś tak miałem poczucie, że obserwując polską kulturę, ale nie tylko, muzyczną, zauważam coraz większy poziom takiej syntezy sztuk, integracji pomiędzy dyscyplinami. To chyba nie tylko jest moja oczywiście obserwacja. Odchodzimy tak globalnie od myślenia wyłącznie muzyką, wyłącznie absolutem tej muzyki, nakładamy aspekty performatywne, quasi-teatralne, czy po prostu teatralne, dodajemy warstwy wideo, czy w najszerszym tego słowa znaczeniu, prawda, to może być po prostu wideo jako medium, to mogą być inne media, oświetlenie i tak można byłoby mnożyć. Najczęściej działa to w parze oko-ucho, te zmysły tutaj ze sobą najlepiej korelują, ale fakt jest taki, że chodząc na koncerty, szczególnie młodszych kompozytorów i kompozytorek, najczęściej właśnie widzimy to, że jest to przemyślane tak, by właśnie zadowolenie miało i ucho, i oko.
1: I ucho, nie... i oko, ale też są takie instalacje w galeriach sztuki na przykład, które bazują na dotyku.
2: Tak, tak, to właśnie chciałem poszerzyć, że to jest ta taka nasza podstawowa para, która już wykracza poza ten kanał typowo słuchowy, ale również no właśnie mamy wydarzenia, które odnoszą się w różny sposób do pozostałych zmysłów. Zresztą też chcemy roztoczyć taką troszkę może artystyczną dyskusję nad tym takim typowym fenomenem, o którym raczej wiemy, że zmysłów mamy 5, no ale nauka mówi, że mamy ich więcej. Mhm. Mamy również pewnego rodzaju odczuwania, które byłyby pomiędzy zmysłami, które ułatwiają nam no, takie aspekty adaptacyjne. Na przykład odczuwamy przestrzeń, prawda? Już trudno powiedzieć, czy to jest tylko ucho, to też nam pomaga, czy tylko oko, prawda? A może właśnie dotyk, a może zmysł równowagi. Często nie myślimy o nim jako osobnym, a to właśnie się wszystko zaczyna sumować i nagle okazuje się, że tematem koncertu może być przestrzeń. Więc pewnie zaraz o szczegółach sobie powiemy, ale to tak, żeby zajawić różne kierunki. No i są też projekty, które właśnie dotykają już nie tylko tej najczęstszej pary oko-ucho, ale też są jakąś dyskusją wokół pozostałych zmysłów.
1: Oczywiście w muzyce współczesnej to się pojawia częściej niż na koncertach tak zwanej muzyki, no, powiedzmy klasycznej.
2: Tak?
1: Mozart, ktoś tam powie może, on nie potrzebuje, czy Beethoven nie potrzebuje audiowizualności, natomiast muzyka współczesna może potrzebuje też po to, żeby być bardziej atrakcyjną dla dzisiejszego odbiorcy. Ale z drugiej strony to jest nie tylko, to jest jeden poziom. Ważny i oczywisty. Natomiast drugi to jest jednak poszukiwanie czegoś nowego, czegoś innego.
2: Tak, bo zacząłem od tego, że jakby widzę taki proces, jako że jest to proces, to ten proces jest wciąż rozwijany, więc sądzę, że nasza perspektywa za 5, za 10 lat będzie inna, ale ten proces też nagle się nie skończy zapewne po Polonice, że podsumujemy sobie, stwierdzimy, o wspaniale, teraz muzyka nabrała tego właśnie wielowymiarowego myślenia o zmysłach. To powiedział nawet, jest raczej początek myślenia o tym, by tak w sposób systemowy próbować sztukę podsumować. Dobrze zauważyłeś, że oczywiście każdą sztukę, tą historyczną, również można obudować takim odbiorem wielozmysłowym, ale wydaje mi się, że jest to też kwestia intencji.
1: A może ona się już obudowała, bo przecież opera jest taką synkretyczną
2: Tak, sztuką. Opera czy teatr muzyczny, prawda, tutaj granice się czasami zacierają. Jest to ważny kierunek w myśleniu również naszym i jakby Państwo zwrócili uwagę na program, to nie bez znaczenia właśnie zaczynamy, może nietypowo, bo sztuką teatralną, czyli może byłoby to bardziej oczywiste, gdybyśmy byli festiwalem teatralnym, my jesteśmy festiwalem muzycznym, ale zaczynamy od sztuki teatralnej, ponieważ pomysł, który wiem, że dzisiaj już był omawiany na antenie, sięga nawet nie dwa, a więcej lat wstecz, gdzie po pierwsze rozpoczęliśmy współpracę z Teatrem Polskim w Podziemiu. Wtedy jakby dołączyliśmy do programu gotową sztukę, którą teatr miał już w repertuarze.
1: Finnegan's Wake Fake, tak, i zresztą bardzo chwaloną potem.
2: Bardzo chwaloną, z świetną muzyką Wojtka Blecharza i właśnie Kasia Kalwat reżyserowała, więc nie był to w żaden sposób mój warunek, ale taka zachęta, by z Kasią znowuż zrobić nową sztukę, ale tym razem sparować ją właśnie już dzisiaj wspomnianym Wojtkiem Błażejczykiem, który właśnie między innymi jest naszym kompozytorem, rezydentem. Wojtek cudownie operuje mediami, robi rzeczy, które właśnie wykraczają poza takie konwencjonalne myślenie, że kompozytor to ktoś, kto pisze, nie wiem, na orkiestrę symfoniczną albo pisze, nie wiem, muzykę kameralną, prawda? Wychodzi poza te granice. Sam też buduje instrumenty czy instrumentarium, które no nie on jedynie, ale nazywa obiektofonami, czyli takie, powiedzmy, obiekty, które są codziennego użytku, nagle nabierają cech muzycznych. One oczywiście też bardzo nietypowo wyglądają i zmieniają nasz taki status myślenia o tym, że piękny fortepian, tak, lakierowany versus zgnieciona puszka, powiedzmy. No i właśnie ta fantazja tych artystów no, da nam początek festiwalu. I dla mnie jest to o tyle istotne, że właśnie teatr jest, można powiedzieć, tym, od czego synkretyzm w sztuce się zaczął. Musielibyśmy tutaj oczywiście sięgnąć do starożytnej Grecji i zauważyć, że wtedy ta synteza, ona, trudno powiedzieć, że synteza, po prostu nie było jeszcze podziału, prawda? Te płaszczyzny tekstowa, teatralna, czy tam performatywna, aktorska, muzyczna istniały w jednym ciele, po prostu się rozeszło w różne strony, a my teraz pokazujemy, że mamy taki neosynkretyzm, właśnie tę syntezę sztuk i, no i zastanawiamy się, po prostu pochylamy nad tym, co z tego już wynika, ale co jeszcze z tego wyniknie na przyszłość.
1: Słońce, powietrze, popiół, to jest spektakl Katarzyny Kalwat i Wojciecha Błażejczyka. To jest otwarcie festiwalu. Natomiast to, na co zwracasz uwagę jako szef artystyczny tej edycji, to oczywiście zmysły i ta wielowymiarowość sztuki, zwłaszcza muzyki dzisiaj, czy performatywnej strony muzyki, ale również no, interesuje cię i ważna jest dla ciebie kwestia odbioru. Jak słuchamy dziś, jak odbieramy muzykę?
2: Tak, to jest taka rzecz, którą chyba już przerabialiśmy, choć nie tematycznie, czy nie do końca tematycznie, w poprzednich edycjach. I ona znaczy moją uwagę skupia taki prosty fakt, że jeżeli dzieło jest niezmienne, to ja mogę być zmienny względem dzieła. Prawda? No, przyjmujemy, że tak może być. Mogę na przykład kupić sobie bilet w pierwszym rzędzie, mogę kupić w ostatnim rzędzie. I w teorii to nie powinno być drażniące zmiany, ale w praktyce już mogą być z różnych względów.
1: To są bardzo ważne
2: oczywiście,
1: zmiany.
2: Oczywiście, nie tylko na koncertach muzyki
1: nawet
2: poważnej.
1: Nawet sam moment dnia, w którym odbieram.
2: Ale oczywiście, tak.
1: Zmęczony, niezmęczony
2: właśnie,
1: na przykład.
2: Tak, jest właśnie dużo, dużo zmiennych. I może tutaj właśnie takim dla nas ikonicznym koncertem pokazującym tę zmienną perspektywę będzie koncert piątkowy, więc może teraz już troszkę będziemy uszczegóławiać program.
1: Czyli 15
2: tak, tak, maja. Koncert o dość wymownej nazwie Zoom In, Zoom Out, która, jak słyszymy, kojarzy się raczej ze światem fotografii, światem wideo, rzadko z dźwiękiem. I pomysł na ten koncert wiąże się właśnie z tą zmienną perspektywą słuchania. Proszę sobie wyobrazić, że koncert jest podzielony na dwie części. W pierwszej części jesteśmy na sali głównej w NFM-ie, w odwróceniu. Siedzimy bardzo blisko muzyków, więc nasze oko podąża za każdym gestem, który ci muzycy robią. Co to powoduje? Że skoro oko podąża, to słuch podąża, bo tak to zazwyczaj działa. I rozumiemy tę muzykę powiedziałbym bardziej, może jakby jej rozdzielczość była większa, tak będąc w metaforze fotografii. I w drugiej części koncertu przechodzimy już, scena jest zajęta przez muzyków, oni wracają do tej takiej swojej oryginalnej postaci, zwróceni ku publiczności, a nie odwróceniu, nie w odwróceniu, ale my nie zajmujemy dolnego poziomu, gdzie moglibyśmy być no, porównywalnie blisko, ale zajmujemy balkony, wszystkie po kolei, co oznacza, że jesteśmy w największej możliwej odległości do sceny. Repertuar też jest tak dobierany, żeby ta perspektywa odgrywała pewną właśnie dynamikę. No i właśnie to hasło zoom in, zoom out, tak? Tu się zbliżamy, tam się oddalamy od źródła dźwięku, ale właśnie również od obserwowania tego gestu, od patrzenia, co muzycy robią, bo mamy też niekonwencjonalne instrumenty, tak jak choćby u Marty Śniady w kompozycji. Mamy wideo, tak jak u Marty i u Adama Poremskiego. Mamy reżyserię świateł, jak u Jerzego Kornowicza właśnie w pierwszej części. No a w drugiej części już bardziej może, nie chcę powiedzieć konwencjonalnie, klasycznie względem odbioru, nowe właśnie utwory Marcina Bortnowskiego i Grzegorza Wierzby, właśnie z tego oddalenia, z nasycenia, brzmienia, pogłos, tak klasycznie już będzie brzmiał i wydaje mi się, że ta perspektywa pokaże nam, jak właśnie ta zmienność wpływa na nasz stan. A po drodze jeszcze będzie taka promenada wyprowadzona z dołu do góry przez Maćka Michaluka, więc to też jest taka koncepcja, którą lubię, że koncerty nie są do końca klasyczne, mają jakiś element złamania konwencji słuchania i ta promenada będzie trochę działała oczyszczająco na nasze słyszenie i perspektywę.
1: Promenada we foyer w przerwie
2: tak,
1: koncertu.
2: Tak, tak, tak, dokładnie.
1: Paweł Hendrych pięknie, jak zwykle, opowiada o wydarzeniach muzyki Poloniki Nowej. Tutaj ważne słowo użyłeś, ważnej frazy, nowe utwory, bo prawykonania są solą właśnie tego festiwalu i festiwali muzyki współczesnej, tych wrocławskich, to my teraz no nie posłuchamy prawykonania Kornowicza, Bortnowskiego czy Wierzby, ale, bo nie mamy ich jeszcze, natomiast posłuchamy utworu, który pewnie miał prawykonanie, ale to musisz też zweryfikować jakiś czas temu, właśnie podczas festiwalu Muzyka Polonika Nowa. To jest utwór Adama Poremskiego. We fragmencie teraz na orkiestrę symfoniczną, żeby Państwu trochę też oddać w radiowy sposób klimat tej muzyki.

0: To było kilka lat temu, Nospr na Muzyka Polonika Nowa. Paweł Hendrych jest dziś z nami, szef artystyczny 35. edycji tego festiwalu, który we Wrocławiu odbywa się w Narodowym Forum Muzyki głównie, ale też w piekarni na przykład i w galerii Toy Piano. To o tym jeszcze za chwilę wspomnimy Państwu. To jest koncert, powiedzmy, otwarcia po spektaklu, a na... No, prawie finał, bo nie finał, ale kolejny koncert odbędzie się pod hasłem Światło Cień. Światło Cień.
1: Tak, światło / cień / światło cień. Taka intrygująca być może nazwa koncertu. Gra słów, jak to często bywa w tytułach, które daje koncertom, sprowadza się do takiej perspektywy, w której wchodzimy w koncert, w sytuację koncertową, jakby w odczucie z poziomu zmysłów, oczywiście głównie słuchowego, ale poprzez naszą wyobraźnię rozszerzamy na odczucia dotykowe głównie, odczucie temperatury, ponieważ koncert rozpocznie nam już istniejący utwór, to nie będzie premiera, ale dość świeży utwór z 2004 roku Żanety Rydzewskiej Fire, czyli ogień. No i tutaj możemy sobie dowolną symbolikę roztaczać, prawda? Od skojarzenia z Prometeuszem i to też zasadne przez wręcz takie atawistyczne myślenie, czym dla nas jest ogień. Myślę, że jest nieomal dla każdego zapewne czymś, co wręcz hipnotyzuje, magnetyzuje, uwielbiamy patrzeć w ogień, czujemy jego temperaturę, nawet jeżeli to jest na wyświetlaczu taki kominek z, powiedzmy gdzieś w mediach wyświetlony. W przypadku Żanety no to jest taka właśnie próba symboliczna wejścia w sytuację odczuwania czegoś więcej, ale z perspektywy dźwięku, czyli dźwięk wyzwala w nas te atawizmy, te odczucia właśnie temperatury z takich różnych specyficznych skojarzeń.
0: To mi się kojarzy od razu Igor Strawiński. Nie wiem, czy to jest dobre skojarzenie, ale on rzeczywiście był bardzo zmysłowy w tej muzyce i obrazowy z drugiej strony.
1: Tak, chyba Żaneta chyba raczej przyjęła taką perspektywę bardziej dosłowną, jakby po prostu malowała dynamiczny obraz, ale dźwiękami, prawda? Więc może gdybyśmy byli w stanie sobie przyłożyć, że w naszej głowie tworzą się jakieś takie procesy, no to nie z perspektywy fabuły, tylko takiego właśnie patrzenia na ogień przez 9 minut. Ja trochę przeskoczę ten program, żeby pokazać tę klamrę, bo mamy to światło, tak? Ogień jako światło, odczucie właśnie temperatury. Później mamy cień. I, no i to jest domknięcie pierwszej części koncertu i tą kompozycją jest Aklis Michała Ziółkowskiego. No i Michała ideą było napisanie utworu o takiej prastarej, można trudno powiedzieć bogini, bo bogowie jeszcze wtedy nie istnieje, ale takiej prabogini ciemności, mgły, wszystkiego, co jest mroczne, która dopiero stworzyła boga chaosa, a bóg chaos dopiero pozostałych bogów z Olimpu. Ja już tutaj nie chcę być znawcą mitologii greckiej, ale skojarzenie jest proste. Tu ten Prometeusz, prawda, tu ta prabogini Aklis i właśnie utwór taki posępny, ciemny, czyli znowu wchodzimy w tą narrację odczuwania poprzez zmysł słuchu, ale wyobraźnia już nam działa bardziej wizualnie. Być może też, nie wiem, jakieś dreszcze kogoś przejdą, jakby było mokro i zimno wokół.
0: Ja przygotowałem fragment utworu Michała Ziółkowskiego, ale usłyszymy go na końcu naszej rozmowy, bo wcześniej jeszcze będzie jeden utwór, o którym chcemy porozmawiać, więc będą Państwo mieli smaczek.
1: Tak, a w środku pomiędzy tą klamrą światło-cień jest światło-cień jako technika malarska, no stąd kojarzymy z renesansu, ale skojarzenie jest bardziej wprost. Chodzi o to, że jest wszystko, co jest pomiędzy światłem a cieniem, czyli całe bogactwo tej kolorystyki. Odniesienie Marcela Chyrzyńskiego w koncercie fletowym Ukiyo No. 2, ponieważ utwór inspirują japońskie drzeworyty. Jagoda Szmytka, nasze zamówienie, symfonia zmysłu. No to jest w ogóle temat szeroki, jagody, przechadzanie się właśnie po pewnych afirmacjach zmysłów, ale też krytyce i pokazywania, że te zmysły różnie działają.
0: Ja jeszcze tu bym wspomniał, wracając na momencik do tego koncertu na flet, że wykona go Łukasz Długosz.
1: Tak, możemy tutaj o wykonawcach. Dyrygentem jest Geoffrey Patterson, świetny brytyjski dyrygent specjalizujący się w muzyce współczesnej, właśnie wspomniany Łukasz Długosz, no też chyba Państwu nie muszę przedstawiać.
0: No tak, duże nazwisko, tak.
1: tak, fletu. No i oczywiście NFM Filharmonia Wrocławska plus Adam Poremski, wykonawca partii elektroniki. No i tu jest właśnie jakby wisienka na torcie, ponieważ koncert jakby domyka się w tej części symfonicznej. Mamy przerwę i wracamy do sali, ale już skład jest mocno skameralizowany i Adam Poremski pisze postmuzykę właśnie na ten kameralny skład orkiestry symfonicznej z elektroniką, więc to jest też jeszcze nawiązanie do twórczości Adama Poremskiego.
0: To ciekawa postmuzyka. Niektórzy twierdzą, że to właśnie jesteśmy w erze postmuzyki.
1: No może właśnie będzie to taki właśnie trochę punkt w dyskusji.
0: Tak, a wspomniałem galerię, to i piano, ponieważ Paweł Romańczuk też z Agatą Zemlą tym razem zaproszą no, na ciekawe doświadczenie.
1: Tak, jest to pomysł, który przyznam, miałem też nawet jakiś na to wpływ, co mnie zawsze cieszy jako kurator. Zresztą z Pawłem Romańczukiem bardzo się lubimy i pracujemy od lat. I gdzieś w naszej rozmowie o ewentualnym projekcie wykluła się taka idea, którą sobie wspólnie, niemal jednogłośnie nazwaliśmy pomieszanie zmysłów. I hasło nam się bardzo spodobało, ponieważ ono pozornie oznacza, proszę zwrócić uwagę, jak mówimy, że komuś się pomieszały zmysły, mówimy raczej o defekcie jego umysłu, a nie o samych zmysłach, a my wykorzystujemy to dość literalnie. Bierzemy, znaczy już tu już oddaję artystom to prawo, zmysły już w tej takiej podstawowej piątce i różne nietypowe sposoby łączenia, czyli tu już nie zdradzając zbyt wiele, będziemy mieli taki seans około 20-minutowy, w którym to będziemy doświadczać różnych właśnie no, aspektów związanych z pomieszaniem zmysłu, czyli coś będzie gdzieś świecić, ale będzie się krzyżować niekoniecznie zgodnie z dźwiękiem, a jednocześnie będziemy pobudzali swoje kubki smakowe, nie powiem jak, żeby nie popsuć niespodzianki i będą zapachy, tak, właśnie odczucia przestrzenności i tak dalej, i tak dalej. To jest właśnie ten typ projektu, gdzie no już trudno powiedzieć, że ten paradygmat klasycznej kompozycji w ogóle mógłby zaistnieć, właśnie takie nowoczesne myślenie projektowe, że parujemy ze sobą dwójkę artystów w tym tyglu ich pomysłów i w warunkach właśnie galerii to i piano, powstają takie właśnie sesje, których będzie no, w ładnych kilka, jak nie kilkanaście i zarówno w piątek, jak i w sobotę. Może tutaj też płynnie przechodzimy do Nocy Muzeum, właśnie do galerii, już nie to i piano, ale galerii dźwięku.
0: Chciałem tu wspomnieć, że 16 maja to właśnie tradycyjnie Noc Muzeów i w NFM-ie również będzie Noc
1: Muzeum. Tak, no już właśnie koncert Światłocień już należał do tej kategorii, chociaż był jednym z nielicznych, który ma taką formułę koncertową, a cała reszta właśnie ma taką formułę mini koncertów, mini recitali. Jest to taki pomysł, który już robiliśmy 4 lata temu i kontynuujemy tę myśl. Uważam, że on się bardzo sprawdza, ponieważ dawno temu głowiłem się nad tym, jak ludzie tego dnia odbierają sztukę. Mamy Noc Muzeów, więc doszedłem do wniosku, że no, po mieście przechadzają się, nazwijmy ich turyści kulturowi. I ci turyści kulturowi, ich celem jest, nie mówię, że wszystkich, to jest oczywiście jak to z każdym stereotypem dość spłycone, ale pewnie częściowo prawdziwe, chcą odbyć przygody różnego rodzaju artystyczne w wielu miejscach, więc pewnie pójdą do galerii, pójdą do jakiegoś muzeum, tak, może właśnie trafią do NFM-u. I stwierdziłem, że skoro nawykiem w tym dniu odbiorcy jest właśnie coś, co nazwałem odbiorem galeriowym, to ja powinienem uszanować to, a nie kontrować to, nie wiem, dwugodzinnym koncertem, bo podejrzewam, że znaleźliby się tacy, którzy chcą tego dnia spędzić 2 godziny w jednym miejscu, ale większość osób to jednak osoby, które migrują tego dnia, migrują pomiędzy instytucjami, ale w ramach jednej instytucji też chcą mieć tę migrację. No i tutaj już domykam tę ideę. Ona się po prostu już sprowadza do bardzo prostych zabiegów. Mamy krótkie formaty, de facto 20-paru minutowe, które co pół godziny są jakby no, odpalane, jeden po drugim i równolegle też do siebie, więc przychodzimy w miejsce, którym jest NFM i mamy już nadwyżkę informacji i nie wiemy, co wybrać, więc decydujemy się na podstawie mapki, którą otrzymujemy, co obejrzeć, co usłyszeć. Nie da się wszystkiego, tak to jest skonstruowane bardzo celowo. Myślę, że tutaj taka metafora wielkiego bazaru w Stambule. Nie da się wszystkiego kupić na bazarze. bazarze, pewnie takich osób byłoby niewiele przynajmniej, ale to, że po nim przechadzamy się, jesteśmy zachęcani, już jest przyjemnością samą w sobie. I nie ma obowiązku też być od początku do końca na tych wydarzeniach. I to wydaje mi się być ważne, ponieważ zachęcamy osoby, które nie muszą mieć poczucia, że są ekspertami w odbiorze muzyki współczesnej, do spróbowania tej muzyki. To może być 5 minut z nami, ale i tak będziemy dumni, że Państwo do nas przyjdą.
0: A my teraz spędzimy kilka minut to będzie we fragmencie, oczywiście, z utworem Pawła Hendricha. Utworem, który Paweł od razu ci a priori powiem, że wiesz co, tak jak usłyszałem, to emocjonalnie powiedziałem, o to chyba najbardziej utwór, który mi się podoba, Pawła. Tak podoba, rzeczywiście.
1: Okay, dziękuję.
0: Spółdzielnia Muzyczna Contemporary, który wystąpi również w koncercie finałowym tegorocznej Muzyki Poloniki Nowej i zagrają właśnie ten utwór.
1: Tak.

0: Jak ci się słucha w radio Wrocław Kultura tego utworu?
1: Świetnie, dziękuję, tak. No, chyba faktycznie nietypowy utwór, ale wiem, że masz jakieś pytania.
0: No mam, no oczywiście. Przede wszystkim tytuł jest ciekawy, bo jest, gdy się go wypowie, to jest wszystko jasne. Gentle Brutal, ale to nie jest Gentle Brutal, tylko tam jest odniesienie do twojej wielkiej pasji, czyli muzyki heavy metalowej.
1: Tak, tak. No ja słucham metalu, zanim zacząłem słuchać muzyki klasycznej i zanim w ogóle poszedłem do szkoły muzycznej, już grałem w lokalnych zespołach metalowych, długie włosy, no czarny ubiór został mi do tej pory. I ten metal jest ze mną do teraz i na pewno jeszcze na wiele lat do przodu. Sam metal też się zmienia faktycznie od takiego klasycznego heavy metalu, thrash metalu, death metalu, lata 90. takie moje chyba najbardziej ulubione w czasach, jak tego właśnie słuchałem jako młody chłopak, ale metal się rozwija i takie dwa najbardziej współczesne gatunki to jest właśnie gatunek djent, pisany przez DJ, który jest taką, no onomatopeją, oznacza dż, taki typ mocnego dźwięku. Takim ikonicznym zespołem jest zespół Meshuggah. Oni w ogóle rozszerzyli gitarę, mają 8 strun, więc bardzo nisko, głęboko grają, specyficzne struktury rytmiczne. Super, polecam. I ich już tak śledzę kilkanaście lat, ale kilka lat temu, nominalnie to kilkanaście, ale tak gdzieś wypłynęło powoli, pojawił się nowy gatunek, który uważam, że jest równie ciekawy, a zupełnie inny, to jest thal. Też nie da się przetłumaczyć tego, takie trochę gra słów, którą muzycy jednego z zespołów Vidyarta, taki szwedzki właśnie zespół, który ten gatunek rozpoczął, zaczęli sobie po prostu tak dla zgrywu tego słowa używać, ale on stał się słowem opisującym gatunek. I właśnie te dwie perspektywy, drugi gatunek opiera się też na nisko strojących gitarach, ale dużej domieszce produkcji. Bardzo, bardzo interesujące i pomyślałem, że jest to ciekawe, żeby w ogóle odnieść się nie tylko jakoś głęboko w strukturach rytmów, które od lat robię, ale tak bardzo fasadowo i przede wszystkim od strony też zaangażowania, powiedziałbym, persony z tego świata, bo wszedłem w bliską współpracę, tworząc ten utwór właśnie z Łukaszem Dzwonem Cyndzerem, a Łukasz no jest, powiedziałbym, natywnym przedstawicielem środowiska metalowego, bez żadnej przerwy. Ja z tego środowiska dawno temu wyszedłem, ponieważ jest liderem zespołu Truizm, jest byłym gitarzystą zespołu IC Drinkers, więc od lat po prostu gra żywy metal. No Łukasz też musiał oczywiście przepracować sobie w głowie ten projekt, bo to nie jest tak, że ta muzyka jest stricte metalowa, ale wypracowaliśmy wspólne brzmienie, faktury. No ja też jestem gitarzystą, więc może to było łatwiejsze. No i tu właśnie się już tłumaczymy, spotykają te dwa światy, czyli ten gentle, brutal, jednocześnie delikatność i brutalność, łamane przez właśnie odniesienia się do gatunku Gent i Thal, więc wydawało mi się to być czymś dla mnie istotnym, że mogę taką tranzycję zrobić, takie przejście pomiędzy muzyką współczesną a metalem, ale nie w formie jakiejś kalki, jakichś zapożyczeń, tylko takiego zagnieżdżenia głęboko w formie DNA utworu i nowy organizm z tego wyrósł. Też myślę, że tak specyficznie brzmiący.
0: No tak, no to ja się nie dziwię, że inspiracją był metal, bo okazuje się, że w muzyce klasycznej, jeśli klasycznej, współczesnej, jeśli kompozytor jest zafascynowany właśnie pewnym gatunkiem muzyki, no nazwijmy ją rozrywkową, no to dlaczego nie? Będzie czerpał również z tego inspirację. Ale w różnych twoich kompozycjach, rozmawialiśmy o płycie, tak, różne są te inspiracje. Są i takie muzyczne, ale też również w przypadku twoich kolegów. Matematyczne, przestrzenne. Czyli to jest różnie.
1: Oczywiście to źródło inspiracji, myślę, że no, na jakimś etapie, mam nadzieję, wręcz dość bogate. Tak, tu bym na pewno podkreślił jeszcze jakiś ważny dla mnie obszar nauk ścisłych, no ale to jest jakiś, znowu jakaś odnoga, czy moje studia wcześniejsze, czy w ogóle środowisko naukowe, z którego się wywodzę przez to, że moi rodzice tę naukę uprawiają i dziadkowie uprawiali, ale to są właśnie chyba taki typ typowy tygiel na współczesne czasy, prawda, że wszystko, co gdzieś przeżywamy, więc mogą być to właśnie również takie doświadczenia właśnie z szeroko rozumianej popkultury. Ja myślę, że jedno drugiego nie wyklucza wbrew pozorom. No, już wolałem się pewnie skupić na samym festiwalu, zaraz do niego wrócimy, ale właśnie trochę może robiąc taką powoli woltę, no to przecież jest temat edycji, którą robiłem 2 lata temu, popkultura / subkultura. I wtedy zapraszaliśmy właśnie muzyków, penetrując tę polską muzykę współczesną właśnie od strony tego fenomenu, że i moje pokolenie, i młodsi twórcy czy twórczynie już jesteśmy naturalnie zakorzenieni w świecie nie tylko muzyki akademickiej, ale również właśnie tej szeroko rozumianej jako rozrywkowa. No był Artur Zagajewski, który też jest świetnym przykładem punk rockowca, który potrafi chwycić nisko za gitarę i grać mocno, ale siąść przy fortepianie i też zagrać, bo fortepian kończył, prawda? Więc to nie muszą być tylko klasyczne, stricte klasyczne wykształcenie, a właśnie taki tygiel, mieszanka, który uważam, że świetnie gdzieś później w głowie twórcy pracuje.
0: Paweł, chcę cię zapytać jako kompozytora, ale też pedagoga, ponieważ oczywiście sam wiem z doświadczeń różnych rozmów z kompozytorami muzyki aktualnej czy współczesnej, że oni bardzo są zainteresowani czy skupiają się na samym procesie, jak ta muzyka ma brzmieć, jak komponować. Jakieś wzory matematyczne właśnie sobie ustalają. I dla mnie to jest trochę enigmatyczne bardzo, bo jednak bliższa jest mi takie podejście do komponowania, takie no, poetyckie bym powiedział, prawda? Czy emocjonalne, takie romantyczne, no, powiedzmy. Natomiast czy ty... czy wy, kompozytorzy muzyki współczesnej, też mocno myślicie o czym jest ta muzyka?
1: To chyba jest indywidualne, ale oczywiście muzyka też, jak obserwuję, przestaje mieć wyłącznie taki aspekt na przykład jakiegoś absolutu, że tylko dźwięki właśnie jest osadzone, albo wręcz w jakiejś sprawie. No czasami to jest tak przesadzone wręcz, że tej muzyki zostaje bardzo niewiele, a zostaje ta sprawa, która jeśli jest, powiedziałbym, ponadczasowa, to może dobrze, ale czasami jest bardzo związana z jakimś miejscem, z jakimś chwilą i później szybko traci swój kontekst. Tak, ale co do takiego ogólnego myślenia, to wydaje mi się, że coraz trudniej jest nawet odnaleźć taką perspektywę stricte właśnie muzyczną, emocjonalną, to bym powiedział, że wciąż. Szczególnie, że po prostu świat odbieramy, no, wbrew pozorom, przez nasz umysł emocjonalny, a nie ten racjonalny. Rzeczy wartościujemy, czyli odnosimy właśnie do naszych emocji, a muzyka jest o takich wartościach. Tu właśnie wracając do tematu, prawda, pomaga w tym wszystkim sztuka wideo. I to jest właśnie element też zmiany, którą obserwuję, bo jeszcze za moich czasów było tak, że myśmy się na przykład parowali z artystami wideo, ale teraz to młode pokolenie, ono już tak szybko zaczyna pracować z komputerem, że i tworzy muzykę, i tworzy wideo jednocześnie. I nawet jeżeli to wideo jest nieco innej jakości niż zrobiłby absolwent, nie wiem, ASP, to jest wystarczająco dobre. Albo jest po prostu właśnie jak punk rock, prawda? W punkt pokazany jakiś problem, a nikt nie będzie kwestionował, czy tam jest coś więcej niż 3 akordy. I wydaje mi się, że właśnie to młode pokolenie odczuwa brak takiego napięcia, dążenia w jakości, prawda? Że to może być wystarczająco dobre, a nie musi być najlepsze z możliwych. I wtedy faktycznie to, że jedna osoba tworzy i wideo, i robi muzykę, ale to się integruje ze sobą, poprzez media bardzo współpracuje, no wracając do festiwalu, mamy cały projekt na tym skupiony, Random Check, już zresztą 8. edycja, pod takim głównym nadzorem, kuratelą Marcina Ropocińskiego. No to jest właśnie coś takiego, gdzie para artystów albo indywidualnie właśnie tworzą takie, no już trudno powiedzieć, nawet multimedialne. Po prostu jest to tak organicznie zrobione w zestawieniu wideo, czy światło, przestrzeń, komputery, że no jest to taki po prostu transmedialne przedstawienie.
0: To jeszcze jedno pytanie i zaraz wrócimy do tych ostatnich koncertów festiwalu, ale to też związane jest z tym, co się interesuje podczas tej edycji. Czy kompozytor muzyki współczesnej nie ma pewnego kompleksu czy stanów depresyjnych, widząc repertuary filharmoniczne i to, czego w większości chce słyszeć publiczność. Problem elitarności tu oczywiście nam się kłania, może nawet ekstremalnej, bo sama muzyka klasyczna jest już elitarna, a muzyka współczesna to już jest inny, jeszcze inny wymiar elitarności. Czy to nie jest powód do kryzysu twórczego? Była ostatnio taka słynna wypowiedź takiego aktora, Timothée Chalamet'a, zresztą świetny aktor, który powiedział, że balet opera no nie chciał mi zajmować się takimi dziedzinami, które już nie interesują nikogo, co jest oczywiście bzdurą i nieprawdą. Ale czy to nie jest pewien powód do kryzysu twórczego? Takie myślenie, takie obserwowanie rzeczywistości.
1: Ja może tutaj stworzę pewną ekonomiczną metaforę. Jeżeli byśmy uznali, że świat tej dużej filharmonii, tak to nazwijmy, to jest świat dużych korporacji, no to faktycznie możemy stwierdzić, kogo interesuje jakby to, co robią twórcy w obszarze nawet światowym, tak, muzyki współczesnej. Oczywiście tak też nie jest, prawda? To jest bardzo duże uproszczenie. Ale proszę zobaczyć, wracam do tej metafory ekonomii. Czy tylko korporacje nam dyktują to, co my robimy, jak robimy? No wiemy, że nie, że większość know-how idzie od startupów, które oczywiście później, tu się na szczęście kończy ta metafora, korporacje przejmują tam albo usypiają te projekty, albo rozwijają. Natomiast właśnie muzyka współczesna jest jak startupy. I startupami, taką platformą dla startupów, faktycznie zgodzę się, zdarza się, są również orkiestry symfoniczne i tu wcale bym nie chciał ich wykluczyć. Sam jako artysta w ostatnie dwa sezony to miałem dwa bardzo duże projekty właśnie symfoniczne i dzięki temu mogłem też w takiej dużej skali się móc wypowiedzieć 80 osób, 100 osób. Ale oczywiście inaczej się pracuje na poziomie eksperymentu z takim aparatem niż orkiestrą kameralną. I trochę może wracając, taki utwór jak Gentle Brutal nie bez znaczenia jest pisany dla spółdzielni muzycznej, ponieważ spółdzielnia muzyczna działa jak taki startup, do którego mogę przyjechać, próbować z każdym ile trzeba, jak trzeba, nie ma ograniczeń, a w orkiestrze to zawsze będzie ograniczenie. Kilka prób, prawda, tyle i tyle minut dziennie, trzeba przeczytać nuty i w piątek zagrać koncert. Szczególnie, że najczęściej jeden raz, a tu możemy sobie pozwolić na wznowienia. Więc chyba jestem większym optymistą, ale może takim, który właśnie w tej metaforze ekonomicznej widzi sensowność startupów, dawania ludziom w pojedynkę pewnych decyzji ze świetnymi pomysłami. I na szczęście to jest właśnie ten brak wchłaniania przez, to znaczy chodzi o to, że duże instytucje nie zabraniają nam istnieć, nam pomagają. No NFM jest taką platformą, która tworzy, więc to jest, można powiedzieć, odwrotność już tej metafory, gdzie duża firma, jaką jest NFM, Narodowe Forum Muzyki, tworzy idealną platformę do działań w trybie Biennale dla Festiwalu Muzyka Polonika Nowa, w trybie Biennale dla Muzyka Elektronika Nowa, więc my naprawdę mamy świetne warunki, bo to nam gwarantuje możliwość rozwoju, zamówienia, możliwość próbowania, eksperymentowania z technologią, więc no, na to wszystko zresztą zapraszam na najbliższą edycję festiwalu.
0: I ten koncert, na którym zabrzmi twoja kompozycja, to 17 maja w niedzielę w Sali Czerwonej NFM-u. Będą też kompozycje Wojciecha Bożejczyka, Barbary Zach i Moniki Szpyrki. I właśnie w wykonaniu spółdzielni muzycznej Contemporary Ensemble.
1: Tak, tak. Koncert będzie się nazywał Wolumen, też nietypowo pisany, ponieważ akcent mamy jakby na dwa słowa, które są w środku, czyli volume, czyli volume, raczej należało przeczytać tak jak w języku angielskim, oraz lumen jako jednostka światła.
0: Światło, tak.
1: I to jest taka też wprost nawiązanie do właśnie, może tak zawsze to jest budziwe mnie pewne skrępowanie, no bo otwarciem jest ten mój utwór, tylko dlatego, że on jest po prostu chyba bardzo głośnym utworem i pasował do tej tezy. Zaczynamy po prostu bardzo głośno, z dużą domieszką połączenia, splotu pomiędzy dźwiękiem a światłem. Jak państwo chodzicie na koncerty metalowe, szczególnie takich naprawdę topowych zespołów, to już jest standard. I mi chodziło o to, żeby na warunkach koncertowych przenieść również. I spodziewam się, że nawet może kilka osób, nie wiem, wyjść z koncertu, bo to jest ta kwestia tych naszych nawyków. Ale być może zaczniemy budować nowe nawyki, że właśnie muzyka współczesna, ona też się lepiej zaprezentuje, jeśli jej, powiedziałbym, entourażem będzie właśnie myślenie programowe o miejscu, o oświetleniu, o tym, jak się prezentuje zespół na scenie. Tu jeszcze tylko dodam, bo sam pominąłem, jednym z solistów jest wspomniany Łukasz Dzwon-Cyndzer w moim utworze, ale drugim jest właśnie Wojciech Jeliński, świetny, wybitny puzonista. I też tak, może anegdotka, uznałem, że Wojtek jest tu koniecznym elementem tego projektu. Pracowałem z Wojtkiem wcześniej, dlatego że puzon jest najbardziej metalowym instrumentem wśród akustycznych, bo jak walnie fortissimo, to ta blacha drży jak przester gitary, więc trudno jest to powtórzyć na innym instrumencie. Więc to jest takie nietypowe połączenie, ale bardzo pasujące. Więc tu mamy taką faktycznie grupę wykonawców.
0: Czyli od wielkiego wolumenu do...
1: I schodzimy. Właśnie, tak. To jest taki eksperyment, powiedziałbym, kuratorski, trochę się go boję, bo zazwyczaj mamy takie myślenie, jak mamy
0: odwrotnie,
1: dokładnie, tak? Gradacja. No. Ale jeżeli wytrzymamy tutaj te pierwsze 17 minut takiego naporu, ataku, to będzie później ciekawy eksperyment, bo będziemy odejmować do bardzo właśnie takiego cichego, delikatnego i już pozbawione tylko też takich aspektów wizualnych utworu właśnie Moniki Szpyrki. No,
0: ja się nie obawiam, bo koncert, utwór Pawła jest po prostu fascynujący i pasjonujący, więc to na pewno wytrzymamy. Potem będziemy schodzić. Rzeczywiście będzie jeszcze koncert tradycyjnie oddziału Związku Kompozytorów Polskich, tym razem Wrocław Poznań. No to na koniec zagramy fragment kompozycji, o której już pięknie też opowiadałeś w naszej audycji. Aklis Michała Ziółkowskiego, bardzo ciekawego, wrocławskiego kompozytora przecież, który jest to nagradzany utwór. My zobaczymy, usłyszymy go w wersji szczecińskiej, konkursowej. No to co? Zapraszamy na 35. muzykę Polonikę Nową.
1: Tak, już niebawem we Wrocławiu, 14-17 maja.
0: A naszym gościem był Paweł Henrich, czyli szef artystyczny tego festiwalu. Szefową główną jest jak szefową NFM-u Olga Humańczuk. Dzięki, Paweł.
1: Dziękuję bardzo.
0: Państwu również dziękuję. Za chwilę nasze porady językowe, a potem ściana dźwięku Jerzego Węgrzyna. Jeśli słuchacie nas w środę, to będzie o 11:00 nasza playlista. Zapraszam też we wtorek, czyli dziś, jeśli słuchacie we wtorek na wieczór z kulturą, spędzimy prawie godzinę z Edwinem Petrykatem. 50 lat scenicznej obecności we Wrocławiu tego aktora Teatru Polskiego. Paweł Henrich, jeszcze raz dziękuję, a teraz Michał Ziółkowski, Aklis w wersji Filharmonii Szczecińskiej.

0: końcu języka. Radio Wrocław Kultura.
1: Dlaczego w określeniach sądowych albo lekarskich jest osoba trzecia, kiedy dotyczy to osób dwóch? I zdanie przykładowe. W czasie wypadku pani XYZ nie stwierdzono obecności osób trzecich, kiedy ta osoba XYZ szła sama, więc logiczne, jeżeli ktoś był przy tym wypadku, to był osobą drugą, a nie trzecią.
2: To jest ciekawe pytanie. Ja sprawdziłam, jakie jest to użycie, jak należy rozumieć. I wyjaśnienie jest takie. Jest to każdy człowiek niezaangażowany bezpośrednio w daną sytuację, relację lub stosunek prawny. Niezależnie od tego, ile jest zaangażowanych w dane zdarzenie, nazwijmy to. I to jest specjalistyczne sformułowanie. Ja się też zastanowiłam nad szykiem. Mamy tutaj nie trzecia osoba, tylko osoba trzecia. Taki szyk sugeruje, że to jest nazwa jednego zjawiska, czyli tak terminologicznie. To się nazywa przydawka gatunkująca, ale tu chodzi o takie podejście, że rzeczownik z przymiotnikiem oznaczają jedną rzecz, jedną sytuację. Także nie możemy tutaj takiego logicznego rozumowania potocznego zastosować, bo to jest termin specjalistyczny.
1: Przychodzi mi do głowy inny termin, może określenie dużo prostsze, nie takie urzędowe. Jeżeli nikogo nie było, to po prostu nikogo nie było i w czasie wypadku przy tej osobie nikogo nie było.
2: Tak, i to jest dużo prostsze. To trudno zaprzeczyć. Tak.
0: Radio Wrocław Kultura.
1: Część lotników oburza się, kiedy mówię o ich maszynach helikopter. Ich zdaniem trzeba używać słowa śmigłowiec. Czy mają oni rację?
2: Helikopter i śmigłowiec to są w języku niespecjalistycznym synonimy. Możemy powiedzieć, że na miejsce wypadku przyleciał helikopter, na miejsce wypadku przyleciał śmigłowiec. I tutaj nie ma żadnego zgrzytu. Przewaga śmigłowca jest taka, że to jest wyraz polski. Da? Natomiast helis plus pteron, kręcące się, skręcone skrzydło, sztuczne zapożyczenie z greki. Myślę, że w środowisku pilotów używa się tylko jednej formy, no i to należy uszanować. A my możemy mówić jak chcemy, jak nie jesteśmy pilotami.
1: Ortografia, łącznie czy rozłącznie? Jak poprawnie zapisać informacje w sklepie? Myślę, że chodzi o taki mały szyldzik na drzwiach. W święta nieotwarte rozłącznie, czy w święta nieotwarte łącznie razem pisane?
2: A nie lepiej było napisać zamknięte, tak, święta zamknięte, a jeżeli ktoś koniecznie chce nieotwarte, to łącznie.
0: Radio Wrocław Kultura.
1: Jak powinno się mówić gardełko czy gardziołko?
2: A więc mówi się i tak, i tak. Ja sprawdziłam w Narodowym Korpusie Języka Polskiego. Jak pan myśli, jest więcej użyć wyrazu gardziołko czy gardełko?
1: Moim zdaniem gardełko.
2: Zgadza się. Gardełko pojawiło się w tej próbce 23 razy, a gardziołko 11 razy. A słowik ma gardziołko czy gardełko, jak śpiewa?
1: Gardziołko.
2: Gardziołko, prawda? Czyli są takie połączenia, które nam bardziej odpowiadają.
1: Jest miasto leżące nieopodal Lublina, nazywa się Piaski. I ja jadę do Piask? Do Piasku?
2: Może być różnie. Może być do Piasków, do Piasek albo do Piask. Wszystkie, takich miejscowości w Polsce jest kilkadziesiąt, zdaje się. I wszystkie formy występują w różnych miejscach. Na przykład jedzie się do Piask na Mazowszu, zwłaszcza na północnym to E wypada. Także to zależy, jak mówią ci mieszkańcy tejże miejscowości koło Lublina. Język ogólnopolski dostosowuje się do tego, czego życzą sobie mieszkańcy miejscowości Piaski.
0: Radio Wrocław Kultura.

0: Fellas, come on. Black Keys. Dan and Patrick.
1: Who Do You Love? Classic Bo Diddley'a. Zagrali The Rolling Stones wspomagani przez The Black Keys i właśnie panowie Dan Auerbach i Patrick Carney wystąpią dziś u nas w głównych rolach. Ukazał się bowiem najnowszy album The Black Keys i na muzyce z tej płyty skoncentrujemy się oczywiście przede wszystkim. Rozpoczynamy Ścianę Dźwięku w Radiu Wrocław Kultura. Jerzy Węgrzyn, witam i zachęcam do spędzenia z nami dwóch najbliższych godzin. Ale zanim sięgniemy po album Peaches, przypomnijmy, że Dan Auerbach miał w tym roku nominację do nagrody Grammy w kategorii Najlepszy Producent, a produkował ostatnio m.in. tych artystów.

Holy Ghost Party oraz Walk on the Ocean, czyli Robert Finlay i Miles Kane, produkowani przez Dana Auerbacha, który oczywiście niezależnie od pracy z innymi artystami pozostaje frontmanem The Black Keys, którzy są w ostatnim czasie bardzo aktywni. Po wydaniu albumu Turn Blue w 2014 roku panowie zrobili sobie długą przerwę. Wtedy nie było nawet jasne, czy to tylko przerwa, czy może koniec zespołu. Przez długi czas panowie ponoć niespecjalnie się nawet ze sobą kontaktowali. A potem po 5 latach dość niespodziewanie wrócili albumem Let's Rock i odtąd wydają kolejne płyty praktycznie co rok, a więc z częstotliwością obecnie bardzo rzadko spotykaną, przynajmniej jeśli chodzi o artystów o takim statusie. Przypomnijmy sobie teraz po jednej piosence z płyt, które wydali po tym swoim powrocie na scenę. The Black Keys.

Get Yourself Together oraz Wild Child, czyli The Black Keys z albumów Let's Rock i Dropout Boogie. Pierwszą płytę panowie Auerbach i Carney zrobili samodzielnie, to znaczy sami ją wyprodukowali, sami napisali piosenki, sami je nagrali. Na tej drugiej płycie pojawili się za to już liczni współpracownicy i goście i w tę właśnie stronę to miało iść dalej. Piosenki na kolejny album pomagali im pisać tacy artyści jak Noel Gallagher czy też Beck.

Parę minut temu Beautiful People, Stay High, a przed momentem No Rain, No Flowers, czyli tytułowa piosenka kolejnej płyty, na której roiło się od współpracowników. Ewidentnie spodobała się muzykom The Black Keys praca zespołowa, ale nie wspomnieliśmy o jeszcze jednym wydawnictwie, bo między płytami Let's Rock i Dropout Boogie panowie nagrali album coverowy Delta Cream z własnymi wersjami klasycznych piosenek ich ulubionego gatunku, czyli Hill Country Bluesa.

Going Down South, dwukrotnie, najpierw R.L. Burnside, a przed chwilą The Black Keys z albumu Delta Cream z 2021 roku. Ten najnowszy album jest, na dobrą sprawę, kontynuacją tamtego wydawnictwa. The Black Keys dali zresztą teraz na okładkę zdjęcie autorstwa Williama Egglestona, tego samego, którego fotografia zdobiła również okładkę płyty Delta Cream. No i ponownie zaprosili też do studia gitarzystę Kenny'ego Browna i basistę Erika Deatona, którzy pomagali im wtedy. Ta nowa płyta nazywa się Peaches i tak się zaczyna.

Where there's smoke, there's fire. Stop arguing over me oraz Who's been fooling you? The Black Keys z najnowszego albumu zatytułowanego Peaches. Jak słyszymy, The Black Keys wracają do korzeni, ale przypomnijmy, że swego czasu, gdy już zachciało im się grać cudze piosenki, sięgali także po inny repertuar.

She said oraz Act Nice and Gentle, czyli The Black Keys w repertuarze The Beatles i The Kings, czyli klasyków brytyjskich. Tak naprawdę na ich nowej płycie również mamy piosenkę brytyjskiej grupy, bo przecież She Does It Right to klasyk grupy Dr. Feelgood z 1974 roku.

The Black Keys z najnowszego albumu zatytułowanego Peaches w utworach She Does It Right, It's a Dream oraz Tomorrow Night. Mówiąc o tej nowej płycie, Dan Auerbach zestawia ją z debiutem zespołu The Big Come Up z 2002 roku. Tak jak wtedy, tak i teraz podczas nagrań muzycy znajdowali się w tym samym pomieszczeniu, a ilość dogrywek ograniczano do minimum. Tak jak wtedy muzycy The Black Keys sami też płytę miksowali. Wrócimy jeszcze na Peaches, a teraz przypomnijmy sobie, jakie jeszcze cudze piosenki zdarzało się kiedyś grać muzykom The Black Keys.

Have Love Will Travel. Najpierw The Sonics z koncertu z 1964 roku, a przed momentem The Black Keys z drugiego albumu Thick Freakness z 2003. Tu panowie sięgnęli po amerykański rock garażowy, a teraz sięgają po klasyki soulowe.

Never Give You Up oraz I Forgot To Be Your Lover, czyli The Black Keys w piosenkach z repertuarów Jerry'ego Butlera i Williama Bella. Te ich przeróbki pochodziły z albumów Brothers z 2010 oraz z płyty Ohio Players z 2024 roku, a teraz wracamy na ten najnowszy album Peaches, The Black Keys.

0: Autopromocja.
1: W każdy piątkowy wieczór słuchamy płyt, które zainspirowały niejedno pokolenie.
2: Nie zważamy na gatunki, a na jakość prezentowanych albumów i artystów.

0: zarówno tych uznawanych za klasycznych, jak i tych zapomnianych. Muzyczne archiwum Radia Wrocław Kultura każdy piątek o 21:00. Jerzy Węgrzyn
1: i Michał Kwiatkowski. Powtórka audycji w soboty od godziny 11:00.

0: Oh yeah.
1: Autopromocja.

Toulouse, Tell Me You Love Me, Fireman, Ring the Bell oraz Nobody But You, Baby. Tak kończy się najnowszy album grupy The Black Keys zatytułowany Peaches. Na koniec przenosimy się jeszcze na koncert zespołu, a z mojej strony to byłoby już wszystko. Jerzy Węgrzyn, dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: W każdy wtorek po południu spotykamy się w sprawie teatru, opery, muzyki klasycznej, musicalu. Rozmawiamy wzajemnie się słuchając.
2: Chcę zapytać, jak pracujesz nad rolą? Czy wychodzisz z siebie, czy jednak szukasz w sobie również?
3: Szukam jak najbardziej w sobie, już tak nawiązując do metody Lee Strasberga, o której rozmawialiśmy parę miesięcy temu. I śmieję się, ale oczywiście szukam też w sobie, no bo tworząc tę postać jednak korzystam ze swojego ciała, ze swojego głosu, ze swojej wrażliwości, więc jak najbardziej ta postać jest związana ze mną.
4: Też zmieniony tytuł spektaklu, tak, czyli tak. Katarzyna, czyli o szkodach, jakie przynosi lektura powieści, jako ten główny motyw tego, jak to, co czytamy i też co oglądamy, wiadomo, seriale, komedie romantyczne też gdzieś w to wchodzą, kształtuje nasze postrzeganie świata, nasze postrzeganie relacji i jak to potem w czasem smutny, a czasem bardzo zabawny sposób zderza się z tym, jak to wygląda w rzeczywistości.
3: Tak, i wpływa na nasze zachowania i decyzje, nie?
2: To jeszcze powiedzmy, że scenografię i reżyserię Katarzyna Pawelec.
3: Świateł reżyserię.
2: Tak, światło oczywiście. Podkreśla reżyserka, żeby czasem nie pomylić. Dobrze, słusznie, trzeba walczyć o swoje.
1: Kultura DAB plus teatr i nie tylko. We wtorek o 16, powtórka w środę od 8. Grzegorz Chojnowski i goście.
0: Autopromocja. Piosenka tygodnia w Radiu Wrocław Kultura.

0: Wrocław Kultura. Przewodnik kulturalny.
1: A w studiu Radia Wrocław Kultura Edwin Petrykat. Dobry wieczór, panie Edwinie.
2: Dobry wieczór.
1: Jak się pan czuje?
2: No, świetnie się czuję.
1: Po 50 latach na wrocławskich scenach, ale to nie przecież cała kariera aktorska.
2: No nie, nie. Zaczęło się w Lublinie. No, jak się czuję? Dobrze się czuję, bo wreszcie znowu w naszym teatrze, to znaczy mówię o Teatrze Polskim, zaczęło się dobrze dziać. Mamy nowego dyrektora, mamy nowy zespół dyrekcyjny, który dobrze rokuje.
1: Panie Edwinie, jest pan na Instagramie, ale zdaje się od niedawna.
2: Od niedawna.
1: Opublikował pan zdjęcie z Lublina z początku lat 1970. Zmowa Świętoszków, taki był spektakl. Co ciekawe, w Encyklopedii Polskiego Teatru, tej internetowej, ona jest świetnym źródłem dla mnie, dziennikarza, ale no niekompletnym oczywiście. Nie ma tego spektaklu w pańskim haśle, za to jest Świętoszek i postać Damisa.
2: Tak, w Świętoszku grałem Damisa, natomiast to my w Lublinie w tym okresie pierwszych moich potyczek z teatrem, Piotr Suchora, który jest na tym zdjęciu z prawej strony, mój serdeczny przyjaciel, niestety nieżyjący, tragicznie zginął w czasie wojaży właśnie w Teatrze Podziemnym, w stanie wojennym. Wybitny aktor, świetny człowiek. On stworzył taki teatr czytany. I to jest właśnie, my tam graliśmy małoobsadowe sztuki przy stoliku. To się nazywał nawet teatr przy stoliku. Było to grane w jednym z klubów lubelskich, nie pamiętam już dokładnie którym, ale coś w rodzaju Empiku takiego. Aha. Wtedy Empiki już były. I to się cieszyło olbrzymim wzięciem. W związku z tym graliśmy to regularnie. No i właśnie to był jeden z pierwszych takich moich spektakli.
1: W Lublinie spędził pan kilka lat po szkole warszawskiej. Zaraz do niej dojdziemy, ale urodził się pan w Częstochowie.
2: Tak.
1: I tam wsiąknął pan w teatr, mówiąc kolokwialnie?
2: Może nie tak do końca. To były troszkę inne początki. Trafiłem do liceum, to też taka rodzinna sprawa, bo ojciec i mój brat starszy byli absolwentami liceum Traugutta. To było takie wiodące liceum męskie w Częstochowie. No i oczywiście wydawało się, że po szkole podstawowej oczywiście ja też będę uczniem Traugutta. Stało się inaczej, ponieważ ówczesne władze komunistyczne, widząc, że to się robi takie trochę elitarne i niebezpieczne, ten Traugutt, powołało do życia liceum Kopernika. To było takie liceum, które miało być otwarte, takie bez żadnych tam takich związków rodzinno-towarzysko. Po prostu rejonizacja nastąpiła. Aha. I mieszkałem na Alei Wolności i stamtąd mnie skierowano do liceum Kopernika i mimo zabiegów ojca, żebym został przyjęty do Traugutta, nic to nie dało. I wylądowałem w tym Koperniku. Okazało się to bardzo dobre liceum. Bardzo dobra mieszanka ludzi i z tych tak zwanych elit inteligenckich i mniej zamożnych czy mniej oświeconych. Jak również w Częstochowie była spora diaspora żydowska, więc tam właśnie też były dzieci. I to stanowiło znakomitą mieszankę. Jak zresztą w życiu mieszanki są dobre. I tam powstał teatr. Mieliśmy znakomitą polonistkę, panią Marię Rolską, która powołała ten teatr, a co ciekawostka, dyrektor był bardzo łasy na sukcesy tej nowej szkoły. I jako żywo ten nasz szkolny teatr
1: wspierał.
2: Zrobiliśmy pierwszą czy drugą jakąś sztukę i znalazł się na liście laureatów najpierw w Katowicach, bo tam Częstochowa była po województwie katowickim, na jakimś przeglądzie wojewódzkim, a potem nawet pojechaliśmy do Warszawy. No więc jak pojechaliśmy już do Warszawy i na pierwszych stronach częstochowskiej gazety ukazało się, że liceum Kopernika święci tryumfy, to już byliśmy oczkiem w głowie dyrektora. No i tak to się zaczęło. Rzeczywiście wtedy pokochałem teatr, bo zobaczyłem, że jest to coś, co daje możliwość no takiego po prostu wyżycia się. A jednocześnie kontakt z Janem Piątkowskim, starszym aktorem Częstochowskiego Teatru pozwolił mi na to, żeby pomyśleć. Wręcz go zapytałem: panie Janie, wydaje się panu, że powinienem zdawać do szkoły? I on powiedział jednoznacznie: tak, wydaje mi się, że tak.
1: No i Edwin Petrykat zdał, pojechał do Warszawy. Tak. Warszawska szkoła nosiła wtedy, nosi cały czas imię Aleksandra Zelwerowicza. Teatr Lubelski to był Osterwa, imię Osterwy. I chciałem zapytać, czy ta tradycja przedwojennego, do szkoły jeszcze wrócę, ta tradycja przedwojennego polskiego teatru była, może jest jakaś panu bliska? Bo pan studiował i zaczynał pracę aktorską w latach boomu eksperymentu, awangardy. Sławny był już Grotowski, działał Kantor, we Wrocławiu rozwijał się Kalambur, był teatr Różewicza, Kajzara, Karpowicza, Mrożka, nabierał takiego rozpędu. To nie był teatr tradycji.
2: Akurat zacząłem w Lublinie w momencie, kiedy tam się zmieniła dyrekcja, bo został Kazimierz Braun dyrektorem Lublina. I on zachował jak gdyby eklektyczny rodzaj teatru, ale zaczął powoli wprowadzać nowe formy. Brałem udział w prapremierze Różewicza Aktu Przerywanego. To było coś niezwykłego, bo akt przerywany jako taki w ogóle to jest parę stron tylko tekstu Różewiczowskiego. Braun to fenomenalnie rozwinął. Tam nawiązaliśmy kontakty z Francuzami, kontakty z najlepszymi reżyserami polskimi i ten teatr, który był takim zaskorupiałym, z klasycznym teatrem, z wielkimi nazwiskami takich aktorów, którzy grali jeszcze we Lwowie, w Stanisławowie, nagle zderzył się z tą nowoczesnością i to było znakomite. Bo to była dla młodego aktora fenomenalna szkoła. I tam właśnie grałem, jak to się mówi, od Hamleta do Krowy, czyli od Szekspira do Różewicza, po właśnie, tak jak pan wspomniał, eksperyment z Grotowskim, nie dokładnie z samym Grotowskim, ale Braun był zaprzyjaźniony ze Zbyszkiem Cynkutisem, ściągnął go tam i razem z Reną Mirecką i Cynkutisem szkolili nas w innym spojrzeniu na teatr, na ciało, na głos, na wyrażenie swojej aktorskiej formy i sprawności. I to było bardzo ciekawe. Znakomicie wspominam ten okres 6 lat w Lublinie.
1: No, o szkołę chciałbym zapytać, bo to była warszawska szkoła. Zawsze warszawska szkoła to wielkie nazwiska, wielkie osobowości. Nie wiem, to był czas Bardiniego, Łomnickiego już, który pracował w tej szkole? Bo potem był rektorem od 70.
2: Nie, Łomnicki jeszcze nie.
1: Jeszcze nie, ale...
2: To był czas Kreczmara.
1: Kreczmara.
2: Pani profesor Perzanowskiej.
1: Pan robił dyplom u Kazimierza Rudzkiego.
2: Tak. Dyplom Kazimierza Rudzkiego robiłem. Też ciekawostka, którą warto podkreślić. Wtedy ja byłem jeszcze na pierwszym i drugim roku studentem Lunia Sempolińskiego. Potem się panu profesorowi niestety zmarło i schedę po nim przejął Marian Jonkajtys. I na dyplom nasz muzyczny zrobił niezwykłą sztukę. To jest w ogóle historia do napisania. Ja chyba coś, ponieważ troszeczkę piszę, to chyba to opiszę kiedyś, ponieważ niezwykły tandem się zrobił. Agnieszka Osiecka i Mikis Theodorakis, który był wtedy w Londynie. I oni dobrze się znali i korespondencyjnie stworzyli sztukę.
1: Nie wiedziałem.
2: Tak. Agnieszka Osiecka napisała tekst, jakby libretto, a on napisał muzykę. To się nazywało Gwiazdy i Winogrona. Historia była bardzo prosta. Rzecz się dzieje w rybackiej wiosce w Grecji. Jest młoda dziewczyna, która zakochuje się w chłopcu, który jest buntownikiem. Jest oczywiście konflikt z władzami ówczesnymi. Świetna sztuka, zapomniana zupełnie, nigdy potem nie wskrzeszana.
1: Gwiazdy i Winogrona, tak?
2: Gwiazdy i Winogrona, tak się to nazywało. Ale w ogóle sama ta historia, tak, że to Agnieszka pisała to w Warszawie, a Mikis Theodorakis muzykę w Londynie. Nigdy się nie spotkali i nie byli. Agnieszka była na naszej premierze, ale on nie mógł przyjechać do Polski wtedy, bo był emigrantem. No to niezwykłe. Tam wtedy główną rolę tej pięknej dziewczyny, która się zakochała w tym rybaku, grała Staszka Celińska. rybaka tego grał Piotrek Lorec, obecny mąż.
1: Mąż Edyty Geppert.
2: Tak, Edyty Geppert. Ja grałem jednego właśnie z tych Greków i policjanta, bo to dwie role tam graliśmy. No niezwykłe. I rzeczywiście świetna choreografia. Tańczyliśmy Zorbę. Ta słynna Zorba jest z tego właśnie spektaklu.
1: Wow.
2: Także tu odkrywam przed państwem, przed tymi, którzy by chcieli pogrzebać troszkę w historii takich ciekawostek, no, dość ciekawą sprawę.
1: Bardzo ciekawą.
2: No, a w ogóle szkoła teatralna to było niezwykłe miejsce, bo i czasy były niezwykłe. Proszę wziąć pod uwagę, że wtedy naprawdę się dużo działo w tych czasach. To był 65, 69 mój okres studiów. No i słynny 68 no, rok, tak. I marzec. Ja byłem, nie byłem na ostatnim przedstawieniu Dziadów. Byłem wcześniej, ale ponieważ mieszkałem w Dziekance na krakowskim przedmieściu, 31 bodajże stycznia, kiedy było ostatnie przedstawienie Dziadów w Teatrze Narodowym, przed zdjęciem go z afisza przez władze komunistyczne, tam była manifestacja. Ja ją zobaczyłem z okna. Oczywiście zbiegliśmy z kolegami na dół. Bardzo szybko ona została rozpędzona przez milicję. Parę osób tam zostało dość dotkliwie pobitych i właściwie wydawało się, że do marca nic się nie działo. Otóż działo się dużo, bo powstał komitet studencki. Ta manifestacja 8 marca na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego była przygotowywana i myśmy byli o niej powiadomieni. No i oczywiście razem z kolegami, może nie wszystkimi, ale z dużą częścią kolegów, byłem 8 marca na tym dziedzińcu. Jak się to wszystko skończyło, wiemy. Ja również dostałem trochę po plecach, ale udało mi się uciec z dziedzińca i schronić się w sklepie mięsnym, żeby było znowu śmieszniej, bo jak uciekaliśmy, to oczywiście krakowskie przedmieście już było całkowicie zajęte przez ówczesną policję, pierwsze oddziały ZOMO, ale warszawiacy byli bardzo przychylni studentom i myśmy się schronili w sklepie mięsnym, który jest prawie naprzeciwko, był wtedy naprzeciwko uniwersytetu. Obsługa sklepu szybko wyprowadziła nas na zaplecze, które wychodziło na ulicę Moliera z tyłu, już na operę. I stamtąd przedostaliśmy się do szkoły teatralnej na Miodowej. Tam już czekali na nas profesorowie, którzy zachowali się znakomicie. Wspaniale się zachowało. Całe ciało pedagogiczne. Zostaliśmy na noc już w szkole, żeby nie wychodzić na ulicę. To był niezwykły czas.
1: No niezwykły czas, rzeczywiście. Z Warszawy i Lublina za chwilę będziemy trafiać z Edwinem Petrykatem już w latach 70. do Wrocławia. To będzie dokładnie za 3, no niecałe minuty.

0: Edwin Petrykat jest dzisiaj z nami. W dyplomie tym reżyserowanym przez Kazimierza Rudzkiego grał pan dyrektora, z tego co tutaj widzę. To była mała komedia. I a propos, taka plotka kiedyś chodziła, ja już byłem wtedy we Wrocławiu i znaliśmy się, nowym dyrektorem Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego będzie Edwin Petrykat. Aha. Zdaje się, że do tego nie doszło.
1: Nie, do tego nie doszło. Ale rzeczywiście pracowałem w Urzędzie Marszałkowskim. Byłem pełnomocnikiem marszałka, jeszcze marszałka Jurkowlańca do spraw kultury na Dolnym Śląsku. Mhm. No, wiedziałem, że to jest trochę naddatek jakiś do mojej pracy i czy to mi nie przeszkodzi w tym, ale zdecydowałem się, bo było to bardzo ciekawe. Dolny Śląsk jest rzeczywiście niezwykłym miejscem, jeśli chodzi o kulturę. Ma sporo teatrów, ma sporo wspaniałych instytucji kulturalnych, które wtedy były trochę w dołku, poza Wrocławiem. Całą energię skupialiśmy na tym, żeby trochę pomóc Jeleniej Górze, Wałbrzychowi. To były miasta rzeczywiście prowincjonalne, mhm, jak w tym złym tego słowa znaczeniu. Aczkolwiek Jelenia Góra może nie do końca, bo tam Alina Obidniak robiła świetną robotę, ale jak jej zabrakło, to już było gorzej. No Wałbrzych rzeczywiście miał dość trudny czas. No i na ile mogłem, to pomagałem marszałkowi w tym dziele. Potem marszałkowie się zmieniali. Ja dość długo na tym stanowisku zostałem, aż w końcu zrezygnowano ze mnie. Także to była dodatkowa praca, ale bardzo ją sobie też ceniłem i cenię, bo jest to jakiś kawałek czegoś innego.
0: W Lublinie spotkał się pan z Kazimierzem Braunem, to już ustaliliśmy. No i zanim, zdaje się, powędrował pan do Wrocławia.
1: Tak. Tak.
0: Uwierzył pan w wizję Brauna, że to jest jedna z tych osobowości, które zrobią coś w polskim teatrze. I zrobił,
1: tak,
0: rzeczywiście.
1: Na pewno tak. W tej chwili oczywiście wyemigrował Kazimierz Braun do Stanów Zjednoczonych i troszkę słuch o nim w Polsce zaginął. To nazwisko się kojarzy z zupełnie kimś innym, z synem. Ale rzeczywiście Kazimierz tworzył świetny teatr i ten teatr nie spodobał się władzom Lublina i on został stamtąd po prostu wyrzucony.
0: A, wyrzucony.
1: Tak. Natomiast tutaj znalazł miejsce we Współczesnym i natychmiast zaproponował paru kolegom z Lublina przeniesienie się do Wrocławia, między innymi mnie. Skorzystałem z tego natychmiast i mimo, że jak mówiłem, było mi nieźle w tym Lublinie i miło wspominam i tamtych ludzi i tamten czas, ale oczywiście Wrocław to było jakieś nowe otwarcie.
0: No to był tygiel artystyczny wtedy, nie tylko współczesny, ale w ogóle,
1: tak,
0: ale współczesny, już samym współczesnym, jeśli popatrzymy na afisze teatralne i na pańskich kolegów i koleżanki. Rasia Kówna, Szejbal, Sawicka, Kozień, jeszcze tak, Zdzisław tak. Kozień, prawda? Marlena Milwisz, Bolesław Abart,
1: tak,
0: i Bogusław Kierc.
1: Tak, tak, tak.
0: No i tak dalej, można by przeżyć.
1: I tak dalej, i tak dalej. No rzeczywiście świetnie. Świetni ludzie, świetni aktorzy, ale również dzięki Braunowi tam byli świetni reżyserzy.
0: No tak, i autorzy.
1: I autorzy. I jeden z nich jest wart takiego głębszego spojrzenia, to był Helmut Kaiser. Mhm. To postać niezwykła. Zresztą niezwykła również w moim życiu. On zaproponował pewien rodzaj teatru nam kompletnie nieznanego. Stworzył teatr metacodzienny, napisał słynny manifest teatru metacodziennego, który zrywa z jednością miejsca, czasu, akcji, w ogóle zrywa z wieloma takimi dogmatami teatralnymi. Otworzył teatr na nowe działania. Był to wspaniały intelektualista, świetny autor, a jednocześnie świetny reżyser. I pamiętam, że jedną z pierwszych takich ról zupełnie odmiennych zagrałem właśnie u niego w Trzema Krzyżykami. To była niezwykła sztuka. Helmut dopuszczał pewną improwizację aktorską, nie trzymał się ściśle tekstu. Postać niezwykła, niestety dość wcześnie zmarł i Jola Lotte, jego żona, poprosiła mnie, żebym przetransportował do Cieszyna, ponieważ Helmut był z Cieszyna, na cmentarz ewangelicki z Wrocławia, ze szpitala tuż przy domu aktora na 1 maja, ciało Helmuta do Cieszyna. I to była niezwykła podróż. Opisałem ją i zostało to opowiadanie umieszczone w formacie literackim, w jednym z numerów. No i tam tę podróż opisałem, bo to było coś rzeczywiście niezwykłego. Gdyby ktoś z Państwa się tym zainteresował.
0: Rocznik tego formatu? Który rocznik tego
1: ósmy
0: formatu?
1: Ósmy numer z zeszłego roku.
0: O, no to będziemy sięgać.
1: Bardzo proszę. To była niezwykła postać, ale nie tylko on. Również Boguś Kierc, wspaniały poeta, znakomity aktor. Świetny reżyser. Boguś wyreżyserował Romeo i Julię w takiej wersji plenerowej i myśmy z tym pojechali do Grecji. I graliśmy na stadionach greckich, a spektakl z racji upału i w ogóle czasu i zwyczaju tam zaczynał się o 10 wieczorem. I trwał przy sztucznym świetle, pochodni i ognisk. Także to w ogóle niezwykłe. Tam zdarzały się rzeczy naprawdę niezwykłe. Tak samo jak niezwykły był koniec Brauna w Teatrze Współczesnym, bo znowu nie spodobał się władzom.
0: No tak, po 10 latach.
1: Po 10 latach i dosłownie z dnia na dzień został odwołany.
0: To było po Dżumie, czy jeszcze
1: nie,
0: coś było?
1: Nie, to było po... Dżuma się jeszcze ostała. To było po Nienasyceniu w reżyserii Wieśka Saniewskiego. Ten spektakl zdjęto nam na trzeciej generalnej. Tak, młodzi kochani, wy nie zdajecie sobie sprawy, jakie to były czasy, że człowiek zależał od paru panów z komitetu.
0: A najważniejsza rola we Współczesnym jest taka? Widziałem na przykład operetkę, Hrabia Szarym
1: tak,
0: był w operetce.
1: To była jedna z największych może ról moich tam. Rzeczywiście ze znakomitą muzyką niestety zmarłego niedawno Zbigniewa Karneckiego. To była też wybitna postać. W ogóle mam szczęście. Mam wielkie szczęście w teatrze spotykać ludzi niezwykłych. Ludzi, którzy nie są tylko i wyłącznie zawodowcami, ale są pasjonatami swojej pracy. Tak było właśnie z Helmutem Kajzarem. Tak było ze Zbyszkiem Karneckim. Zbyszek Karnecki tworzył muzykę, która moim zdaniem jest porównywalna do muzyki największych twórców musicalowych i operowych. Nigdy oczywiście takiej sławy się nie doczekał, bo był człowiekiem niezwykle skromnym. Ale muzyka do operetki Gombrowicza, a proszę pamiętać, że to było drugie przedstawienie po słynnej operetce Dejmka w Łodzi.
0: Tak, tak. Gombrowicz wtedy był nowym, świeżym autorem, tak, że tak powiem, odkrytym przez polski teatr. Tak.
1: Moim zdaniem Braun zrobił świetną operetkę ze znakomitymi rolami i tam między innymi ten słynny duet Firulet Szarm to był Jurek Szejbal i ja. Halina Rasiakówna była Albertynką, Teresa Sawicka hrabiną Kotłubaj. No, no naprawdę rewelacyjny, rewelacyjny spektakl, ale o jeszcze jednym spektaklu chciałbym powiedzieć właśnie w tym okresie współczesnego. To była Anna Livia Joyce'a Słomczyńskiego. Właśnie tak mówię, Joyce'a Słomczyńskiego.
0: To pierwszy pana spektakl chyba we Wrocławiu.
1: Jeden z pierwszych, jeden tak. Z pierwszych. Pierwsi byli Ułani Rymkiewicza, ale to nie był dobry spektakl, nie był wybitny. Natomiast Anna Livia był to niezwykły spektakl. W ogóle pierwszy raz zabrać się za Ulyssesa Joyce'a, przenieść go do teatru. Ulyssesa, który napisany jest specjalnym, hermetycznym właściwie językiem, ten strumień świadomości joyce'owski przenieść na teatr. Słomczyński świetnie tłumaczył i on właściwie na kanwie tego napisał nowy, bo musiał to udramatyzować, zrobić postaci. Pamiętam taki epizod niezwykły. Byliśmy prawie na końcu przed próbami generalnymi. Coś tam nam nie wychodziło do końca. Widzieliśmy, że Słomczyński, który prawie cały czas był razem z Braunem, mieli jakieś problemy i po którejś z prób poprosili cały zespół i powiedzieli: przepraszamy was, my musimy mieć 2 tygodnie, przerywamy próby i za 2 tygodnie spotykamy się po naszych przemyśleniach. Pojechali do Zakopanego, tam siedzieli w domu pracy twórczej i po 2 tygodniach przywieźli ze sobą zupełnie nowy egzemplarz. Także wiele rzeczy, oczywiście wiele rzeczy weszło do tego, ale to był fenomenalny spektakl.
0: No, fenomenalne są też pana wspomnienia z tamtych czasów. Natomiast nie powiedzieliśmy jeszcze o jednym tytule, którym musimy powiedzieć, ponieważ oczywiście dzisiejszy dyrektor pana, czyli Michał Zadara, zrobił pierwsze w historii Dziady całość. I to całość jest tutaj, nie ma cudzysłowu, bo i z objaśnieniami, które ja uważam za genialną robotę. Żałuję, że tylko raz je widziałem. Natomiast wy we współczesnym też zrobiliście Dziady w całości, no bez tych objaśnień, właśnie za Kazimierza Brauna w jego reżyserii grał pan Zana. No i po kilkudziesięciu latach znów zdarzyły się Dziady.
1: Tak. Tak, Dziady są w moim życiu od tych słynnych z 8 marca 68 roku do dzisiaj. Zamierzenie Brauna było o tyle ciekawe, one nie były w całości. Tam były jednak dość spore
0: jakieś tam
1: skróty,
0: były,
1: tak, ale bardzo duża część nie grana zwykle w teatrach, bo zwykle gra się trzecią część i część obrzędową i na tym się kończy. Natomiast bogactwo tego utworu jest niezwykłe. To
0: czyli
1: jest
0: całość oczywiście w tym sensie, że po prostu pojawiły się wszystkie części, ale nie, że cały tekst. Okay.
1: Tak. Te wrocławskie były o tyle ciekawe, że one były w trzech miejscach. Zaczynaliśmy w teatrze, potem byliśmy w Kościele Polskim, a koniec, ustęp z trzeciej części Dziadów był w Pałacu Hatzfeldów w BWA dawnym. No i to było niezwykłe, bo publiczność wędrowała razem z nami. To był spektakl naprawdę dość znaczący, ale nad wszystkim górują Dziady Zadary, bo to już samo zamierzenie zrobienia całości tekstu, który, jak się okazało potem, w nieprzerwanej takiej interpretacji scenicznej trwał 14 godzin.
0: No tak.
1: I zresztą te trzy przedstawienia słynne zagraliśmy w całości. I publiczność z nami wytrzymała. To było niezwykłe.
0: Jestem przeżycie. Dowodem na to, tak.
1: Bo tak graliśmy w trzech częściach. 3 dni. A te trzy przedstawienia były całościowe. No niezwykłe wrażenie. Graliśmy tam po 5 ról, 6, bo oczywiście konieczność. Ale znakomite role. Fenomenalny Bartosz Porczyk jako Konrad.
0: Panie Edwinie, gdybyśmy o rolach wszystkich wspomnieli znakomitych z tamtego spektaklu, to
1: tak,
0: przez 14 godzin można by rozmawiać.
1: Tak.
0: Więc trafiliśmy już do Teatru Polskiego we Wrocławiu, a za 3 minuty jeszcze wspomnimy po pierwsze o Teatrze Polskim, ale jeszcze o teatrze, który się nazywał nie samym teatrem.
1: Oj,
0: ważna część
1: chętnie
0: w pana biografii.

0: Radio Wrocław. Kultura. Teatr. Czyste emocje.
1: To zanim w Teatrze Polskim się znajdziemy we Wrocławiu, teatrze, w którym królował wtedy Igor Przegrodzki, a potem tacy reżyserzy jak Jerzy Jarocki. A, to do tego dojdziemy za moment. I Jan Klata, też ważna postać w pana aktorskim
2: bardzo
1: życiu. To chciałbym, żeby pan wspomniał o tym teatrze NST.
2: My po odejściu z teatru współczesnego, po dymisji Brauna...
1: Jest połowa lat 80.
2: Tak. Znaleźliśmy się trochę na lodzie. Nie wiedzieliśmy nawet, że UB stworzyło taką czarną listę, na której nasze nazwiska się znalazły, żeby nas nie zatrudniać w żadnym z teatrów wrocławskich. I postanowiliśmy założyć własny teatr. Boguś Kierc, Andrzej Makowiecki, Zbyszek Karnecki, ja, Andrzej Wilk, Staszek Melski, parę jeszcze osób. Ten teatr znalazł swoje miejsce. To był kościół w Alei Pracy. Tam był znakomity proboszcz, który nie bał się komuny i wpuścił nas tam i użyczał nam gościny na próby, na spektakle. I oczywiście to nie były spektakle stricte teatralne. To były bardzo często montaże. Pokój Tobie Polsko. To było przy okazji bardzo popularnych wtedy w kościołach mszach za ojczyznę nasze występy. Ale mieliśmy też niezwykłe momenty, bo byliśmy zaproszeni do uczestnictwa w tej mszy w czasie pielgrzymki Jana Pawła II na Partynicach. No i tak to było, że w sumie daliśmy 160 przedstawień w całej Polsce. Jeździła za nami Ubecja, czasami nas zatrzymywała na 24 czy 48 godzin.
1: I to były kościoły, też mieszkania prywatne, domy studenckie.
2: Tak, tak, to były różne tego typu miejsca. Oczywiście w całej Polsce te teatry podziemne istniały, ale myślę, że zasięg i taki ciężar gatunkowy przez Bogusia Kierca zwłaszcza, który zrobił tam na przykład wspaniały spektakl Angelego Słowackiego. To już był pełnowymiarowy spektakl. Przez Zbyszka Karneckiego, który komponował za każdym razem nową muzykę. To jest ważne wspomnienie u mnie, bo gdyby, czego sobie nigdy nie życzmy, doszło do takich czasów, że znowu trzeba byłoby zejść w podziemie, to oby tak nigdy nie było, to wiem, że wtedy takie rzeczy są potrzebne ludziom.
1: Panie Edwinie, z drugiej strony wszedł pan po raz kolejny do tego podziemia po kilkudziesięciu latach, kiedy Teatr Polski z Teatrem Polskim pana macierzystym działo się to, co się zdarzyło. No to jednak był pan po stronie tych, którzy jak się okazało, odeszli z teatru.
2: Nawet się bardzo dziwię, że ówczesny dyrektor, pan Murawski, mnie nie wyrzucił z tego teatru, ale widocznie...
1: Zrobiliście z Janką Woźnicką performance przecież w ramach Teatru Polskiego w Podziemiu.
2: Tak.
1: Nieuniknione to się nazywało.
2: Ale to, co się stało z Teatrem Polskim po odejściu niechlubnym Krzysztofa Mieszkowskiego, to jest skandal, który powinien się doczekać kiedyś jakiegoś finału nie tylko publicystycznego. Mówię to z pełną odpowiedzialnością. To było celowe zniszczenie jednego z najwybitniejszych teatrów polskich.
1: To nomen omen wycinka się zdarzyła.
2: Nomen omen wycinka. To, że w okresie dyrekcji Mieszkowskiego w tym i Wexlera, co trzeba podkreślić, bo to się za Jacka Wexlera, który ma wielkie zasługi też dla tej sceny, to, co się w tym teatrze działo, reżyserzy, którzy tutaj przyjeżdżali, Jerzy Jarocki, u którego zagrałem chyba też największe swoje role, na przykład w Pułapce Ojca.
1: Herman w Pułapce, dokładnie.
2: Tak, tak, tak. Wspaniała rola. W ogóle praca z Jarockim.
1: A to zrobię taki wtręt, bo Jarocki nie był łatwym reżyserem. To oczywiście był inny chów teatralny. Musieliście mieć grubszą skórę. Jak pan się odnajdywał? Grał pan u niego właśnie w tych głośnych i Kasi, i w Płatonowie, tak, i w Pułapce.
2: I w Kasi z Halibronu. Tak. No to niezwykły reżyser. Trzeba było mieć, dlatego Warszawa go tak nie lubiła aktorska, bo on bardzo dużo wymagał od siebie i mógł przez to wymagać maksymalnego skupienia, ale nie tylko skupienia, ale poruszenia wnętrza u aktorów, których dobrał sobie do spektaklu. Był bezwzględny, był okrutny. Ja sam miałem takie zdarzenie nie przy Pułapce, a przy Kasi z Heilbronu, kiedy próbowaliśmy. Proszę pamiętać, że to był wtedy, teatr był w remoncie po pożarze. Myśmy próbowali w Imparcie i kiedyś, kiedy trochę się uwziął na mnie w monologu ojca i całą próbę poświęcił mnie, ja już bardzo byłem zmęczony po 3 godzinach. Pierwszy raz w życiu wykonałem coś, czego nigdy nie wykonałem, ale to było poza mną. Powiedziałem dosyć, więcej tego już nie zniosę. I wyszedłem. Wyszedłem z próby u Jarockiego, trzasnąwszy drzwiami. Ja myślałem, że będą olbrzymie konsekwencje tego. Następnego dnia oczywiście przyszedłem i chciałem przepraszać, a on powiedział, niech pan mnie przeprasza. Pan miał rację, to ja przepraszam. Ja przesadziłem. Także on był fenomenalnym facetem, bo to on mnie przeprosił, a nie ja, że zerwałem próbę. Bo wiedział, że trochę przesadał, ale to było wszystko po coś. On nie robił tego, bo się lubił nad aktorami znęcać. To prowadziło do rewelacyjnych efektów. I tak niestety jest czasem.
1: No tak, rzeczywiście tak jest. Ten teatr tych wielkich reżyserów nam trochę odchodzi i ja też sam nie wiem, czy to jest dobrze, czy źle. Z jednej strony dobrze, z drugiej tam są pewne wątpliwości, ale ci wielcy reżyserowie też mogą się nauczyć przecież nowych metod współżycia z ludźmi. Jan Klata to jest kolejne nazwisko, które chciałbym, żebyśmy wspomnieli, ponieważ to jest ważny reżyser dla pana i w ogóle dla tamtego Teatru Polskiego. Tak. Dla pana no chyba też szczególnie.
2: Ależ oczywiście.
1: Andrzej Wilk mi mówił kiedyś, jeszcze przed śmiercią, o tym, jak Klata dbał o aktorów wszystkich, tych na drugim planie również, a pan no sporo grał tego drugiego planu.
2: Tak, tak. U Janka właściwie grałem we wszystkich.

0: ta nasza trójka, Porczyk, Andrzej Wilk i ja, Filipo, to w ogóle to była praca znakomita, znakomita, niezwykła. Choreografia Maćko Prusaka, która dodała do tego spektaklu jakieś zupełnie nowe wartości. Ale sam sposób pracy Janka, który z kolei w przeciwieństwie do Jarockiego, on miał swoje metody na aktorów. Jak widział, że jest materiał zmęczony i już nic z tego nie zrobi, to na przykład powiedział, a zróbmy sobie pół godziny słuchania muzyki. A ponieważ miał znakomitą płytotekę i puszczał nam po prostu muzykę. Po pół godzinie rozluźnieni wracaliśmy do najcięższej pracy. No i tak to było z Jankiem.
1: Grał panu klaty, moim zdaniem być może najciekawsze nazewniczo role. Działo chińskie 07 na 11 na przykład.
0: Tak, tak, tak.
1: Kazimierz
0: tak.
1: I Karolina, a z kolei w Termopilach Polskich, które wróciły po latach do Teatru Narodowego, którego teraz dyrektorem jest Jan Klata, tam naliczyłem z 11 postaci. Tak, od Rzewuskiego po Potockiego.
0: Tak. To było w ogóle niezwykłe, te Termopile Polskie, bo Janek sobie wymyślił niezwykłą scenografię. Cała scena była w grubej warstwie
1: tak,
0: ziemi.
1: Tak, tak.
0: Autentycznej ziemi wysypywanej z worów, takiej ogrodowej ziemi. No, nie muszę mówić, jak to było dla nas męczące, ale myśmy wiedzieli, że to jest po coś. I rzeczywiście tam znowu świetne role Haliny Rasiakównej, Bartosza Porczyka i między innymi właśnie to, że każdy z nas, ponieważ tych postaci tam było co niemiara, to każdy grał przynajmniej 3-4 postacie. I trzeba było błyskawicznie się jednym jakimś małym rekwizytem czy fragmentem kostiumu przeistaczać w inną rolę, co zresztą było również w Dziadach Michała Zadary. Mhm. Ja tam grałem 5 postaci no tak. w Dziadach. No ale rzeczywiście w Termopilach niesamowitą rzecz. I jeszcze jeden taki epizod mam z Jankiem związany. Siedzę sobie w domu późnym wieczorem, telefon. Patrzę na ekran telefonu, Janek Klata dzwoni. Mówię, o, dawnośmy się nie widzieli. A to było w okresie właśnie tym niedobrym naszego Teatru
1: Polskiego.
0: Już wiem,
1: o czym pan chce powiedzieć.
0: I on mówi, słuchaj, dzwonię do ciebie, bo w tej chwili w Poznaniu robię Fryderyka Wielkiego. Nie chciałbyś zagrać u mnie? Ja mówię, no Janek, no oczywiście, no jestem zaszczycony jak najbardziej. Tylko wiesz, jest jeden szkopuł, bo nam się aktor wysypał i trzeba by to zrobić dość szybko, bo pojutrze jest premiera, a to jest dosyć duża rola. Ja mówię, no wiesz co, on mówi, nie martw się, wszystko jest, będziesz miał prompter, będziesz miał ten. No i ja się na to zdecydowałem, chociaż było to prawie szaleństwo, ale okazało się. To zresztą tam genialna rola Jana Peszka w tym. To jedna z jego wielkich ról teatralnych i cały spektakl bardzo dobry. No i w Poznaniu graliśmy to przez 2 lata.
1: Panie Edwinie, musimy kończyć. Natomiast można by o tych 50 latach na wrocławskich scenach, a w sumie prawie 60 już latach
0: prawie 60
1: w teatrze, długo rozmawiać. Myślę, że jeszcze będzie okazja, mam nadzieję. Gra pan ostatnio w repertuarze, czyli tym takim ważnym spektaklu, moim zdaniem, i świetnym spektaklu tak. Wojtka Ziemilskiego. Jolanta Kowalska napisała w też znakomitej recenzji tak. Może właśnie ten spektakl, regenerujący straumatyzowaną pamięć teatru, ma zadatki na stworzenie nowego przymierza z publicznością. Wierzycie w to? Wierzy pan?
0: Wierzę. Wierzę. Myśmy się bardzo bali, jaki będzie odbiór tego spektaklu. W ogóle tej formy, którą Wojtek Ziemilski wymyślił. Bo to on wymyślił, on stworzył taką formę. Miał to w głowie już, kiedy przychodził z tym pomysłem, ale sam nie wiedział, jak to zabrzmi. I ta reakcja niezwykła publiczności, która była wręcz zafascynowana tą symfonią na głosy, bo to nie jest klasyczny teatr, tam nie ma dialogu, tam nie ma kontrakcji, tam nie ma rozwoju linearnego sytuacji. Tam
1: są emocje, są wzruszenia.
0: Są emocje. To nasze wymienianie to kolegów, bo ja akurat w tym nie uczestniczę, wymienianie 632 fragmencików.
1: Tak, tak.
0: Parosekundowych stworzyło jakąś symfonię na głos ludzki. Słowo zaczęło być obrazem. I to jest największe zwycięstwo tego teatru. I odbiór publiczności i krytyki jest dla nas naprawdę wielką

0: wielką sprawą, bo proszę mi wierzyć, że tak ciężko nad spektaklem jeszcze nigdy nie pracowaliśmy, jak właśnie w tym. Bo to było niezwykłe. Tam trzeba było po prostu tylko i wyłącznie skupić się na tym, co się ma do wykonania. Świat przestawał istnieć w momencie, kiedy oni właśnie te symfonie tworzyli.
1: No to musi być wycyzelowane, musi być bardzo precyzyjne. No a teraz Folbark zwierzęcy w reżyserii Marty Streger, także dzieje się.
0: Dzieje się i jestem bardzo wdzięczny losowi i osobom, głównie w postaci Michała Zadary, że wreszcie we mnie też uwierzyli, bo miałem okres taki już wręcz zwątpienia w siebie jako aktora. A teraz odżyłem, jak również w życiu prywatnym. Kłaniam się tutaj mojej żonie, która bardzo mnie wspiera i bardzo, bardzo mi pomaga w niełatwej pracy. Ale życie jest piękne i mam nadzieję, że jeszcze coś tam zagram.
1: Do zobaczenia, panie Edwinie.
0: Do zobaczenia.
2: Radio Wrocław Kultura. Czyste emocje.
1: I to wszystko na dziś w Wieczorze z Kulturą. Dziękuję, Grzegorz Szajnowski. Zapraszam na kolejne programy z tego cyklu i w ogóle do Radia Wrocław Kultura.

0: Autopromocja.
1: To oni decydują o jakości artystycznego życia miasta. Dzięki nim teatr, film, muzyka, sztuka, literatura mają inny wymiar. Kulturalni giganci, kreatorzy wzruszeń i emocji, nasi goście.
2: Jak pan to robi?
3: Po prostu siada się do klawiatury i zaczyna się pisać. No, kluczowe tutaj jest dyscyplina. Trzeba wypracować swoje własne modus operandi. W moim przypadku to metodą prób i błędów dotarłem do tej koncepcji, którą teraz codziennie kultywuję. No i polega ona na tym, że wstaję o 8 rano, o 9 już jestem gotowy do pracy. Piszę przez około 5 godzin. Czasem bywa tak, że na początku się nie chce, że jest trochę pod górkę, ale w pewnym momencie, jeżeli wytrwale się stuka w tą klawiaturę, to te pomysły zaczynają przychodzić i rzeczywiście wpada się w taki wir kreatywności, taki stan niemalże euforyczny. No później kluczowa jest przerwa. W moim przypadku ta przerwa się sprowadza do kilkunastokilometrowego biegu, po którym wracam i mam czysty umysł i tak naprawdę rozpoczynam nowy dzień. I oczywiście jem coś, relaksuję się i wieczorem znowu piszę od mniej więcej 18 do 23.30, a później czytam.
2: Ja państwu zaświadczam, że czy dotknę pana Remigiusza, jest normalnym człowiekiem z krwi i kości. No może niekoniecznie takim normalnym, skoro spędza pan czas tylko na pisaniu.
3: Chyba rzeczywiście. Pozdrowienia dla słuchaczy Radia Wrocław Kultura, Remigiusz Kruz.
1: Radio Wrocław Kultura. Od 10 lat zamieszane w kulturę.
0: Autopromocja.

0: autopromocja.
1: W Niebułograne interesuje nas nowa muzyka. Poszukujemy artystów tworzących dziś i wyznaczających nieznane jeszcze kierunki.

Z rzadka wkraczamy w mainstream, a jeśli nawet, to zawsze z namysłem. Nie było grane. Słyszymy się w środę od 19 i w sobotę od 17. Michał Kwiatkowski, zapraszam i zachęcam do słuchania Radia Wrocław Kultura.

sun rising. Yeah, yeah.

0: Radio Wrocław Kultura.
1: No i dalej.
2: SNUZ. A, jeszcze raz. Zatem zaczynamy. Raz, dwa, trzy, cztery.

Zraniona dusza krwawić rozpoczyna, w potrzasku pragnień, twarzą w twarz ze zwątpieniem. Pyta wciąż o drogę, otoczenie odpowiada milczenie. Sny jak wyblakłe ściany kamienic, które widzi co dnia. Zakręty w księdze tajemnic swego miasta, tak to ja. Jeszcze krok blasku neonu pośród świateł, wprost do gwiazd. Wciąż idąc, czeka

0: wyrosy ze Szczecina, wini rzucę zaczyna. Gdzie wschód zachodem się przecina, cukrowa trzcina.
1: Hej ty, popatrz w moją twarz. Czy wiesz skąd przyszedłem?

wschodem się przecina, króla trzcina. Prosto ze Szczecina wyjeżdżucę zaczyna, gdzie wschód zachodem się przecina, króla trzcina. Prosto ze Szczecina wyjeżdżucę

0: Autopromocja.
1: Młody Ludwik pojechał do Wiednia na studia do Haydna, cokolwiek się rozczarował, bo mistrz nie poświęcał mu tyle czasu, ile oczekiwał. Ale wiemy na przykład o co najmniej kilku publicznych wyrazach szacunku ucznia dla Haydna. To ostatnia dekada XVIII wieku, Mozart już nie żyje, Józef wraca do Wiednia z Londynu, a Beethoven gra na jego cześć swe tria fortepianowe z opusu pierwszego w salonie księcia Lichnowskiego. Podobno zmęczony Haydn nie docenił kunsztu czy to jednej z kompozycji, czy to wykonawców, a może po prostu trzy tria na ten wieczór było za wiele. Beethoven się oburzył, ale kolejne dzieło zadedykował jednak Józefowi, sonatę F-moll. No a na koncercie z okazji 76. urodzin Haydna Ludwik ucałował dłonie i czoło najstarszego z wiedeńskich klasyków, tej świętej trójcy muzyki europejskiej tamtych czasów. Wariacje w Radiu Wrocław Kultura. Na żywo w środę o 21:00, powtórka w sobotę o 19:00. Grzegorz Chojnowski, do usłyszenia.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja. Radio Wrocław Kultura. Literatura.
1: Premiery, festiwale, ale i nagradzani autorzy pojawiają się w paśmie DAP plus Literatura.
2: Naszym gościem jest Joanna Opiat-Bojarska, między innymi laureatka Nagrody Wielkiego Kalibru. Za którą książkę, przypomnij?
3: Za książkę pod tytułem Oni.
2: Pamiętam też strój taki właśnie pod okładkę.
3: Dzisiaj też jestem dostosowana do okładki.
2: Pisarze nie dość, że się promują, to jeszcze się ubierają tak jak na okładce.
3: Tego walczą dobre okładki.
1: Miejsca na anegdoty zawsze jest sporo.
4: Żeby zdobyć pięknych 20-letnich, facetowi, który miał tę książkę, musiałem dać w zamian doktora Faustusa, Tomasza Manna, plus coś jeszcze. Bo on to chciał, a to też była książka zakazana, ale trudno osiągalna. Żeby zdobyć doktora Faustusa, już teraz nie pamiętam, czy ja się go nie chciałem pozbyć, czy nie miałem, musiałem wymienić Iwonę Księżniczkę Burgunda z ilustracjami Kantora i jakąś drugą książkę jeszcze.
1: DAP plus Literatura. W Radiu Wrocław Kultura w każdy czwartek po 16:00. Powtórka audycji w piątki po godzinie 8:00. Podcast i wideo na stronie Radia Wrocław w zakładce Kultura. Zapraszają Jacek Antczak i Michał Kwiatkowski.
5: Tak samo jest z plombami, tak samo jest z książkami. Trzeba planować, mieć jednocześnie wyobraźnię, przewidywać to różnego rodzaju powikłania czy elementy, które mogą wydarzyć się, a byłyby zjawiskiem niepożądanym, no i umieć cierpliwie czekać na efekt końcowy. To jest tak samo jak z witrażem i z pisaniem książki. To jest długofalowy proces, który wymaga cierpliwości i zaangażowania.
2: Sławku, drogi laureacie, twoja wypowiedź piękna o porównaniu literatury i książek do zakładania plomb na pewno trafi do naszej zajawki, jak o książkach można przepięknie, przeciekawie mówić. Sławek Gortych, nasz laureat, za chwilę wracamy do rozmowy.
0: Autopromocja.

Radio Wrocław Kultura.

0: autopromocja.
1: W niebułograne interesuje nas nowa muzyka. Poszukujemy artystów tworzących dziś i wyznaczających nieznane jeszcze kierunki.

0: Z rzadka wkraczamy w mainstream, a jeśli nawet, to zawsze z namysłem. Nie było grane. Słyszymy się w środę od 19 i w sobotę od 17. Michał Kwiatkowski, zapraszam i zachęcam do słuchania Radia Wrocław Kultura.
1: Autopromocja.